złożyć nas. Nie ta droga, ale powiedz proszę, że ci szkoda.

mówi, że marzę, wyruszmy stąd. Spychając kamień przeszłości, zbudzimy kontakt.

0: in Tupelo, in Tupelo.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: And it's Monday! Aha, czekajcie, to poniedziałek. To już poniedziałek. Tak szybko to minęło, ale spokojnie, bo słuchacie przecież Aferanka w Radio Afera na 98,6 albo w aplikacji mobilnej, a więc wszystko się zgadza. Wszystko jest na miejscu.

tak, poniedziałek, 20 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Czesław, Małgorzata, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz, Aureliusz, Leona, Hieronima, Modest, Remigia i Flawian. Im życzymy wszystkiego najlepszego z międzynarodowych świąt. To ten międzynarodowy to Dzień Szachów, a ten po prostu to Dzień Księżyca. Jeśli chodzi o imiona, te nasze, no to za realizację programu odpowiedzialna jest dzisiaj Alina Krużyńska. Jeśli chodzi o serwisy informacyjne, to Marcel Kujawa, a ja będę z wami też przed mikrofonem, czyli Mikołaj Pokorzyński. Dzień dobry, cześć. Witam was. Aferanek małpaafera.com.pl. Tam możecie pisać, jak spędzacie aferanek razem z nami.

6.40 już prawie na naszych zegarach, a ja zaglądam, co dzisiaj nas czeka w aferanku. 7.05 to czas na przegląd prasy. Oczywiście zaczynam od Gazety Wyborczej, później Rzeczpospolitej, Dziennik Gazeta Prawna i na koniec prasa lokalna, czyli Głos Wielkopolski. 7.30 zaglądamy do korków. Oczywiście was prosimy o dzwonienie do nas na 61 875 02 13. Przyda się to na pewno Marcelowi w serwisie komunikacyjnym. 7.35 to czas na kalendarium historyczne oraz te muzyczne, czyli zaglądamy do 20 lipca na łamach historii. 7.48 mniej więcej, wtedy ostatni raz przyjdzie do nas Szymon Kamuda, czyli ktoś z działu sportowego, i opowie nam o serwisie, w serwisie mundialowym oczywiście, o mundialu, tak, czyli o finałowym meczu mundialu Hiszpania-Argentyna. O tym, kto zwyciężył, to już pewnie wszyscy wiemy, ale o tym od eksperckich spojrzeń, no to wtedy nie będzie trącił Szymon oczywiście. 8.05, wtedy otwieramy świeżutką, pachniutką płytę tygodnia. 8.30, wybuch kontrolowany, audycja przygotowana, chemiczna, to na pewno. 9.05 porozmawiamy z Forum Kultur o tym, jak kultura i gdzie, w jaki sposób w ogóle może spotykać AI, bo oni to już robią. 9.30 The English Breakfast i tak do godziny 10.00. Zostańcie z nami koniecznie.

A my zaglądamy oczywiście na listę aferowych nowości, no bo nowości od nas dla was nie ominą, również was, co pół godziny. Tym razem coś filmowego. Oczywiście w ten weekend miała miejsce premiera Nolana, Odysei, a więc filmowy kadr. Może niektórym się jeszcze śnić. No i co do takiego filmowego kadru, to ja na pewno do Nolana bym się odezwał. Tutaj mamy raczej bardziej na myśli gdzieś Interstellar, ale my odzywamy się do Oyster Boya. To jest właśnie jego nowość. Filmowy kadr. Sami sprawdźcie.

Raporty pogodowe właśnie spadły na mój stół, no i zerkam, jak tam dzisiaj. A dzisiaj wydawałoby się, że prawie taka jesień już, albo wczesna wiosna na naszych termometrach, to na pewno. W tej chwili temperatura wskazuje no, około 14 stopni Celsjusza, ale jeśli chodzi o tą odczuwalną, jest nieco niższa, 11 stopni. Dzisiaj najcieplej będzie o godzinie 19. To niespotykane też, żeby wieczorkiem było tak ciepło, bo to wtedy będzie 18 stopni Celsjusza. No wcześniej tak o 10 będzie 16. No to już może na tą bluzę chociaż dla trochę gorętszych osób na krótki rękaw. Może w ten sposób. No ale uwaga, jednak z parasolem, bo od 10 już może padać. Na pewno będzie padało i to dość sporo. O godzinie 12 i tak się ten deszcz może utrzymywać raz mocniej, raz mniej. Do godziny 16 wieczorem znowu będzie padać. Od mniej więcej tej 20 mogą wystąpić opady tak naprawdę aż do 3 w nocy. Pocieszające? No jutro będzie cieplej i bez opadów. To może być pocieszające na pewno. 1008 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, a wiatr, tak 20 km na godzinę. Dzisiaj może wiać w porywach nawet do 54, więc sporo. W tej chwili nie tak sporo, bo mniej więcej 10 km na godzinę. I to tyle, jeśli chodzi o pogodę. Mam nadzieję, że was nie zerwie nigdzie.

0: 6.57, a więc czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zakończone. We wczorajszym finale Hiszpania pokonała po dogrywce obrońców tytułu Argentynę 1-0. Zwycięską bramkę zdobył w 106. minucie Ferran Torres. Dla La Furia Roja jest to drugi tytuł mistrzowski. Pierwszy Hiszpanie zdobyli w 2010 roku. Więcej o tegorocznym finale usłyszycie w studium mundialowym o około 7.45.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Co dalej z obchodami setnej rocznicy PWK w 2029 roku? Według przedstawicieli Stowarzyszenia PWK 2029 teraz jest odpowiedni moment, by zacząć przygotowywać się do celebracji okrągłej rocznicy. Ich zdaniem organizacja przedsięwzięcia wymaga kilkuletnich prac oraz współpracy samorządu z innymi organizacjami.
3: 138 dni ciągłej wystawy jest na dzisiejsze warunki nie do zrobienia, jednakże jest możliwe zrobienie jednego core, głównego eventu, który naprawdę byłby z taką dużą estymą, z dużym rozmachem. Jednocześnie elementy stałe oraz wydarzenia epizodyczne. Na przykładzie tak jak była Europejska Stolica Kultury we Wrocławiu, gdzie po prostu są wydarzenia różne, czy to w muzeach, czy w zamku, czy w parkach. Naprawdę można wykorzystać infrastrukturę miejską, żeby zorganizować dużo różnych wydarzeń.
1: Mówił Witold Chruszcz ze Stowarzyszenia PWK 2029. Jej członkowie zapowiadają chęć pracy przy organizacji obchodów. Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę wyznaczającą kierunki działań dla prezydenta miasta w zakresie przygotowań do obchodów stulecia PWK. Ruszył Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Samorządy oraz przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki zwiększające bezpieczeństwo. Łączna wartość inicjatywy wynosi 23 miliardy złotych i finansowana jest z Krajowego Planu Odbudowy. Cały fundusz składa się z dwóch części, pożyczkowej i kapitałowej. Ta pierwsza to 70% całości, a ta druga to 30%.
4: One są oprocentowane na 0%, jednocześnie może być 20% umorzenia. Natomiast rzeczywiście są takie regiony Polski, które mają tu preferencje i chodzi tutaj o województwa wschodnie, to są te tereny objęte Tarczą Wschód, gdzie to ryzyko jest najwyższe i tam rzeczywiście ten procent umorzeń może być wyższy, dochodzić nawet do 40%.
1: Mówił członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Jakub Jaworowski. Bank BGK odpowiada za obsługę sektora pożyczkowego funduszu. Wartość części kapitałowej wynosi 7 miliardów i do jej realizacji powołano specjalnie spółkę Chrobry S.A. Celem całej inicjatywy jest wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności państwa.
2: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Już jutro w Poznaniu zagości akcja pod tytułem Panowie, jazda po zdrowie. Na Placu Wolności stanie mobilna stacja kontroli zdrowia. Mężczyźni będą mogli skorzystać z pomiarów ciśnienia, EKG, badań USG, a także z konsultacji farmaceutycznej. Udział w badaniach nie wymaga skierowania czy rejestracji. Póki co w ramach akcji wykonano ponad 1800 badań. Po Poznaniu mobilna stacja kontroli pojawi się w Gdańsku, Gdyni i Grudziądzu. Finał kampanii odbędzie się 25 lipca w Warszawie. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No to badamy się, żeby być tak zdrowym jak nasza kura i nie trafić na rąk.

Chociaż nie wiem, czy te chore kury trafiają na rosół, no bo to tak chyba niesmacznie też mi się wydaje. Nie są to zbyt dobre, jakby to powiedzieć, niezbyt dobrej przyszłości przewiduje naszej kurze. Nie, ale ona już dobrych parę lat was budzi, więc myślę, że tak też pozostanie. Poniedziałek, 20 dzień lipca, Czesław, Małgorzata, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława. To im dzisiaj życzymy wszystkiego najlepszego ze świąt. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. A ja patrzę, że dzisiaj mamy przybywający sierp, a pełnia za 8 dni. No to już poniekąd uczciliśmy. Jeśli chodzi co u nas w programie po następnej piosence, no to przegląd prasy na sam początek. Gazeta Wyborcza, później Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, no i z prasy lokalnej to Głos Wielkopolski. Oczywiście zostańcie z nami.

Zaglądamy do porannej prasy. Ja już przewijam kartki, szeleszcze nimi. No prawie możecie to usłyszeć. Gazeta Wyborcza. Na sam start brutalny atak na Kijów. Ukraina walczy z terrorem. To czytamy na jedynce. Rosja przypuściła w weekend jeden z największych ataków balistycznych na Kijów od początku wojny. Ukraina odpowiadała coraz dotkliwszymi uderzeniami na Morzach Czarnym i Azowskim oraz na rosyjską infrastrukturę naftową w głębi kraju. Jak pisze Maciej Czarnecki, w odpowiedzi na terror Ukraina systematycznie atakuje infrastrukturę właśnie naftową, w efekcie czemu ma zwiększyć presję na zakończenie inwazji. W sieci mnożą się nagrania zirytowanych Rosjan w kolejkach na stacjach benzynowych. Niedobory paliwa występują niemal we wszystkich regionach kraju. Natomiast na Krymie problemy z zaopatrzeniem są krytyczne. A jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli szef Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, ten atak pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy czy hamowania modernizacji polskiej armii. To tyle, jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą. Praktycznie na jedynce właśnie głównie o Ukrainie. Jest też oczywiście o mundialu, coś o fotowoltaice, a także o weto dla statusu osoby najbliższej. Przechodzimy zatem do Rzeczpospolitej. Tam na jedynce czytamy o technologiach. Wysyp polskich firm AI. Tylko w pierwszym półroczu liczba biznesu związanych ze sztuczną inteligencją wzrosła o ponad 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. To już prawdziwy boom. Średnio powstają 34 takie firmy dziennie. Wow, ja jestem ciekaw, ile się zamyka. W takim razie Michał Duszczyk pisze na jedynce, a tekst, jego rozwinięcie jest na stronie 17. Na tle dynamicznie rosnącego rynku IT w Polsce mocno wyróżnia się grupa przedsiębiorców związanych ze sztuczną inteligencją. Między innymi z opracowywaniem oprogramowania systemów i aplikacji uczenia maszynowego, robotyzacji i automatyzacji oraz zarządzania bazami danych. Przyznaje Tomasz Starzyk dla Rzeczpospolitej. Czytamy dalej sondaż Rzeczpospolitej. Polacy sprzeciwiają się poborowi. Co drugi Polak jest przeciwny przywróceniu obowiązkowej służby zdrowia. Wynika z badania IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Powszechnie popieramy za to obowiązkowe szkolenia wojskowe i to zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Zgadza się na nie 76,6% badanych. Co dalej czytamy? Mieszkania komunalne. Wyższy dochód to wyższy czynsz. Osoba mieszkająca w lokalu, którego główny najemca zmarł, zachowa możliwość najmu po weryfikacji dochodu i majątku. Wynika z projektu zmian w ustawie, do którego dotarła Rzeczpospolita. O tym na jedynce w tekście Jolanty Szymczak-Przewoźnej, a rozwinięcie na stronie 11. Przestępczość. Uwaga, narkotykowe zagłębie Europy. No ciekawe, o jakim kraju tu mowa. Polska. To nie w narkotykach. Policja przejęła ich już w tym roku trzykrotnie więcej niż w całym 2025 roku. Boże, co się stanęło? Grażyna Zawadzka pisze, rośnie konsumpcja narkotyków w Europie i w Polsce. Wyższy popyt zaspokajają grupy przestępcze. Skala i zjawiska rośnie w zastraszającym tempie, co potwierdzają dane, dla których... No właśnie, dotarła Rzeczpospolita. Oczywiście. W pierwszym półroczu tego roku Centralne Biuro Śledcze Policji skonfiskowało 84 tony narkotyków. No to bardzo dużo. Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, bo tam teraz zmierzamy. Prokuratura nie będzie niezależna? Takie pytanie postanowiła Sonia Otwinowska. Nowy projekt regulaminu prokuratury nie daje gwarancji niezależności. Utrzymuje rozbudowany model nadzoru oraz możliwość arbitralnego przenoszenia spraw. Krytycy tego modelu argumentują, że choć nadzoru miało być mniej, będzie go w zasadzie więcej. Ten tekst na jedynce oraz jego rozwinięcie na stronie 7. Czytamy również w Dzienniku Gazety Prawnej o Brukseli, która reformuje ETS. Przemysł zyska czas. Po raz pierwszy w dziejach europejskiej polityki klimatycznej Bruksela proponuje zboczenie z wytycznej ścieżki redukcji emisji. Zaproponowana rewizja dyrektywy ETS to ukłon w stronę części sektorów objętych systemem. Zdaniem naszych rozmówców, czyli Dziennika Gazety Prawnej, Komisja Europejska ustąpiła jednak na tyle, na ile musiała. Czytamy także tekst Lex Rolnik, który ochroni przed roszczeniami o imigrację.
emisję. Kupujący dom na wsi mogą zostać zobowiązani do złożenia u notariusza oświadczenia, że akceptują uciążliwości związane z działalnością rolniczą prowadzoną na sąsiednich działkach, takie jak hałas maszyn, zapachy czy wzmożony ruch pojazdów rolniczych. Ten tekst na jedynce Dziennika Gazety Prawnej i na jego rozwinięcie na stronie 6. Przechodzimy zatem do Głosu Wielkopolskiego, bo to tyle, jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej. A tam czytam już znajomy nam tekst sprzed kilku dni, ale w nieco innym scenariuszu. Ciąg dalszy afery z parkingiem przy szpitalu. Opłata została anulowana, czyli 1350 zł za parking zostanie zwrócone pacjentowi. Tak czytamy na jedynce Głosu Wielkopolskiego w tekście Marty Jarmuszczak. Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu podjęła decyzję o anulowaniu opłaty za parking naszego czytelnika. Jak się okazało, wystarczyło, że podczas tego uwięzienia by się pan Mykola Studziński odniósł, że on chce obniżyć wartość tego paragonu. No i dla takich właśnie osób, które zostały pilnie przyjęte, ten właśnie paragon powinien zostać odwołany. Czytamy też o festiwalu na Cytadeli. Mowa tutaj oczywiście o Bittersweetie. Ten tekst na jedynce Macieja Szymkowiaka oraz jego rozwinięcie również na stronie 2. I to tyle, jeśli chodzi o nasz przegląd prasy. Jeśli chcecie właśnie zajrzeć do tych gazet głębiej, no to zachęcamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Utwór Pachniesz słońcem, a mnie to słoneczko wręcz ogrzało teraz przez szybę i nie wydaje się, że jest aż tak zimno, ale wierzę, że na dworze jest, bo byłem jeszcze godzinę temu i faktycznie było, chociaż no może pomóc. A co jeszcze może pomóc na ten szarobury lekko dzień? Na pewno nasza nowość to Sad Smiles i Plastic World, a na ficie tam się dograł John Porter. No jest to utwór o udawaniu przez ludzi innych. A to, co w nim ciekawe, to to, że Sad Smiles śpiewa po angielsku, a to chyba nieczęsty przypadek. I was around, so I knocked on your door, then you smiled.

Jeśli nie macie planów na weekend, to możecie mieć, a to za sprawą naszą, ale również Matyldy Łukasiewicz, Zuty, ale także Błażeja Króla, Wczasów, Damiana Sikorskiego czy projektu Twój Dawid. Otóż w ten weekend ma miejsce Go On Stage Festival, czyli 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek. Możecie dostać od nas taki karnet właśnie na to wydarzenie. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248 o treści afera.goon. Pisane oczywiście razem. Podajcie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, co śledzić po zakończonym mundialu i dlaczego. Mogą być to festiwale, mogą być to ci artyści. Właśnie, chociażby konieczne jest uzasadnienie. 2,46 to koszt SMS-a. Piszcie do godziny 10:00.

Zrobił nam się mały segment kobiety pracującej, ponieważ teraz za nami Ala Zastary pracuje. Ona pracuje o każdej porze dnia, a przed nami osoby, satelita. I ona też tam, jak się okazuje, pracuje. No tak się nam to złożyło wszystko. No właśnie, satelita i praca. To tak mi się kojarzy z korkami trochę. My te korki możemy śledzić za pomocą satelit i internetu, ale jeśli wy zmierzacie do pracy właśnie i stoicie w korku, no to nie ma lepszych informacji w mieście właśnie niż od was. Dzwońcie na 61 875 02 13 oczywiście i dawajcie znać, jak tam sytuacja, gdzie stoicie, gdzie się korkuje, bo to przyda się na pewno Marcelowi w serwisie komunikacyjnym, który już niedługo.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 10, wówczas temperatura wyniesie 17 stopni. Po południu może zacząć padać. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Rataje, Kaponiera i Starołęka. Postoicie też na Alejach Niepodległości, na Łużyckiej w kierunku na Ramowickiej i na Lechickiej do ronda Obornickiego. Korek na S11 na wysokości Jaryszek w stronę Poznania. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy pozostaje zatem po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

mija, a my na obudzenie czytamy trochę dat. Z 20 lipca na łamach historii zaglądamy do Paryża. W 1924 roku wtedy została utworzona Międzynarodowa Federacja Szachowa. I to by miało sens z naszym Międzynarodowym Dniem Szachów. Dlaczego dzisiaj go obchodzimy? Wszystko ma sens. Drugi dzień, Dzień Księżyca, upamiętnia pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu 20 lipca 1969 roku. No wszystko się już rozjaśnia, prawda? Z kolei 2017 rok, czyli nie tak dawno, we Wrocławiu rozpoczęły się 10 World Games. A co to takiego? Międzynarodowa impreza multidyscyplinarna, w której rywalizują zawodnicy w dyscyplinach nie będących w programie letnich igrzysk olimpijskich. I ona rozgrywana jest co 4 lata, czyli tak jak właśnie olimpiada, ale rok po tym, jak występuje olimpiada. Tak, żeby było co oglądać jeszcze. Jeśli chodzi o te sporty, to chociażby squash, chociażby sumo, chociażby, tak patrzę jeszcze, o frisbee, bowling, karate... Tak, jiu-jitsu, sporo w sumie tego. Jeśli ktoś właśnie uważa, że jakiś sport powinien być bardziej doceniony, no to World Games powinien na pewno słuchać. A ten, kto jest na pewno doceniony, to Bob Dylan, którego możecie już słyszeć. Tak, już go słyszycie. 1965 rok, wtedy premierę singla ma Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dress so fine, do the

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.

A ja zachęcam was do odwiedzenia afera.com.pl/aferzasta. Tam do piątku, do godziny 12 możecie głosować na swoje ulubione utwory, które słyszycie na naszej antenie, szczególnie na nasze nowości. Chociażby Spóźnione lato, to, które teraz słyszycie i to, które teraz czujecie, czyli te pierwsze ciepłe dni, no one już były na pewno, czekamy na kolejne. Tam właśnie możecie głosować też na nich chociażby. A to właśnie nasza nowość.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Ależ to były nudy. Szymon Kamuda z nami w studiu. Co to się wczoraj działo?
2: Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, co się działo? Nic się nie działo. Było bardzo niewiele akcji, jeżeli mówimy o finałowym, o tym najważniejszym meczu Mistrzostw Świata. Te bardzo dziwne, rozciągnięte w wielu momentach również i niesamowicie kontrowersyjne mistrzostwa dobiegły do końca, tyle że ostatnia stacja była bardzo, bardzo, bardzo nieporywająca.
1: Masz na myśli sędziego, kochanego naszego?
2: Nie, ja tak ogólnie mówię o całym turnieju, o pewnym prezydencie organizacji, o pewnym prezydencie kraju, o sędziowaniu, o różnego rodzaju zagrywkach boiskowych. Tak naprawdę o wszystkim. Myślę, że ten mundial będzie pamiętany przez bardzo wiele lat, ale niekoniecznie z powodu poziomu sportowego, bo tutaj, no tak jak chociażby w wypadku finału, trochę kulało.
1: Słuchaj, a może Francja z Anglią wszystkie gole zabrała? W końcu 10 tam padło.
2: No właśnie tak mi się wydaje, że to wyglądało tak, że Francuzi z Anglikami zabrali te wszystkie bramki, a tutaj po prostu już nic nie zostało. Tamci zjedli cały granulat dla piłkarzy i udają niewiniątko. Argentyńczycy kompletnie próbowali wybić futbol z głowy Hiszpanom, ale nie udawało im się to, tak jak chociażby w spotkaniu z Anglikami, gdzie pamiętamy w tym półfinale w pierwszej połowie było bodajże 20 ponad fauli w samo 45 minut. Tutaj Hiszpanie byli za szybcy, nie dawało się doskakiwać, nie dawało się grać tak brutalnie, niebrudno. No i to odbiło się na tym, że z biegiem czasu coraz głębiej ta Argentyna musiała się cofać, a Hiszpanie mieli coraz więcej pola do popisu i wszystkim się wydawało, że no w końcu wcisną. W końcu coś tam wymyślą, wykombinują. To się jednak nie udawało. Aż do tak naprawdę końca tego regulaminowego czasu gry, tam za czerwoną kartkę, a w zasadzie za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, wyleciał z boiska Enzo Fernandez. No i dopiero w dogrywce, w 106 minucie idealnie odnalazł się w polu karnym Ferran Torres, który po dobrym podaniu Nico Williamsa zapakował piłkę pod ladę, pod poprzeczkę, bardzo mocnym, silnym strzałem. Później strzelił jeszcze drugą bramkę, ale ze spalonego, więc ta została anulowana.
1: Ale był, faktycznie.
2: Dokładnie.
1: Zero strzałów Argentyny przez prawie 2 godziny, słuchaj. Mi się wydaje, że dobra akcja Argentyny to była jedyna, gdy Romero nie podał ręki Trumpowi przy wręczeniu medali.
2: Dokładnie. To była najlepsza akcja tego spotkania.
1: Słuchaj, w takim razie kazałeś mnie nie pytać, to ja cię muszę spytać. Wiesz, kto jechał w samochodzie z Madonną?
2: Nie mam pojęcia. Jestem człowiekiem kultury, więc stwierdziłem, że w trakcie przerwy, jak przystało na fana piłki nożnej, wyjdę się przewietrzyć.
1: Ronaldo wrócił do finału. Tylko że ten Nazario razem z Ronaldinho sobie jechali.
2: A to jednak coś wartościowego przegapiłem.
1: Co nie? Ale faktycznie to było chyba ciekawsze niż ta pierwsza połowa.
2: No, mam wrażenie, że oglądanie schnącej farby na ścianie byłoby ciekawsze niż oglądanie pierwszej połowy.
1: Ech, ale powiedz może trochę o tych najlepszych zawodnikach w mundialu. Trochę pozytywo może.
2: No właśnie, bo wszystkim wydawało się, że Messi zdobędzie tą złotą mundialową piłkę, trofeum dla najlepszego zawodnika turnieju, ale jednak nie. Jednak nie był to Messi, nie był to Bellingham, nie był to Mbappé, a był to Rodri. Rodri, który przecież też już zdobył tą prawdziwą złotą piłkę na tym turnieju. Prezentował się znakomicie, był prawdziwym motorem napędowym, prawdziwym dynamo, jeżeli chodzi o rozegranie w tej drugiej linii. No i to dzięki niemu Hiszpanie tak świetnie sobie radzili z właśnie rozdawaniem tych piłek lewo, prawo, przód, tył. Jeżeli chodzi właśnie o tył, no to tutaj obrona cała jest do pochwały, ale przede wszystkim jej dowódca, czyli Unai Simone między słupkami, wpuścił tylko jednego gola w meczu z Belgią i to w zasadzie po błędzie i niefrasobliwości obrony, a nie z jego winy. On tam nie mógł zrobić nic więcej. Miał serię 649 minut bez straty gola, więc zdobył złote rękawice, tak samo jak Iker Casillas w 2010 roku, kiedy to Hiszpania przecież pierwszy swój tytuł wygrała. Jeżeli chodzi o Golden Boya, czyli zawodnik do 22 roku życia, no wszyscy mówili, no Jamal, no musi być Lamine Yamal.
1: Za mało strzelił.
2: Być może Désiré Doué, no a tutaj faktycznie młody, faktycznie zawodnik Barcelony, ale nie Lamine Yamal, a Pau Cubarsí, czyli właśnie defensor, przecież przed chwilą tą defensywę chwaliłem. Co bardzo zabawne i taki w sumie można powiedzieć chichot losu. Z boiska w 93 minucie, jak mówiłem, wyleciał Enzo Fernandez, który był Golden Boyem 4 lata temu. Więc swoista zmiana warty, on wyleciał z hukiem, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. No a jego miejsce zajął właśnie Katalończyk.
1: Mi się wydaje, że Jamala po prostu te 19 lat temu Messi za słabo wykąpał. Na ten mundial jeszcze się nie przygotował.
2: Jeszcze nie wysechł, przewiało.
1: Może też to, faktycznie. Słuchajcie, moi drodzy, to już ostatni serwis mundialowy. W takim razie dziękuję bardzo działowi sportowemu. Dzisiaj był z nami Szymon Kamuda. Bardzo dobra robota.
2: Ja również dziękuję i mamy nadzieję, że oby tak dalej przy następnych imprezach.
1: Jak najbardziej.

0: Maciek Bąk. Kolejny rok upłynął, a ja mówię, że kolejna godzina upłynęła. 7:57, tym razem już za 10 sekund, a więc serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Politechnika Poznańska jako pierwsza uczelnia w Polsce wydała e-dyplom. Było to możliwe dzięki uruchomieniu przez rząd repozytorium dyplomów elektronicznych. Jak podkreślają władze uczelni, obecnie trwają prace nad mechanizmem automatycznego generowania dyplomów, który umożliwi wydawanie dokumentów w tej formie na szerszą skalę.
2: Natomiast największe wyzwanie w każdej uczelni dzisiaj w Polsce to odpowiednie przetransponowanie danych z naszych systemów do tego systemu, który generuje e-dyplomy. W odniesieniu do pojedynczych przypadków już to działanie potrafimy wykonać poprawnie i taki e-dyplom został wygenerowany. Dzisiaj pracujemy nad tym, aby e-dyplomy można było w sposób automatyczny, informatycznie wygenerować.
1: Mówiła prorektor do spraw studenckich i kształcenia profesor Agnieszka Misztal. E-dyplom to cyfrowy dokument źródłowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną przez uczelnię. Dodatkowo dyplom zabezpieczony jest elektroniczną pieczęcią. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma ograniczyć koszta administracyjne związane z tradycyjnym drukowaniem dyplomów.
3: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Centrum Szyfrów Enigma obchodzi swoje 5. urodziny. W ramach uroczystości muzeum przygotowało czasową wystawę sprzętu szpiegującego. Było to możliwe dzięki współpracy Centrum z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wśród eksponatów znajdują się mikrofilmy, tajnopisy oraz maszyna szyfrująca Enigma K. W okresie letnim eksperci ABW poprowadzą prelekcje poświęcone m.in. profilaktyce kontrwywiadowczej czy bezpieczeństwie dokumentów. Na jesień planowany jest koncert nawiązujący do postaci Henryka Zygalskiego. Oprócz tego odbędzie się spektakl o łamaniu szyfru Enigmy. Wzrost ruchu na poznańskiej Ławicy. Poznański port lotniczy w czerwcu obsłużył ponad 480 tysięcy pasażerów. Jest to wynik o 6% lepszy względem analogicznego okresu w zeszłym roku. Kierunki, które wybierają turyści, pozostają bez zmian.
4: Każdego dnia widzimy na poznańskim lotnisku sporo turystów wylatujących z Poznania gdzieś, gdzie lato jest nieco mniej kapryśne. Tu nieustannie królują Turcja, Egipt i kraje basenu Morza Śródziemnego.
1: Mówił rzecznik prasowy Ławicy Marcin Wesołek. Znamy też dane za pierwsze półrocze bieżącego roku. Przez lotnisko przewinęło się prawie 1 850 000 pasażerów. Jest to wzrost o 2% w porównaniu do zeszłego roku.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje wielkopolskie zabytki. Sejmik Wojewódzki przyznał łącznie 2,5 miliona złotych na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 78 podmiotów zarządzającymi zabytkami. Najwięcej, bo 70 tysięcy złotych otrzyma parafia pod wezwaniem Świętego Marcina w Poznaniu na izolację przeciwwilgociową fundamentów kościoła. Poznańscy franciszkanie dostaną 65 tysięcy na remont konserwatorski kościoła Świętego Franciszka. Spośród 78 podmiotów na liście dotacji 73 jest spoza sektora publicznego, natomiast pozostałe 5 to jednostki publiczne. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Słońce już wstało ponad 3 godziny temu, a więc najwyższy czas się budzić. Halo, halo.

Mamy poniedziałek, 20 dzień lipca. Czesław Małgorzata Hieronim, Paweł Leon, Czesława Remigiusz, Ludwika Eliasz, Aureliusz Leona Hieronima. Tak, Hieronima, dobrze czytałem. Modest Remigia i Flawian. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. A z przysłów na dziś... Deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę. Ja tak lubię orzechy. Dlaczego tak? Kolejne. Jaka Małgorzatka, takie będzie półlatka. Czyli rozumiem, że zimno i deszczowo. No super, świetnie. Ostatnie. No Małgorzata, trzymam kciuki. Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi. Nie, no jeszcze siano, naprawdę. Co jest grane Małgorzata, proszę cię.

Odpakowana, świeżutka nowość od Mleczy. Tak, tych ostatnich w tym sezonie, można powiedzieć. Album niebieski. Okładka też niebieska, zanurzona pod wodą, co świetnie reprezentuje też opis. Ponieważ, jak piszą Mleczy, album powstawał w trakcie długiej zimy, kiedy Karo, czyli Karolina Prasa, czuła się trochę odcięta od świata, jakby zanurzona pod wodą. No i my gramy jedynkę z tej racji. Posłuchajmy. Brak tchu się nazywa, a na całej płycie mamy aż 12 utworów i z chęcią je przedstawimy wam przez cały tydzień.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20.00.
5: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek.

Wracamy do naszej listy aferowych nowości. Tam coś dawno niespotykanego, przynajmniej na naszej antenie. Marcin Szczurski zagląda tak naprawdę do PRL-u. To sami się przekonacie, co to jest za numer, bo ja mam ciekawe przeczucie na retro.

0: Zaglądam na naszą skrzynkę aferanek@afera.com.pl. Możecie pisać do nas śmiało, tak jak napisał Antek. Dobrze, że mundial się skończył, bo ile nocy można się nie wysypiać. Teraz można na spokojnie pograć w gierki i tak trwał za długo. Słuchaj, Antek, fajnie, tylko jedna sprawa. Jakbyś napisał to na 7248, to byś miał szansę do zagarcicie Go On Festival, ale pisać na skrzynkę pocztową. Ja doceniam, oczywiście, ale może też nie chcesz po prostu wygrać i dajesz szansę komuś innemu. Czemu nie? Czemu nie? A ja bym powiedział, że nie dałoby nic.
1: Łatwo nie będzie oduczyć.
0: Ale to nie Pudzian, to Sara Kordowska tym razem i nie dałoby nic.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Poznań po weekendzie budzi się powoli i na spokojnie. Sam poniedziałek może wydawać się nie za bardzo ekscytujący, ale bez obaw. Z aferą coś na to zaradzimy. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i chyba już wiem, co będziecie dzisiaj robić.
0: Przynęta kulturalna.
2: A co można robić w wakacyjny poniedziałek po pracy? Iść po bułki? Oddać książki do biblioteki? A może przyjechać autobusem? Autobus PSK to kulturowa podróż przez Polskę. Grupa artystów wyrusza z Bielska-Białej, polskiej stolicy kultury 2026. Niosą ze sobą doświadczenia, inspiracje i tradycje artystyczne tego miasta. Nie będzie to jednak zwykła wystawa. Twórcy chcą otworzyć się na międzymiejski dialog kulturowy. Projekt ten to historia o artyście, który wychodzi poza tradycyjne ściany instytucji, galerii czy sal koncertowych, wychodząc bezpośrednio w przestrzeń publiczną. Pojawia się tam, gdzie toczy się naturalne życie mieszkańców, na ulicach, placach, deptakach i skwerach. Artysta ten opuszcza swoją strefę komfortu i nie czeka biernie na odbiorcę. On inicjuje spotkanie, dialog oraz twórczą wymianę. Całość wydarzenia składa się z mnóstwa drobnych eventów, takich jak warsztaty, performatywne czytanie poezji, teatr lalek i wystawy fotografii, ilustracji czy plakatu. Wieczorną oprawę muzyczną prosto z autobusu PSK przygotuje Soulcore Collective. Projekt braci Szwagrzyk, będący fuzją festiwalowej performatyki i kultury klubowej. Ich sety łączą muzykę świata soul, reggae, dub i funk, tworząc alternatywną przestrzeń wspólnego spotkania, tańca i odpoczynku. Nie może was zabraknąć. Rynek Łazarski od godziny 16 do 20. Mistrzowski powrót po latach. Po latach oczekiwania fascynująca i mroczna sztuka Zdzisława Beksińskiego powraca do stolicy Wielkopolski. Wystawa Beksiński w Poznaniu to jedna z największych ekspozycji malarstwa tego niezwykłego artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. To jedna z największych ekspozycji malarstwa tego niezwykłego artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. Tegoroczna wystawa to niepowtarzalna okazja, by ponownie zanurzyć się w onirycznym, pełnym detali i niepokoju świecie twórcy, który na zawsze odmienił polską sztukę współczesną. Wystawa została zaprojektowana z ogromnym rozmachem. Zajmuje przestrzeń ponad 1000 m². W ramach wystawy odwiedzający będą mogli z bliska podziwiać przekrój niezwykłej twórczości artysty. Na wystawie zaprezentowanych zostanie blisko 120 dzieł, w tym oczywiście obrazy, ale także fotografie i rysunki. Wystawę możecie odwiedzić od 10 do godziny 20 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

A ja przypominam o konkursie, na który zwycięzca lub zwyciężczyni może się wybrać już w ten weekend 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek. My mamy karnet na to wydarzenie. Jakie to wydarzenie? Go On Stage Festival. 7248. 7248. Jeszcze raz powtórzę, bo chyba nie wyraźnie wymówiłem. To numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera.goon. Pisane oczywiście razem. Podajecie swoje imię i nazwisko. No i odpowiadacie na pytanie, co śledzić po zakończonym mundialu i dlaczego. Może to być oczywiście artysta, jeśli chodzi o śledzenie jego muzyki, nie jego prywatnie oczywiście, albo jakichś fajnych festiwali właśnie. 2,46 zł to już z VAT-em koszt za jeden SMS, a ja czekam jeszcze 1,5 godziny na wasze odpowiedzi.

0: Wybiła 8:30, a więc najwyższy czas, żeby Jagna Jaśkowiak rozbiła cząsteczki codzienności i tym razem sprawdziła, co rozświetliło nasze domy.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30. Cześć, ja mam na imię Jagna, a w dzisiejszym wybuchu kontrolowanym nasz bohater zaprasza nas na wyprawę w zupełnie drugą stronę. Do świata tak cienkiego, że ma szerokość zaledwie jednego atomu. Przed Państwem Erving Langmuir. Człowiek, który rozświetlił nasze domy, dał nazwę plaźmie i udowodnił, że na powierzchniach materiałów dzieją się rzeczy zapierające dech w piersiach. To historia o amerykańskim geniuszu, który połączył fizykę z chemią na granicy światów. On już nie pracuje na uniwersytecie. Jest jednym z pierwszych wielkich naukowców zatrudnionych w prywatnym laboratorium przemysłowym. Dostaje proste zadanie. Ma sprawić, aby niedawno wynalezione przez Thomasa Edisona żarówki świeciły dłużej i jaśniej. Wszyscy uważali, że kluczem jest stworzenie wewnątrz szklanej bańki idealnej próżni. On jednak zrobił coś na przekór logice. Zamiast wpompowywać wszystko od zera, zaczął wpuszczać do środka różne gazy pod bardzo małym ciśnieniem. Odkrył, że jeśli napełni żarówkę argonem lub azotem, a drucik wolframowy zwinie się w ciasną spiralę, żarówka nie dość, że świeci potężnym, jasnym światłem, to jej żywotność rośnie setki razy. To odkrycie oszczędziło miliardy dolarów konsumentom na całym świecie i rozświetliło nowoczesne miasta. Ale to, co naprawdę fascynowało Langmuira, działo się na styku dwóch faz. Tam, gdzie gaz spotyka się ze stałą powierzchnią, albo gdzie olej dotyka wody. Wyobraźcie sobie krople oleju rozlaną na powierzchni wody. On zauważył, że kropla rozlewa się tak długo, aż utworzy warstwę o grubości dokładnie jednej cząsteczki, tak zwaną monowarstwę. Zbudował genialne urządzenie, zwane dziś wagą Langmuira, które pozwalało mierzyć siły działające na te niewidzialne dwuwymiarowe światy. Pokazał, że cząsteczki na powierzchni wody układają się jak żołnierze na paradzie. Ich wodolubne główki toną w wodzie, a wodoodporne ogonki sterczą prosto w powietrze. Za te epokowe odkrycie w dziedzinie chemii powierzchni Erving Langmuir otrzymał w 1932 roku Nagrodę Nobla z chemii. Był pierwszym chemikiem przemysłowym z USA, który dostąpił tego zaszczytu. Ale on miał też jeszcze inny niezwykły dar. Do nazywania rzeczy i budowania teorii. Badając gaz wewnątrz żarówek i lamp próżniowych, odkrył, że silnie zjonizowany gaz zachowuje się zupełnie inaczej niż zwykła materia. Ponieważ przypominał mu on osocze krwi niosące w sobie czerwone i białe krwinki. Ten stan nazwał plazmą. To właśnie on wprowadził to słowo do fizyki. Wspólnie z Gilbertem Lewisem rozwinął też teorię budowy atomu. To oni wyjaśnili, dlaczego atomy tak chętnie łączą się w pary, chcąc zdobyć upragnioną, stabilną konfigurację 8 elektronów na zewnętrznej powłoce, czyli tak zwaną regułę oktetu. Pod koniec jego kariery przeniósł swoje laboratorium w chmury. Zainteresował się meteorologią. Zastanawiał się, czy człowiek może kontrolować pogodę. W latach 40. wraz ze swoim asystentem odkrył, że jeśli rozpyli się wewnątrz chmury kryształki suchego lodu albo jodku srebra, mogą one działać jak jądro kondensacji. Woda w chmurze natychmiast zaczynała wokół nich zamarzać i spadać na ziemię w postaci śniegu lub deszczu. Langmuir stał się pionierem technologii zasiewania chmur, która do dziś budzi ogromne emocje i jest używana na całym świecie do walki z suszami lub gradobiciem. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
2: Autopromocja.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.

Słuchacz Mikołaj napisał: ja teraz będę w towarzystwie Poranka obrabiał foty z Blue Summer Jazz. Mówi, że było super. Że była też jakaś szalona pianistka na końcu. To nie wiem, o co chodzi, bo nie byłem. Niestety, koniecznie daj znać jeszcze. A połączenie leżenia na trawie ze słuchaniem jazzu, to było to. No słuchajcie, wy też możecie leżeć na trawie i słuchać jazzu, bo u nas też takie kawałki się znajdą. No i piszcie do nas na aferanek@afera.com.pl, jak spędzacie poranek z Radiem Afera i co u was słychać.

0: Kochani, pomyłki zdarzają się każdemu, nawet naszym kochanym realizatorkom. Nic się nie stało. No właśnie tak coś skojarzyliśmy, że drugi raz leci to samo. To było Cinnamon Flute. Super piosenka. Rewelacyjna piosenka. No ale nie, żeby puszczać ją dwa razy z rzędu w radiu. Takie rzeczy to się zdarzają w innych radiach, że co godzinę leci to samo, ale nie u nas. U nas teraz Łona, Konieczny i Krupa. Jedziesz. No i to jest radio. Tego właśnie słuchamy. Super.
1: Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić,

Miałem strzęp rozmowy, czy tam trzep od żestej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po ciemku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

władzy nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

A my z powrotem zaglądamy na naszą aferową listę nowości. I tym razem posłuchamy kawałka, no niektórzy by powiedzieli, że nieco jesiennego. To ze względu pewnie trochę na nuty, trochę na tytuł też na pewno. Ale Martyna Wrochna, bo to właśnie jej utwór, pisze, że to lipcowego popołudnia, słonecznego do tego, powstawała ta nuta. No to posłuchajmy, Kasztanowce.

A ja was jeszcze raz zapraszam na Go On Stage Festival 25 i 26 lipca, czyli już w ten weekend w Centrum Kultury Zamek. I my mamy dla was do rozdania karnet na całe to wydarzenie. Tam gra Matylda Łukasiewicz, Zuta, Błażej Król, Wczasy, Damian Sikorski czy projekt Twój Dawid. A wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248 o treści afera. Go On, pisane oczywiście razem, i odpowiadacie na pytanie, co śledzić po zakończonym mundialu i dlaczego akurat to. 2 zł i 46 groszy to koszt SMS-a już z VAT-em, a ja czekam jeszcze ponad godzinę na wasze odpowiedzi. Także macie czas, myślcie, a może wybierzecie się właśnie na Go On Stage Festival. 7248 to numer.

0: Marcel Kujawa jest z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Witam, dzień dobry.
0: Słuchaj, ja wiem, że ty jesteś nieco sportowy też.
1: No, trochę.
0: Obserwowałeś mundial?
1: Obserwowałem.
0: I jak ci się podobał finał?
1: No, finał jak finał, albo finały są wielkie, tak, że zbieramy szczękę z podłogi, albo tak jak wczoraj. No, takie prawidła tymi meczami rządzą.
0: Wielki był 4 lata temu, więc teraz stwierdzili, że co się tam będą przemęczać.
1: No pamiętasz mundial, finał w 2010 i 2014 roku? Tak samo było.
0: Że jeden był dobry, drugi nie?
1: Nie, że też takie mierne były.
0: Aha,
1: do pierwszej bramki, nie?
0: Mierne, mówisz. Ja bym musiał daleko zajrzeć pamięcią w takim razie. Aż tak dobrze nie pamiętam.
1: Ja pamiętam.
0: Szczerze mówiąc. A proszę powiedz, czy miałeś jakąś taką ulubioną reprezentację, której kibicowałeś?
1: Ja zawsze mam słabość do Urugwaju, bo taki sentyment właśnie z dzieciństwa, z tego mundialu z 2010 roku, wtedy Urugwaj był fenomenalny i tak jakoś zawsze im kibicuję od tej pory.
0: I Forlan chyba?
1: Forlan, tak.
0: Tam strzelał te bramki,
1: jeden z moich ulubionych. Wybitny zawodnik był na tym mundialu, no.
0: To prawda. Wybitny. Słuchajcie, 8:57, my czekamy w takim razie na wybitny serwis od Marcela Kujawy.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Już w tym tygodniu na UAM odbędzie się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych. Tematem spotkania będzie postępująca polaryzacja polityczna i społeczna. Ponad 1700 naukowców z całego świata będzie rozmawiać o przyczynach i skutkach tego zjawiska, a także o potencjalnej roli antropologii społeczno-kulturowej w badaniu i przezwyciężaniu podziałów wśród społeczeństw.
2: Musimy mieć tę nadzieję i bezustannie pracować nad tym, żeby powiedzieć, że świat się nie kończy na mediach, świat się nie kończy na jednym wymiarze. Jesteśmy wielowymiarowi, są różni ludzie, różne społeczeństwa, różne sytuacje i to między innymi właśnie antropologia chce pokazywać.
1: Mówił w hurtowni inicjator i współorganizator konferencji profesor Michał Buchowski. Całe wydarzenie będzie największą konferencją antropologiczną, która kiedykolwiek odbyła się w Polsce.
3: Na antenę wchodzi kultura.
1: Na MTP można podziwiać malarstwo Zdzisława Beksińskiego. Ekspozycja obejmuje 76 obrazów, 13 rysunków oraz 30 fotografii, które ukazują 50-letni okres twórczości artysty. Wystawy otwierają prace z początkowego etapu abstrakcyjnego, potem przechodzi się już do prac charakterystycznych dla sanockiego malarza. Koniec ekspozycji to okres stopniowego ograniczania środków wyrazu przez Beksińskiego. Większość eksponatów pochodzi z Muzeum Historycznego w Sanoku, są jednak także dzieła ze zbiorów prywatnych. Wystawa potrwa do połowy października. Poznańskie MPK powiększy swoją flotę o 5 minibusów. Pojazdy Iveco Tesi będą obsługiwać linie do węzłów komunikacyjnych oraz w obrębie osiedli. Umowa na zakup została już podpisana.
4: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk.
1: Mówiła rzecznik prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Minibusy mają długość nieco ponad 8 metrów. Podróżować nimi będzie mogło do 35 osób. Pojazdy wyposażone będą w klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej.
3: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM wykorzysta robota do swoich badań. Model Agibot A2 Ultra posłuży do analiz wpływu automatyzacji i AI na środowisko pracy i człowieka. Naukowcy dzięki maszynie będą mogli obserwować rzeczywiste reakcje ludzi podczas kontaktu z konstrukcją. Interakcje mają pomóc pogłębić wiedzę na temat poczucia zagrożenia zawodowego, lęku przed zastąpieniem przez technologię oraz wpływ nowoczesnych rozwiązań na dobrostan psychiczny i tożsamość zawodową pracowników. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Już za 15 sekund godzina 9. Kuro, prosimy bardzo.

Czesław Małgorzata, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz. Im życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego, bo to oni obchodzą dzisiaj imieniny, a wiem, że imieniny w Polsce to czasem są ważniejsze od urodzin, prawda? No ja waszych urodzin wszystkich nie mam spisanych, ale imieniny tak i skrupulatnie będę wam składał życzenia. Poniedziałek, 20 dzień lipca, a ze świąt dzisiaj mamy Dzień Księżyca i Międzynarodowy Dzień Szachów. Słuchajcie, możecie też pisać na aferenek@afera.com.pl, jakie szachy robicie w życiu, albo czy po prostu może gracie w szachy i na tyle inteligentni jesteście. tak właśnie. A słuchajcie, po utworze już nasza rozmowa. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Kultura spotyka AI, międzynarodowy performance Stowarzyszenia Forum Kultur, a ze mną w studiu jest Wiktoria Wesołowska, cześć.
1: Cześć, witam.
0: I Sofia Szutak.
2: Hello.
0: To wydarzenie artystyczne skłania do refleksji nad wpływem sztucznej inteligencji na kulturę, relacji międzyludzkie oraz otaczającą nas rzeczywistość. Młodzi artyści z różnych krajów Europy poprzez wykorzystanie różnych środków artystycznego wyrazu dzielą się swoimi doświadczeniami, pytaniami i wizją przyszłości. Sofia, please tell me, we tend to associate
3: sztuczna inteligencja kojarzy nam się z suchym kodem i technologią, a kultura z żywymi emocjami i człowiekiem. Jak to się stało, że te dwa, wydawałoby się, skrajne światy połączyły się w waszym projekcie? Gdzie w ogóle jest dziś miejsce dla AI w kulturze?
2: Sztuczna inteligencja stała się bardzo ważną częścią naszego życia i współczesnej kultury. Oczywiście wpływa ona na sposób, w jaki tworzy kulturę, jak komunikujemy się ze sobą, a także uczymy się i wyrażamy siebie. Uważam również, że sztuczna inteligencja nie powinna zastępować ludzkiej kreatywności, ale stać się narzędziem, które pomaga ludziom wyrażać emocje oraz odkrywać nowe pomysły i możliwości.
0: I understand, thank you. Wiktoria, proszę powiedz, z jakimi osobistymi obawami, a może nadziejami wobec AI wchodziliście w ten projekt? Czy dla was jako młodych twórczyń sztuczna inteligencja to bardziej pomocne narzędzie, właśnie tak jak wspomniała Sofia, które ułatwia kreację? Czy jednak realne zagrożenie też dla ludzkiej oryginalności?
4: No, w projekt generalnie wchodziliśmy dość... Na pewno z ekscytacją, bo jest to ciekawy temat, jest to coś nowego, jest to coś w ogóle na czasie i uważam, że nie jest to aż tak mocno poruszane w kontekście kultury. Jest w kontekście pracy na przykład, ale nie jest w kontekście kultury. I lekki był taki stresik, jaki będzie odbiór tego AI w kulturze, dlatego że no, jest to dość abstrakcyjna forma, no bo jest to sztuczna inteligencja, no, a tak jak mówiłaś wcześniej, kultura jest mocno oparta na bardziej takich emocjonalnych i ludzkich artefaktach. Więc nie wiedzieliśmy, jakie będzie podejście i jak będą sprzeczne na przykład opinie na temat AI. Mhm. Gdyż niektórzy twierdzą, że jest ono super w ogóle narzędziem i bardzo przydatna, a niektórzy twierdzą, że stwarza jakieś zagrożenia. No ja osobiście uważam, że trzeba umieć tego używać z głową. Jest to przydatne narzędzie, tylko nie można na nim opierać się całkowicie. W momencie, w którym my się na nim opieramy całkowicie, no to no trochę zatracamy umiejętność takiego kreatywnego i krytycznego myślenia, no bo tylko używamy po prostu aktualnych odpowiedzi i takich od razu łatwo dostępnych.
0: I gubimy gdzieś swoją inteligencję, albo czasami naturalną głupotę też.
4: No tak, tak.
0: AI fatigue staje się też coraz popularniejszym zjawiskiem tak naprawdę. Czy wy trochę baliście się też tego, że ludzie mają już trochę dość tego tematu, czy właśnie chcieliście pokazać waszą myśl na ten temat?
4: Ja uważam, że właśnie ten temat nie był aż tak poruszany w kontekście do kultury, więc... Osobiście uważam, my się nie baliśmy, że to będzie już przesyt tego. Uważam, że o AI jest dużo mówione, ale nie w takim kontekście. Dlatego bardzo chcieliśmy pokazać naszą perspektywę, jak my widzimy postrzeganie tego AI aktualnie w czasie. No i przy okazji włączając w to inne kultury.
0: Jasne. Sofia, please tell me, you face stajecie przed ogromnym wyzwaniem. Jak przełożyć tak abstrakcyjne pojęcia jak algorytmy, tożsamość czy wirtualna rzeczywistość na język teatru, tańca i muzyki? Jak fizycznie za pomocą ciała i scenografii pokazać sztuczną inteligencję na scenie?
2: Sztuczną inteligencję możemy przedstawić na scenie chociażby poprzez nasze ruchy, które możemy ściśle kontrolować i powtarzać. Ponadto chcemy pokazać różnicę między ludzkimi emocjami a mechaniczną logiką. Scenę projektujemy tak, by zawierała futurystyczne elementy i ekrany, które przedstawiają wrażenie tej technologii.
0: Understand. Alongside the discussion obok dyskusji o sztucznej inteligencji pojawia się u was w projekcie temat prostego życia bez technologii. Czy ten kontrast pojawia się w waszym performance?
1: Yes, we try to represent that difference.
2: Tak, staramy się pokazać, że możliwy jest powrót człowieka do więzi z naturą, do prawdziwych emocji bez sztucznej inteligencji.
1: To real emotion without AI. So also.
2: Dlatego też poprzez nasz występ będziemy przypominać, że technologia jest jedynie narzędziem, a nie naszym prawdziwym życiem. Najważniejsze są relacje, komunikacja, kreatywność oraz bycie tu i teraz.
0: Czy na scenie usłyszymy w takim razie lub zobaczymy coś, co rzeczywiście wygenerowała sztuczna inteligencja, czy całe to doświadczenie opiera się wyłącznie na waszej ludzkiej kreacji?
1: Because it's a project about AI.
2: Oczywiście, korzystamy z niej w niewielkim stopniu, ale wiele elementów wykonujemy samodzielnie. Na przykład muzykę, ruchy taneczne i tak dalej.
1: Even music, dance, movements and etc.
0: And it's all yours. Wiktorio, wrócimy do ciebie. W projekcie bierze udział Międzynarodowa Grupa Młodzieży. Jak wyglądała ta wymiana w praktyce? Czy różnice kulturowe między Polską, Ukrainą, ale też innymi krajami ułatwiły, czy może utrudniły dyskusję o technologii, która przecież dotyka nas wszystkich?
4: No ciekawe pytanie. Wpierw, jakie mamy grupy? Mamy grupę polską, ukraińską oczywiście, ale też u nas jest grupa turecka i gruzińska. Mhm. Więc te różnice kulturowe są i są dość duże. Aczkolwiek uważam, że one dodały w pozytywnym wydźwięku do tych wszystkich dyskusji, bo każdy troszeczkę inaczej reprezentuje swoją kulturę i co w niej robi, aczkolwiek wszyscy zgodziliśmy się w jednej rzeczy, że odnośnie rozmowy na temat AI a kultury, AI aż tak bardzo nie wpływa personalnie na kulturę. Jakby mamy, każdy z naszych krajów ma tak głęboko zakorzenioną kulturę, że ona jest nie do zmiany. Można do niej coś dodać, ale baza pozostaje jakby zawsze jest taka sama.
0: To najważniejsze.
4: Więc
0: chyba.
4: To wszędzie jakby zobaczyliśmy, no, na przykład grupa turecka, oni mają bardzo mocne jakby te korzenie, czy też ukraińska, czy gruzińska, no i oczywiście nasza Polska. Więc uważam, że to bardzo dodało do tego. No i tak poza tym współpraca między uczestnikami. Wiadomo, są różnice kulturowe, więc bywa ona troszeczkę problematyczna czasami, dlatego że chociażby temperament jest zupełnie inny w zależności od kultury, czego na przykład, no, jakoś to nie była moja pierwsza myśl, że może to być tym problemem czasami. Aczkolwiek radzimy sobie świetnie. No jakby tam mamy też właśnie dyplomatyczne osoby, które czasami wchodzą, żeby porozmawiać, ale generalnie nie ma jakichś większych kłótni czy czegoś takiego. Po prostu są te różnice kulturowe, ale wszyscy je akceptujemy, bo rozumiemy, no, że taka jest kultura i tak to działa. I na przykład też jakaś kultura jest bardziej temperamentna, tak z zasady. I to jest okej. Okay. I nie mamy z tym żadnego problemu. No jakby adaptujemy się do tego, ale każdy z szacunkiem podchodzi do siebie nawzajem. No to jest najważniejsze w tym wszystkim.
0: Nie, czy jakieś dyskusje szczególnie zaskoczyły chociażby ciebie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, czy też gdzieś kulturę między uczestnikami?
4: Między uczestnikami, jak zaczynamy, bo mamy takie rozmowy, mamy takie punkty w programie, w których mamy typowo rozmowy na temat AI z różnymi ekspertami. I bardzo, bardzo fajne się wyłoniły z tego dyskusje między nimi. Oczywiście nie byłam w stanie wziąć udział w każdej, no bo tam się grupki porobiły. No ale generalnie ludzie sobie dyskutują, do czego by użyli, zadają pytania, bardzo dużo pytań. Tu też byłam zdziwiona. I dużo osób jest bardzo zainteresowanych tym, co eksperci sądzą, i to z każdej kultury, na temat tego, jak AI teraz działa w naszym życiu. Że jakby jak oni to widzą na przykład przez pryzmat tego, jak to działa w social mediach, jak to działa na naszą podświadomość, takie rzeczy. Więc generalnie byłam bardzo zaskoczona, może nie konkretnie jakąś typowym tematem dyskusji, ale jakością zaangażowania. Zaangażowanie było naprawdę, jest nadal dość duże w tych rozmowach, a no nie spodziewałam się tego aż tak bardzo, no bo wiadomo, no na projekcie trochę jest to niepewne, jak ludzie podejdą do takich warsztatów bardziej logicznych, a nie typowo zabawowych.
0: Wiktorio, też poza anteną wspomniałaś, że ta grupa muzyczna też ci zaskoczyła i to, co właśnie było skutkiem, też efektem jej pracy.
4: No to tak, grupa muzyczna tworzy oprawę muzyczną naszego występu. I byłam, ja nie jestem, ja jestem też w grupie tanecznej, bo też tam biorę udział I ja tylko czasami tam zaglądam do nich albo widzę efekt końcowy niektórych tam rzeczy. No, muzyka jest naprawdę na wysokim poziomie, od po prostu melodyjnych, takich zwykłych melodyjnych, do na przykład dzisiaj usłyszanej pewnego takiego spoileru, bo dopiero dzisiaj mieliśmy z tym pracować. Była to już typowo, mogę to nazwać bardziej piosenką, bo to nie była tylko melodia, ale tam były też tekst i właśnie słowa. Były i śpiewane, i rapowane. No, powiem szczerze, że znałam umiejętności muzyczne tylko jednej tam osoby i to jakby wiedziałam, że będzie brzmiało wspaniale i nie wiedziałam jak cała reszta. Tak utalentowanych ludzi chyba w jednej grupie jeszcze nie miałam, naprawdę. No, jest to na dość wysokim poziomie i to brzmiało super i szczerze cieszę się, że będę mogła do tego tańczyć. Albo, że będzie to chociażby tylko zaprezentowane na scenie. Jeszcze nie wiem, jak do tego podejdziemy, bo to wszystko jest w procesie. Ale no ta jedna piosenka jest naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. A no jest zrobiona na warsztatach w 2 dni jak na razie, albo i nawet to było robione w 1, więc no jest to dość duże osiągnięcie.
0: Jest na co czekać w takim razie. Rozumiem, że harmonogram warsztatów musiał być też napięty. A od czego zaczęliście może? Jak wyglądała na początku organizacja waszej pracy?
4: Harmonogram jest napięty dość mocno. Staramy się znajdować jakiś czas, żeby były tam przerwy. Wiadomo, jesteśmy ludźmi i każdy potrzebuje chociaż sekundy dla siebie. A na początku to w ogóle my zaczynamy zawsze od integracji. Nie można zacząć żadnej pracy nad żadnym projektem, jeśli najpierw się nie znamy. Bo jeśli ja mam pracować z kimś, to ja muszę tej osobie w miarę chociaż ufać. Na pewnym stopniu.
0: Więc szczególnie w tańcu chyba też, nie? To się objawia.
4: Tak, na pewno bardzo w tańcu. No i trzeba się czuć komfortowo ze sobą, bo na przykład też nie zaśpiewam, no akurat nie zaśpiewam w ogóle, ale nie zaśpiewam z kimś, kogo nie znam, bo boję się na przykład oceny. Mhm. I skąd ja mam wiedzieć, że te osoby nie są jakieś mi przychylne.
0: I wtedy nie zaśpiewasz też.
4: No właśnie, więc generalnie najpierw zawsze robimy integrację i to, żeby się poznać, wiadomo, i zaraz potem mamy takie 2 pierwsze dni, które są na integrację, a kolejny jest na kooperację. Mhm. I w to już wplatamy rozmawianie o przedmiocie naszego projektu, czyli na przykład to było AI i kultura, aczkolwiek wplatamy w to też kooperację, więc i jest poznanie się, żeby sobie troszeczkę bardziej zaufać, ale jest też kooperacja, żeby nauczyć się współpracować ze sobą, bo to też jest ważne, żeby już mieć chociaż jakąś podstawę, wiedzieć, z kim nam się dobrze współpracuje, z kim może trochę gorzej, żeby wiedzieć, jak to później wykorzystać. I zawsze tak zaczynamy z tym, a potem dopiero tak od 3., 4. dnia zaczynamy z warsztatami i te warsztaty później idą tak aż do samego końca, do finałowego performance'u.
0: Czy po tych intensywnych warsztatach wasze postrzeganie sztucznej inteligencji się zmieniło jakkolwiek?
1: Yes, of course. My perception.
2: Tak, oczywiście. Moje postrzeganie uległo zmianie. Przed rozpoczęciem projektu postrzegałam AI głównie jako technologię, która może ułatwić nam życie, ale jednocześnie odczuwałam pewien niepokój związany z tempem jej rozwoju. W ramach mojej pracy korzystam ze sztucznej inteligencji na co dzień i teraz rozumiem, że nie jest ona tak przerażająca, jak nam się czasem wydaje. Uważam również, że przyszłość nie polega na wyborze między ludźmi a sztuczną inteligencją, ale na znalezieniu równowagi między technologią a ludzkimi wartościami.
0: Wow. Sofia Szutak i Wiktoria Wesołowska były z nami w studiu. Dziękuję wam bardzo. Thank you so much. Kultura spotyka AI już w ten wtorek, czyli jutro, 21 lipca o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek. Scena nowa, a wstęp jest wolny, także zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Her Historia. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

0: polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu!

Na zegarach 9:25, za nami live Friends Without Names, a przed nami nowość Julie Fox, Jest mi dobrze. Jak sama mówi, mam nadzieję, że ta piosenka nie tylko umili lato, ale też pozwoli słuchaczom spojrzeć na siebie z większą łagodnością i zaakceptować fakt, że zwyczajnie nie da się być ciągle na 100%. To taka piosenka od siebie dla siebie właśnie, od Julie Fox. Jest mi dobrze.

A do nas napisała Justyna, która mówi, że jej bardzo przyjemnie jest w tą jesienną pogodę, ponieważ w jej biurze, jak się okazuje, nie działa klima, więc akurat się złożyło idealnie. I słucha też aferanka gdzieś tam z nami w tle, tak naprawdę. A my lecimy dalej, 9:28. Piszcie na aferanek@afera.com.pl. Do 10:00 jeszcze możemy sobie pogadać. Hey, I had tough days, so tough was night.

A ja was zachęcę jeszcze raz, żebyście wchodzili na afera.com.pl, na aferzastą, żeby głosowali do piątku do godziny 12, dlatego żeby potem o 20 posłuchać właśnie listy aferzastej, listy przebojów i posłuchać właśnie utworów, na które wy zagłosowaliście, bo to wy decydujecie o tym, kto tam gra. A ja przypomnę, że z nowości naszych możecie zagłosować na Jerzego Koczura, Lew, Spóźnione lato, Pierwsze ciepłe dni, Zieliński, Co z tego, Oyster Boy, Filmowy kadr i Martyna Wrochna, Kasztanowce. No zachęcam, jak najbardziej. Ja już swój głos właśnie w tej chwili oddałem, ale oczywiście nikomu nie zdradzę, żeby nie faworyzować. A teraz co na naszym zegarze? 9:45. To na pewno i na pewno Tropical Soldiers in Paradise. Panda. To nasza jazzowa nowość. Ja mówiłem, że jazz będzie dzisiaj. Ha? No proszę.

No i to jest teraz przed wami ostatnia szansa, na pewno dzisiaj, żeby zgarnąć karnet na Go On Stage Festival już w ten weekend 25 i 26 dnia lipca w Centrum Kultury Zamek. Mamy do rozdania taką pojedynczą właśnie wejściówkę dzisiaj i ja was zachęcam do wysyłania SMS-ów na numer 7248 o treści afera.goon, oczywiście razem pisane, podajcie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, co śledzić po zakończonym mundialu i dlaczego? Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy już z VAT-em, a wy macie jeszcze no kilkanaście minut tak naprawdę na pisanie waszych odpowiedzi. Zachęcam, bo tam gra chociażby Zuta, chociażby Błażej Król, czy Twój Dawid, czyli laureat drugiej edycji właśnie Go On Festival. Chciałem tylko

A ja zajrzę jeszcze na nasze ulice i jak się korkujemy wszyscy. No tak, na pewno Ronda Starołęka się korkuje i to od Ronda Żegrze do skrzyżowania z drogą Dębińską. Na pewno Hetmańska Zarciszewskiego, tam będzie trzeba poczekać trochę. Rondo Nowaka Jeziorańskiego, tam w ogóle chyba jakiś wypadek, mam wrażenie, albo stłuczka w tym momencie jest. Bukowska z Przybyszewskiego, dalej patrzę szybciutko, Świętego Wawrzyńca z Niestachowską, oczywiście Rondo Bornicka w stronę Lechicką na wschód, też się korkuje i Bałtycka na wysokości skrzyżowania z Gdyńską. Tam na pewno jeszcze postoicie trochę, jeśli możecie, to oczywiście omijajcie, o ile się da, jeśli nie, no to uzbrójcie się w cierpliwość, 98,6 i jakoś to będzie. My z wami jeszcze do godziny 10, także jeszcze chwilkę, jeśli chodzi o korki na S11 do tej A2, to ja nawet o nich nawet nie patrzę, tam już nawet nie zerkam.

0: Marcel Kujawa, witam cię z powrotem.
1: Witam ponownie.
0: Czy ty jesteś bardziej rannym ptaszkiem, czy nocnym Markiem?
1: Raczej rannym ptaszkiem.
0: O, proszę.
1: Raczej rannym ptaszkiem, tak.
0: Czy nie masz problemu, żeby wstawać na szóstą, nawet szóstą tutaj, żeby być
1: nie, no,
0: w newsroomie?
1: Znaczy mam problem, ale wolę tak, niż gdybym miał to robić później.
0: Tak?
1: O, lepiej już tak.
0: Wolisz z rana. A o której wstajesz w takim razie na szóstą?
1: O piątej.
0: O piątej.
1: O piątej wstaję, no.
0: Nie tak najgorzej.
1: No,
0: nie
1: bo, tak mogło najgorzej. Być gorzej.
0: Proszę o skrócik lekki przed serwisem. Co tam dzisiaj
1: A będzie
0: mamy?
1: Troszkę o opiece nad pieskami w czasie wakacji. Mm-hmm. Będzie też będą rekrutacje. Będzie rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich i rekrutacja na Politechnikę. Mm-hmm. No i będzie trochę o naszym słynnym Kurnickim Arboretum.
0: No proszę. A czy ty miałeś jakiś problem, jeśli chodzi o rekrutację do szkoły średniej albo na studia?
1: Nigdy.
0: Nigdy.
1: Nigdy.
0: Wszystko dobrze.
1: No tak, wszystko dobrze, wszystko w pierwszych terminach
0: było. No i taki będzie też serwis informacyjny, drodzy państwo. 9:57 na zegarach.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Lato w pełni, a to może oznaczać upały. W takie dni warto pamiętać o odpowiedniej opiece nad psem. O tym, jak to zrobić, mówiła w Aferanku członek zarządu Fundacji Katersi, Sandra Zawiasa.
2: Na pewno warto pamiętać o tym, że w takich temperaturach około 30 i wyżej warto jest robić długie spacery bardzo wcześnie rano lub bardzo późno wieczorem. Warto jest zaciemnić okna w domu.
1: Nie można też zapominać o odpowiednim nawodnieniu dla ukochanego pupila. Dobrze jest zadbać o napełnienie kilku misek z wodą dla psa, na przykład gdy wychodzimy do pracy. Wówczas zwierzę będzie miało dostęp do wody w trakcie całej naszej nieobecności.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. Do godziny 15 we wtorek uczniowie mogą donieść potrzebne dokumenty. W pierwszym etapie rekrutacji do żadnej szkoły w Poznaniu i powiecie poznańskim nie dostało się ponad 1000 uczniów. W przyszły poniedziałek placówki podadzą, kto się dostał. Ostateczna lista przyjętych będzie znana 31 lipca. Jeśli któryś z uczniów nadal nie dostanie się do żadnej ze szkół w drugiej rekrutacji, to będzie musiał osobiście kontaktować się z dyrektorem i prosić o przyjęcie. Politechnika Poznańska zakończyła rekrutację na rok akademicki 2026-2027. Uczelnia przygotowała 5 tysięcy miejsc na 43 kierunkach, z czego 3 są nowe: inżynieria mechaniczna w języku angielskim, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa oraz technologie kwantowe. Średnio ponad 7 kandydatów rywalizowało o jedno miejsce.
4: Nasza taka pierwsza piątka to Data Science w biznesie. Na ten kierunek ubiegało się ponad 18 kandydatów na jedno miejsce. W dalszej kolejności to cyberbezpieczeństwo ponad 16 osób, architektura wnętrz niemal 13, architektura prowadzona w języku angielskim też prawie 13 osób na jedno miejsce, inżynieria mechaniczna w języku angielskim to jest 12 osób na jedno miejsce.
1: Mówiła prorektor do spraw studenckich i kształcenia profesor Agnieszka Misztal. Pod względem liczby zgłoszeń na pierwszym miejscu pracuje się budownictwo, dalsze miejsca zajmują kolejno automatyka i robotyka, lotnictwo, a także cyberbezpieczeństwo. Obecnie trwa etap przyjmowania dokumentów od kandydatów. Pełne listy osób przyjętych zostaną opublikowane 21 lipca.
3: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Słynne Kurnickie Arboretum świętowało 200 urodziny. Z okazji jubileuszu można było oprócz spaceru poznać pracę ludzi, którzy dbają o wygląd ogrodu. Odbył się także koncert plenerowy. Arboretum w Kurniku słynie z kwitnących wiosną azalii, różaneczników czy lilaków. Jesienią można podziwiać różnorakie odcienie brązów i czerwieni zgromadzonych tam drzew i krzewów. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie jutrzejsze zapraszam od 6:57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Droga kuro, proszę bardzo, budzimy po raz ostatni już dzisiaj.

I tak można wyjść w poniedziałek, 20 dzień lipca, imieniny. Dzisiaj obchodzi Czesław, Małgorzata, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz, Aureliusz, Leona czy Modest. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Z nietypowych świąt Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. A my wiemy, że pełnia księżyca za 8 dni. To taka ciekawostka szybka. Jeśli chodzi o konkurs i o pytanie, co śledzić po zakończonym mundialu i dlaczego? No i odpowiedź na pytanie, kto wybierze się na Go On Stage Festival już w ten weekend? No to ja wyślę SMS-a do zwycięzcy. Trzeba wybrać i to porządnie. I ta osoba się wybierze. Jak najbardziej. Ja bym chciał podziękować Alinie Krużyńskiej i Anieli Matuszkowiak za realizację tego aferanka, Marcelowi Kujawie za serwisy informacyjne. No i ja kłaniam się bardzo nisko wam. Mikołaj Pokorzyński był z wami od 6.30 do 10.00 właśnie. A to, co słyszycie, to oczywiście Linkin Park, a my to gramy z racji 9. rocznicy śmierci Chestera Benningtona. Z nami pozostanie na długo, to na pewno. Dzięki, do usłyszenia się, ma cześć.

ceglany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem, albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie.

stare rondo. W pustym portfelu gwiżdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem. Trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha. Łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic na miasta czarne.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20:00.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affair.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Poznań po weekendzie budzi się powoli i na spokojnie. Sam poniedziałek może wydawać się nie za bardzo ekscytujący, ale bez obaw. Z aferą coś na to zaradzimy. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i chyba już wiem, co będziecie dzisiaj robić.
0: Przynęta kulturalna.
2: A co można robić w wakacyjny poniedziałek po pracy? Iść po bułki? Oddać książki do biblioteki? A może przyjechać autobusem? Autobus PSK to kulturowa podróż przez Polskę. Grupa artystów wyrusza z Bielska-Białej, polskiej stolicy kultury 2026. Niosą ze sobą doświadczenia, inspiracje i tradycje artystyczne tego miasta. Nie będzie to jednak zwykła wystawa. Twórcy chcą otworzyć się na międzymiejski dialog kulturowy. Projekt ten to historia o artyście, który wychodzi poza tradycyjne ściany instytucji, galerii czy sal koncertowych, wychodząc bezpośrednio w przestrzeń publiczną. Pojawia się tam, gdzie toczy się naturalne życie mieszkańców, na ulicach, placach, deptakach i skwerach. Artysta ten opuszcza swoją strefę komfortu i nie czeka biernie na odbiorcę. On inicjuje spotkanie, dialog oraz twórczą wymianę. Całość wydarzenia składa się z mnóstwa drobnych eventów, takich jak warsztaty, performatywne czytanie poezji, teatr lalek i wystawy fotografii, ilustracji czy plakatu. Wieczorną oprawę muzyczną prosto z autobusu PSK przygotuje Soul Core Collective. Projekt braci Szwagrzyk, będący fuzją festiwalowej performatyki i kultury klubowej. Ich sety łączą muzykę świata soul, reggae, dub i funk, tworząc alternatywną przestrzeń wspólnego spotkania, tańca i odpoczynku. Nie może was zabraknąć. Rynek Łazarski od godziny 16 do 20. Mistrzowski powrót po latach. Po latach oczekiwania fascynująca i mroczna sztuka Zdzisława Beksińskiego powraca do stolicy Wielkopolski. Wystawa Beksiński w Poznaniu to jedna z największych ekspozycji malarstwa tego niezwykłego artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. To jedna z największych ekspozycji malarstwa tego niezwykłego artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. Tegoroczna wystawa to niepowtarzalna okazja, by ponownie zanurzyć się w onirycznym, pełnym detali i niepokoju świecie twórcy, który na zawsze odmienił polską sztukę współczesną. Wystawa została zaprojektowana z ogromnym rozmachem. Zajmuje przestrzeń ponad 1000 m². W ramach wystawy odwiedzający będą mogli z bliska podziwiać przekrój niezwykłej twórczości artysty. Na wystawie zaprezentowanych zostanie blisko 120 dzieł, w tym oczywiście obrazy, ale także fotografie i rysunki. Wystawę możecie odwiedzić od 10 do godziny 20 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje. Wszyscy

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Alter Mixer.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Mrzczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jeden. Dwa.
3: We've all been blessed with wings of our own.
2: Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja.

dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Poznań po weekendzie budzi się powoli i na spokojnie. Sam poniedziałek może wydawać się nie za bardzo ekscytujący, ale bez obaw. Z aferą coś na to zaradzimy. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i chyba już wiem, co będziecie dzisiaj robić.
0: Przynęta kulturalna.
2: A co można robić w wakacyjny poniedziałek po pracy? Iść po bułki? Oddać książki do biblioteki? A może przyjechać autobusem? Autobus PSK to kulturowa podróż przez Polskę. Grupa artystów wyrusza z Bielska-Białej, polskiej stolicy kultury 2026. Niosą ze sobą doświadczenia, inspiracje i tradycje artystyczne tego miasta. Nie będzie to jednak zwykła wystawa. Twórcy chcą otworzyć się na międzymiejski dialog kulturowy. Projekt ten to historia o artyście, który wychodzi poza tradycyjne ściany instytucji, galerii czy sal koncertowych, wychodząc bezpośrednio w przestrzeń publiczną. Pojawia się tam, gdzie toczy się naturalne życie mieszkańców, na ulicach, placach, deptakach i skwerach. Artysta ten opuszcza swoją strefę komfortu i nie czeka biernie na odbiorcę. On inicjuje spotkanie, dialog oraz twórczą wymianę. Całość wydarzenia składa się z mnóstwa drobnych eventów, takich jak warsztaty, performatywne czytanie poezji, teatr lalek i wystawy fotografii, ilustracji czy plakatu. Wieczorną oprawę muzyczną prosto z autobusu PSK przygotuje Soul Core Collective, projekt braci Szwagrzyk, będący fuzją festiwalowej performatyki i kultury klubowej. Ich sety łączą muzykę świata soul, reggae, dub i funk, tworząc alternatywną przestrzeń wspólnego spotkania, tańca i odpoczynku. Nie może was zabraknąć. Rynek Łazarski od godziny 16 do 20. Mistrzowski powrót po latach. Po latach oczekiwania fascynująca i mroczna sztuka Zdzisława Beksińskiego powraca do stolicy Wielkopolski. Wystawa Beksiński w Poznaniu to jedna z największych ekspozycji malarstwa tego niezwykłego artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. To jedna z największych ekspozycji malarstwa tego niezwykłego artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. Tegoroczna wystawa to niepowtarzalna okazja, by ponownie zanurzyć się w onirycznym, pełnym detali i niepokoju świecie twórcy, który na zawsze odmienił polską sztukę współczesną. Wystawa została zaprojektowana z ogromnym rozmachem. Zajmuje przestrzeń ponad 1000 m². W ramach wystawy odwiedzający będą mogli z bliska podziwiać przekrój niezwykłej twórczości artysty. Na wystawie zaprezentowanych zostanie blisko 120 dzieł, w tym oczywiście obrazy, ale także fotografie i rysunki. Wystawę możecie odwiedzić od 10 do godziny 20 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

0: No, za oknem chyba trochę kropi. Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle topi.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: No, witam was serdecznie. Poniedziałek, 20 lipca. Imieniny dzisiaj obchodzi Czesław, Małgorzata, Hieronim, ale także Paweł, Leon i Remigiusz. O, Remigiusz, niczym Remigiusz Mróz. Realizacją tej audycji zajmuje się Agata Pelska, a przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak. No, powiem wam, tyle będzie dzisiaj ciekawie i oczywiście za kilka minut przejdę do was z konkursem, więc chyba na to najbardziej czekam. A teraz blokowisko i produkty.

tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przeciw

A dzisiaj obchodzimy takie nietypowe święto jak Międzynarodowy Dzień Szachów. I powiem wam, że to jest bardzo ważna informacja, bo przyda się ona w dzisiejszym konkursie. Konkurs SMS na wejściówki Silent na wolności, piątek 25 lipca 2026 roku, oczywiście na Placu Wolności, jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli chcecie takie wejściówki wygrać, to należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, a pytanie nawiązuje oczywiście do dzisiejszego dnia. Jaka jest wasza ulubiona figura szachowa i dlaczego? I to dlaczego jest ważniejsze, bo ja w sumie nie mam żadnej swojej ulubionej, więc musicie mnie przekonać, jaka jest najlepsza.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Mam przeczucie, że zaraz poleci coś retro. Jak myślisz?
1: Może twoje przeczucie ma sens, bo przed nami nowość muzyczna i będzie to Marcin Szczurski.
0: Czyli przeczucie w nawiasie na retro.

0: Tak bardzo wam się spodobał nasz konkurs i tak bardzo wam się spodobało pytanie, że aż dzwonicie do nas zamiast pisać SMS.
1: I to jest niesamowite. Ja generalnie w mojej przygodzie radiowej dostałam dokładnie jeden miły telefon od was, bo zazwyczaj jak ktoś do nas dzwoni, to są to aferowicze z informacją: ej, halo, otwórzcie nam drzwi, bo zamknięte.
0: Oj, Ewa, ty po prostu chyba za mało audycji prowadzisz. Zdarza się.
1: Także dzwońcie do nas, dzwońcie, to jest miłe.
0: To jest bardzo miłe, ale piszcie też SMS-y, o ile chcecie wygrać w naszym konkursie, bo no, żeby wygrać, to trzeba tego SMS-a napisać. Zadzwonić też możecie, my z chęcią z moim porozmawiamy, ale no to napisanie jest jednak ważniejsze w kwestii wygrania, bo w kwestii relacji z nami to oczywiście zachęcamy.
1: Zawsze, wszędzie i szeroko. Można też nas śledzić na naszych mediach aferowych, gdzie ostatnio mogliście na przykład Maxa bliżej poznać.
0: Oj, to ja. Zapraszam na moje rolki o architekturze. Bardzo polecam. Jeju, jaka autopromocja, ale dziękuję ci, Ewa.
1: No widzisz, także jesteśmy sobie na Facebooku, jesteśmy sobie na Instagramie, jesteśmy też na naszej stronie afera.com.pl, gdzie możecie zobaczyć konkursy długoterminowe, a także wziąć udział w naszej aferzastej. Fajne rzeczy robimy w tej aferze, nie?
0: Dokładnie. Jak chcecie poznać bliżej Ewę, to też tam jest na stronie, więc zapraszam. Nie ma na co czekać.

0: A dzisiaj będzie w naszym kalendarium nawet patriotycznie, bo mamy kilka drobiazgów. Mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale w 1505 roku prawie wydano dokument zezwalający na utworzenie Uniwersytetu we Wrocławiu.
1: Prawie?
0: Prawie, ponieważ sprzeciwił się Uniwersytet Jagielloński, o dziwo. A także decyzję tam popełnił, potępił wówczas papież.
1: Ale... Kurczę, ale powiem ci, że straszne to jest, że tak jeden uniwersytet drugiemu robi pod górkę.
0: Też mnie to zastanowiło.
1: Ale to takie czasy były chyba, że bardzo dbano o to, żeby jedno miasto było lepsze od drugiego i chyba tym wyznacznikiem także był uniwersytet, więc...
0: Ja myślę, że nic się nie zmieniło od tego czasu za bardzo.
1: To prawda, ale...
0: Znaczy my nie musimy dbać, wiadomo, Poznań najlepsze, ale...
1: Oczywiście, szczególnie w dziennikarstwie chciałem powiedzieć, że mamy najlepszy kierunek dziennikarski w kraju.
0: Oczywiście.
1: Piękna sprawa.
0: Tak, naprawdę?
1: Naprawdę, no nie żartuję, to jest prawdziwa informacja z rankingu Perspektyw.
0: I to chyba od studenta dziennikarstwa, nie?
1: Dokładnie, i to był dobry research zrobiony. No dobra, tak serio, to w zeszłym roku tak było, w tym roku jesteśmy drudzy, ale tak czy tak jest dobrze.
0: Nie ma znaczenia.
1: Nie ma. Tak. A co tam ciekawego innego?
0: A oprócz tego było pierwsze wykonanie Mazurka Dąbrowskiego, pierwsze publiczne wykonanie. I co ciekawe, wykonanie to odbyło się w 1797 roku we Włoszech, w mieście Reggio Emilia.
1: O, ja taki
0: czyli
1: wam...
0: nie w Polsce.
1: No właśnie, ale no, taki wam fun fact sprawię, że Polska i Włochy to są takie państwa powiązane hymnem, bo tak? Jako jedyne państwa mają nawzajem siebie w hymnie. W polskim hymnie są Włochy, nie? No bo z ziemi włoskiej do Polski. I potem jest tak samo, w sensie no trochę inny jest tam przekaz, ale we włoskim hymnie też się Polska pojawia, więc takie piękne połączenie. No i pierwszy raz odegrano we Włoszech właśnie, więc wszystko się zgadza. Ja za to przejdę do takiego kalendarium muzycznego. W 1966 roku Stone Gossard, amerykański gitarzysta zespołu Pearl Jam, się urodził. No i właśnie teraz sobie tego Pearl Jamu posłuchamy. Let me sleep. Tak troszkę może odwrotnie niż pobudzenie.

W ogóle chciałam powiedzieć, że idąc na tą audycję, wymyśliłam sobie, że zaznaczę, że pierwszy raz od dawna mamy pogodę idealną, bo ani nie jest za ciepło, ani nie jest za zimno. Mamy pogodę.

0: subtelne nawiązanie.
1: No niestety korków jest dużo. Bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Niestety dziś chyba żadna ulica praktycznie nie jest jakoś szczególnie przejezdna. Może poza ulicą Szeląg. Tam faktycznie na Szelągowskiej jest trochę lepiej. A jeśli chodzi o Przybyszewskiego czy Matyi, to tam korki bardzo duże, szczególnie przez remont. Garbary i Małe Garbary także zakorkowane. Rondo Kaponiera stoi. Jeśli chodzi o skrzyżowanie Hetmańskiej i Rejmonta, to nie jest dobrze ani trochę. No i to chyba na tyle, jeśli chodzi o ten...
0: Tak, oprócz tego mieliśmy informację sprzed godziny o kolizji tramwaju i autobusu na Moście Królowej Jadwigi, w wyniku której wstrzymany był ruch tramwajowy w obu kierunkach. Kolizja została już do pewnego stopnia rozwiązana, natomiast pewne utrudnienia ciągle mogą się pojawić.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: No i co? Wracamy do was z konkursem.
1: Dokładnie, a dzisiaj konkurs fajny, miły i przyjemny.
0: Silent na wolności.
1: Dokładnie, jeżeli kojarzycie tych śmiesznych ludzików, którzy czasami stoją na środku Placu Wolności i tak się dygają w rytm muzyki, tylko że nie słychać muzyki, to to jest właśnie to, co mamy wam dzisiaj do sprzedania, bo chyba wszyscy wiemy, czym jest Silent Disco.
0: No, sprzedajemy to, szczególnie, że sprzedajemy to dość często wam. Sprzedajemy tak, oczywiście w cudzysłowie, bo my to rozdajemy formą konkursową. Natomiast bardzo popularne się to stało w ostatnim czasie. Jeżeli ktoś faktycznie nie wie, no bo dobra, może ktoś
1: no na to tyle powiemy, rzadko to powiemy,
0: słucha, że
1: dobrze.
0: Powiemy to. Dostajecie słuchawki i te słuchawki możecie nastawić na różne kanały. No tam zwykle są od 1 do 5 powiedzmy kanałów. Na każdym tym kanale jakiś inny DJ serwuje muzykę. Może być na przykład na jednym kanale popa, na drugim na przykład alternatywny rock. No i możemy sobie to zmieniać i do tego się bawić, więc jakby jest to koncert, jest to taka muzyka na żywo, ale jednak cała reszta miasta ma spokój i nie musi słuchać tego dudnienia.
1: A poza tym wygląda to bardzo uroczo, jeżeli grupa ludzi tańczy na środku Placu Wolności, a wszyscy inni przychodzą obok i muzyki już nie słyszą.
0: Dobrze, że mówisz, że uroczo, bo niektórzy się z tego śmieją. A ja
1: uważam, że to jest fantastyczne.
0: Nie ma co się z tego śmiać, bo to jest bardzo ciekawy event, który nie dość, że integruje mieszkańców, to jeszcze właśnie daje spokój tym, którzy w nim nie chcą brać udziału.
1: A byłeś na tym kiedyś?
0: Byłem tak częściowo, bo to była część eventu innego, na którym byłem, no i chwilę na tym Silent Disco się bawiłem. No ja ogólnie nie jestem fanem koncertów i jakichś takich imprezowych klimatów w tym sensie, więc no nie byłem jakimś wielkim fanem, ale to kwestia tego, że ja ogólnie nie, jakoś nie enjoyuję słuchania muzyki tak po prostu i tańczenia do niej.
1: Ja raz byłam naprawdę blisko pojawienia się na takim Silent Disco, odstraszyły mnie ceny biletów.
0: No to
1: właśnie chyba 40 zł, także mamy dla was super okazję.
0: Naprzeciw, dokładnie. Jeżeli chcecie taką wejściówkę podwójną, co ważne, wygrać, to należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł.
1: Dokładnie. I może do was dołączymy, skoro ty byłeś na połowie, ja nie byłam wcale.
0: Jak najbardziej. Myślę, że to powinno być też obowiązkowe. No, jeszcze wspomnę tylko o tym, że pytaniem konkursowym jest, jaka jest wasza ulubiona figura szachowa. No i najważniejsze jest to, dlaczego ona jest najlepsza
1: taka
0: i ulubiona.

0: A teraz uwaga, informacja wagi powiedzmy wysokiej, bo może nie najwyższej. Jutro od godziny 7 do 19 odbędą się ćwiczenia w ramach ogólnopolskiej akcji Alarm. W imię tej akcji będziemy sprawdzać, czy nasze systemy ostrzegania i alarmowania są skuteczne i działają. Co znaczy, że naszym zadaniem co jest zrobić w takiej sytuacji? Naszym zadaniem jest nie zrobić absolutnie niczego, a przede wszystkim naszym zadaniem jest nie spanikować, bo są to tylko ćwiczenia.
1: No właśnie, to może tak w taką zbiorową panikę się zamienić. Faktycznie zostały wysyłane SMS-y RCB, więc jeżeli ktoś ma telefon zarejestrowany w Polsce, no to dostanie tą informację, że to są tylko ćwiczenia. Ale jakby jednak ktoś nie wiedział, to proszę, słuchajcie, to nic ważnego, trzeba to ignorować. Ten jeden dzień, bo w inne dni nie ignorujemy tego, żeby była jasność.
0: A co normalnie trzeba zrobić, jeśli usłyszelibyśmy tego typu sygnały, a nie mielibyśmy informacji, że są te ćwiczenia? Generalnie w Polsce najczęściej pojawiają się dwa sygnały. Jednym jest ogłoszenie alarmu i jest to dźwięk modulowany trwający około 3 minut. Po którym następuje dźwięk odwołania alarmu, który jest ponownie dźwiękiem trwającym około 3 minuty. W takich sytuacjach należy dostosować się do komunikatów, które będą podawane i najlepiej jest, jeżeli jesteś w domu, zostać w domu, zabezpieczyć okna, drzwi, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe, a w przypadku na przykład ataka z powietrza udać się do wyznaczonego schronu lub najniższej części budynku, na przykład piwnicy. Jeśli jesteś na zewnątrz, jak najszybciej udać się do najbliższego budynku, a jeśli to jest niemożliwe, położyć się na ziemi, osłonić głowę i twarz rękami. Natomiast jeśli jesteś w samochodzie, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, tak żeby nie blokować drogi dojazdowej dla służb, a także wyłącz radio, no i co najważniejsze, w każdym z przypadków należy na bieżąco słuchać komunikatów.
1: Co do schronów, powiem jeszcze, że funkcjonują takie strony w internecie, na przykład schronywpoznaniu.pl, i tam możecie sobie sprawdzić, gdzie jest taki najbliższy punkt schronienia, bo to czasem może być dla nas takim znakiem zapytania.

0: A ponieważ deszcz już padać przestał i wyszło słońce, to mamy dla was na następujące zaraz, być może upalne dni, kilka bardzo dobrych informacji. Mianowicie w kilku miejscach Poznania, takich jak Maltanka, Park Sołacki albo Stare Zoo, pojawią się nowe automaty na wodę. I będą te automaty z trzema różnymi funkcjami. Jedną z nich będzie napełnienie butelek, też z zachętą dla każdego z nas, żeby nosić ze sobą własne zbiorniki z wodą, a nie marnować butelek plastikowych. Oprócz tego dostępna będzie woda do picia dla do picia na bieżąco, a oprócz tego woda do picia dla waszych czworonożnych przyjaciół. Czyli takie miski z wodą, do których można napełnić wodę i wasz pies, albo no, pies raczej, nie kot, będzie mógł się z tej butelki, z tej miseczki napić.
1: A ty już nie dyskryminuj, może i kot. Kot także na spacery czasem wychodzą. Ja tylko dopowiem...
0: Ale na smyczy?
1: Zdarza się. Mam takiego kolegę, który chodzi ze swoim kotem na smyczy. Okay. Jest to całkiem ciekawe i ekscentryczne, ale jak ktoś tak lubi, no to nie będę oceniać i wtedy także...
0: Nie, w sumie...
1: Tak, że taka miska się przyda. Ja tylko jeszcze dopowiem odnośnie tych misek, że trzeba tylko uważać i na przykład nie pić wody, która tam stoi jakiś czas. Już nawet nie chodzi o to, że tam coś się namnoży, jakieś bakterie, ale przede wszystkim jest kilka chorób przenoszonych przez ślinę psów i faktycznie picie z jednej miski przez tysiące psów nie jest najlepszym pomysłem, więc najlepiej sobie albo podstawić swoją miseczkę, albo ją gdzieś tam trochę przetrzeć i uważać na to dość mocno.
0: Dokładnie, a poza tym warto jeszcze zaznaczyć, że my w kranach mamy już teraz wodę całkowicie pitną, więc spokojnie można też napełniać nasze butelki w zasadzie z każdego miejsca.
1: Ja to bardzo lubię, nawet nie filtruję sobie wody jakimiś filtrami, jak niektórzy, ja po prostu piję z kranu i polecam to każdemu, mniej wydaje się pieniędzy.
0: Co jest ważne, gdy jesteś studentem.
1: O, no to prawda. Bardzo też fajne udogodnienia będą w oddziale zdrowia, w salach obsługi klienta przy ulicy Baraniaka 88 i na ulicy Grunwaldzkiej 158 będzie tak zwana cicha godzina wtorkowa. I to wtedy będzie można się udać do oddziału NFZ i zastać błogą ciszę. To wszystko dla osób, które mają pewne problemy natury nadwrażliwości, na przykład osoby z autyzmem czy z zespołem Aspergera, które czasem po prostu gdzieś tam wzrokowo, słuchowo są bardziej wrażliwe i po prostu mogą sobie nie dawać rady w takim zgiełku. I dla takich osób specjalnie powstała taka godzina. Oczywiście wszyscy inni także mogą z niej korzystać, bo to nie tylko autyzm czy Asperger, ale inne różnego rodzaju takie zaburzenia mogą powodować u nas dyskomfort.
0: Czyli jak to się dokładnie odbywa? Przychodzisz tam i po prostu nie ma dźwięków?
1: Dokładnie.
0: A gdzie przychodzisz?
1: Przychodzisz do placówki NFZ na ulicy Baraniaka albo na Grunwaldzkiej.
0: Aha, okej.
1: Polecam serdecznie, trzeba korzystać.

0: No i co? Wybiła już 17.
1: Hurtownia Radia Afera.
2: Dokładnie, mamy 17.20 lipca. Imieniny dzisiaj obchodzą Czesław, Małgorzata i Hieronim. A poza tym ze świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca.
0: Jaki jest twój ulubiony księżyc?
2: Ulubiony księżyc w Nowiu.
0: O, matko,
2: to było to pytanie?
0: Nawet nie wiem o czym, znaczy to było pytanie bardzo ogólne, mogłabyś powiedzieć sobie wszystko. Ja chciałem na przykład powiedzieć, że ten, którego ukradli bracia Kaczyńscy. Wiedziałaś, że taki film był o dwóch takich, co ukradł księżyc i tam grali bardzo malutcy tacy jeszcze bracia Kaczyńscy.
2: Wiem, obiło mi się gdzieś o uszy.
0: Piękna historia.
2: Cudowna.
0: Jak ale polityka się wrzuci na kinematografię.
2: Nasz księżyc, nie?
0: Nie wiem, jaki to był księżyc, powiem ci, no może nasz. I nie oglądałem tego filmu. Jak ktoś oglądał, to możecie do nas dzwonić pod 61 875 0213 i powiedzieć nam, jaki to był księżyc. No, ogólnie nam możecie stracić fabułę, bo ja powiem, że jestem trochę słaby w tym. Wiem tylko tyle, że był. Imienin dzisiaj ma także Modest, jak Modest Amaro. Wiesz, kim jest Modest Amaro?
2: Nie, nie słyszałem.
0: Wojciech Modest Amaro, taki restaurator i przecież on miał taki swój program Hell's Kitchen.
2: A, kojarzysz? To jest ten gościu.
0: To jest on.
2: A to
0: tylko później, później stwierdził, że zostawia show biznes i idzie bardziej w stronę wiary, więc wow. Każdy no, nawrócił się. To jest droga taka filmowa, wręcz bym powiedział, w jego przypadku.
2: Ładna historia, chociaż powiem ci, że nie wyglądał jak przykładny chrześcijanin. Strasznie się dar w tym programie.
0: Dlatego właśnie się nawrócił i już teraz się nie drze na ludzi. Jakbyś zobaczyła jego wywiady, to byś oszalała. On teraz jest tak spokojny, po prostu jego poziom energii spadł i dodatkowo jeszcze jest taki milutki i taki właśnie bardzo natchniony. Nawet się go ciekawie słucha, oczywiście zapraszam do słuchania, ale nie jego, tylko do Kempasa Echo już teraz na naszej antenie.

0: I tak oto zespół Kompas poinformował nas, że wielu rzeczy nie ma. Natomiast rzeczy, które my dla was dzisiaj mamy, jest na przykład Silent na wolności, czyli nasz aferowy konkurs.
1: Konkurs, na który was serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do wysyłania SMS-ów na numer 7148. Następnie trzeba dodać słowo afera, imię i nazwisko. Odpowiedź na pytanie konkursowe także musi być tam zawarte. A koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. A jakie jest to pytanie?
0: No, pytanie jest o to, jaka jest wasza ulubiona figura szachowa związana z naszym dzisiejszym świętem nietypowym, czyli szachy. Natomiast Silent na wolności to jest Silent Disco, czyli dyskoteka, która odbywa się na Placu Wolności i ten bilet jest podwójny do wygrania już na ten piątek, więc zapraszamy was serdecznie do wysyłania SMS-ów.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

0: Jaki jest twój ulubiony film oscarowy?
1: No właśnie też o tym pomyślałam. Mój ulubiony? On chyba nie wygrał Oscara, ale ostatnio mi się Bugonia bardzo podobała. Ona była nominowana tam w kilku kategoriach. Sam Mom Stone a propos też.
0: Tak?
1: A propos La La Landu.
0: A propos La La Landu, do tego zaraz przejdziemy. Ja powiem ci, że mi chyba najbardziej podobało się Konklawę. On końcowo dostał jakiegoś Oscara, ale był nominowany w więcej niż jednej kategorii. I on opowiada właśnie o tytułowym Konklawę. I tutaj był mój ulubiony po prostu Ralph Fiennes. Kocham tego aktora. Po prostu wszystkie filmy, w których on się pojawia, są w mojej topce ulubionych filmów. I nie ma tam La La Landu. I o La La Landzie właśnie trochę możemy porozmawiać, ale nie o takim filmie, ale o takiej piosence.
1: Dokładnie, jest to nasza dzisiejsza aferowa nowość muzyczna autorstwa Norberta Wronki, której już za chwilę będziemy mieli przyjemność posłuchać.

0: naprawdę szczęście mieć takiego znakomitego realizatora, dzięki któremu wszystkie informacje, jakie mamy podane w radiu, mamy podane w kolorach pudrowego różu.
1: Naprawdę. To jest
0: to moje marzenie od początku.
1: Właśnie tak zauważyłem, że tak się przemianowaliśmy troszkę.
0: Tak.
1: Fajnie. I tak w sumie jak tak patrzę, to ten Norbert Wronka nam się wyświetla taki pomarańczowy kolor. Całe twoje jest różowe. Więc mi się od razu przypomniał Barbenheimer. Pamiętasz te czasy?
0: Aha, kojarzę. Jak... Co jednego dnia wychodzili.
1: Dokładnie. To były piękne czasy. I który ci się bardziej film podobał? Jezu, my tak ciągle o filmach.
0: Faktycznie, ale to dobrze. To jest dobry temat. Mi chyba Oppenheimer.
1: Mi też. Ale chociaż... Barbie też mi się bardzo podobało.
0: Nie, no Barbie była śliczna. Barbie była w klimacie La La Landu.
1: No, polecamy. Prawda. Polecamy także się wybrać do parku. W sensie, no dobra, może jeszcze nie polecamy. Do jakiegoś parku może polecamy.
0: Ale zostając jeszcze w klimacie pudrowego różu, powstanie piękny, kolorowy i bajeczny park barw i wody w Poznaniu.
1: I to wszystko na Winogradach, na Osiedlu Zwycięstwa, obok pływalni. Ta pływalnia właśnie też jest całkiem ładna. I ten projekt tego parku został wybrany w budżecie obywatelskim na rok 2022. Mamy 2026.
0: No więc tak powiedzmy za 7 górami i za 7 lasami będziemy mieli ten park pewnie.
1: No niestety, w 2023 roku dopiero ogłoszono przetarg. Później w 2024 niby miały zacząć się roboty, ale tak się nie stało. No i tak jesteśmy sobie słodko w 26 roku, ale liczę na to, że już faktycznie ta budowa ruszy, bo z takich planów to ma być naprawdę bardzo ładne miejsce, a teraz tam jest taka pusta polana, zasadniczo niezagospodarowana, nawet nie ma tam bramek piłkarskich, co często na takich polanach między osiedlami jest, więc no, bieda bym powiedział.
0: Co ciekawe, wartość tego przedsięwzięcia wynosiła w ogóle 50 milionów dolarów, złotych, to znaczy brutto. I autor projektu, Marcin Zaręba, wyjaśnia, że park zostanie zaaranżowany wokół wydrążonych w tym miejscu strumieni, a woda będzie zasilana deszczówką, między innymi sprawiając spływającą z parkingu, z pobliża pływalni, więc nie dość, że nie będzie kałuż, to jeszcze będziemy mieli ładne rzeki płynące po parku, który powstanie, nie wiem, za kolejne 5 lat?
1: Nie mówmy tak negatywnie, mówmy pozytywnie, jest bardzo kolorowy, faktycznie jest tutaj są te barwy, jest bardzo dużo roślinności i faktycznie ten układ jest interesujący, bo te poznańskie parki są zwykle takie trochę od linijki. Oczywiście pozytywnie, bo i tak jest dużo drzew, ale jednak tu jest jakaś taka kreatywność.
2: But

0: A wiesz, gdzie ja dzisiaj byłem, Ewa?
1: Nie wiem, gdzie dzisiaj byłeś.
0: W Racocie byłem, a Raco to taka piękna miejscowość i tam jest taki park krajobrazowy Dezyderego Chłopowskiego, a tam jest takie wykopalisko archeologiczne i tam się takie fajne nowe odkrycia porobiły.
1: Tak, takie fajne nowe odkrycia, to jak się okazuje na przykład grób kultury łożyckiej z VIII wieku przed naszą erą, albo relikty długich grobowców ziemnych w Wyskoci, zbudowane 5500 lat temu przez neolityczną społeczność kultury pucharów lejkowatych.
0: I to, żeby to odkryć, nie było takie proste, bo mówisz tam o na przykład właśnie różnego rodzaju takich górkach, pagórkach i to wszystko już teraz tak nie wygląda. Jest takie jakby na papierze, ale fizycznie ten teren jest zniwelowany, czyli płaski, i żeby to wszystko zauważyć w ogóle, no minęły tak naprawdę lata i były to badania o takim bardzo technologicznym zabarwieniu.
2: Do odkrycia doszło w oparciu o analizę numerycznych modeli terenu. Wyniki skaningu laserowego pozwoliły panu Arturowi Golisowi z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego poczynić wstępne obserwacje, którymi nas zainteresował.
0: I to wszystko sprawiło, że te wykopaliska też miały taką fizyczną formę i nie tylko właśnie skaning jakimiś urządzeniami takimi teleinformatycznymi, ale także fizyczna praca na miejscu. I ta fizyczna praca na miejscu doprowadziła archeologów do wielu odkryć.
2: Reliktowo zachowane wyposażenie, które stwierdziliśmy w trakcie naszych badań, pozwala pewnie datować ten obiekt na XVII wiek przed naszą erą. Fragmenty brązowych sztyletów, fragment brązowego miecza dokumentują w pewnym sensie pozycję osoby, która została tutaj złożona przez swoich współplemieńców. Niewątpliwie była to osoba dla nich niezwykle istotna i ważna.
0: I to wszystko w Racocie, który, jak cała ta okolica, słynie z takich właśnie wykopalisk. Bardzo wiele zachowanych jest tam budowli i różnego rodzaju takich dowodów poprzednich wieków.
2: Pierwszy etap prac na tym stanowisku, związany z rozpoznaniem nieinwazyjnym, nie miałby miejsca, gdyby nie potężne zaangażowanie przywołanego już Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, w szczególności pana Artura Golisa, osoby niezwykle zasłużonej dla ochrony dziedzictwa archeologicznego w Parku Krajobrazowym imienia Dezyderego Chłopowskiego.
1: A Racot to jest w ogóle miejsce, gdzie dużo takich ciekawych rzeczy wygrzebuje się z ziemi. Niektórzy nazywają go nawet rajem dla archeologów.
3: Pochodzę z tego regionu, około 10 km od Racotu. Można powiedzieć, że region to jest takie archeologiczne Eldorado. Mamy tutaj bardzo dużo stanowisk z różnych epok, od epoki kamienia do średniowiecza.
1: To jest w sumie dość niesamowite, że chodzisz sobie po miejscu, gdzie żyjesz i nagle okazuje się, że 5500 lat temu chowano tam zmarłych.
0: No i mówiła mi to magister Karolina Grzelczyk, która zajmuje się tak na co dzień właśnie propagowaniem wiedzy historycznej i takiej właśnie bardzo związanej z archeologią. To wszystko było naprawdę bardzo ciekawe. Tam wszyscy ludzie byli bardzo zapaleni do tego i zarówno tutaj właśnie pan Artur Golis, dzięki któremu się tam pojawiłem, jak i Grzegorz Szczurek, którego mogliśmy wysłuchać na początku. To byli ludzie naprawdę bardzo zajawieni w temacie.

0: że doprowadziło nas do tej sytuacji, w której teraz się znaleźliśmy. Więc myślmy pozytywnie i myślę, że do takich samych wniosków doszli autorzy audycji Ekonomia Szczęścia.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia, odcinek 274, czyta Jacek Kaczmarski. Dobrze zagrać i przegrać. Dlaczego tak łatwo oceniamy decyzje po ich skutkach i czemu to bywa niesprawiedliwe? Lekarz prowadzący leczenie nie jest gwarantem wyleczenia ani trafnej diagnozy. Ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą za niefortunne skutki leczenia tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że odstąpił od standardu opieki, który jest znany jako zwyczajowa praktyka medyczna. Sąd Najwyższy stanu Michigan. Brzmi sensownie. W końcu żaden lekarz nie jest cudotwórcą. Nie każda diagnoza będzie trafna. Nie każde leczenie skuteczne. Nie każdy pacjent wyzdrowieje. To chyba jasne. A jednocześnie mamy prawo oczekiwać, że każdy lekarz będzie działać zgodnie z wiedzą, starannością i standardami swojej profesji. Tyle rozsądek i logika, jeżeli chodzi o ocenę. A jak jest naprawdę? Problem, którym dzisiaj się zajmę, pojawia się, gdy znamy już skutek decyzji. Wtedy, gdy pacjent cierpi, a operacja się nie udała. Ale wyjdźmy ze szpitala. Pójdźmy dalej. Inwestycja przyniosła stratę. Kandydat przegrał konkurs. Uczeń nie zdał, a napastnik nie trafił do bramki. Wtedy nierzadko słyszymy: trzeba było wybrać inaczej. Mamy skłonność do oceniania jakości decyzji przez pryzmat tego, co wydarzyło się później. Innymi słowy, ocena decyzji zależy od jej konsekwencji. W psychologii określa się to jako outcome bias. Jeśli skutek jest dobry, decyzja wydaje się mądra. Jeśli skutek jest zły, decyzja nagle wygląda na głupią, lekkomyślną albo moralnie podejrzaną. Coś jak obciążające sąsiada: widziały gały, co brały, powtarzane w trakcie plotkowania o niewierności sąsiadki. Dopóki małżeństwo wyglądało dobrze, mówiono: ładna para, dobrze się dobrali, ona taka miła, on taki zaradny. Gdy jednak wychodzi na jaw zdrada, historia zostaje przepisana od początku. Nagle on musiał być ślepy, przecież to było widać, ona zawsze miała coś takiego w oczach. Znając finał, zaczynamy udawać, że był on oczywisty już od pierwszego odcinka. Outcome bias działa właśnie tak. Wynik przepisuje opowieść na nowo. Jeszcze jeden przykład? Proszę bardzo. Weźmy na warsztat komentarze sportowe. Gdy napastnik strzela gola, zwykle słyszymy, że podjął świetną decyzję, zaufał instynktowi, świetnie odczytał sytuację, wybrał prostsze, ale skuteczne rozwiązanie. A co się dzieje, gdy w tej samej sytuacji nie trafia? Wtedy za bardzo chciał sam zakończyć akcję. Wybrał najgorsze możliwe rozwiązanie. Zachował się egoistycznie. Powinien był podawać. Zmarnował pracę całej drużyny. Ta sama decyzja, inny wynik, inna historia. To zjawisko pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie decyzje oceniamy po fakcie. Widać je w medycynie, lotnictwie i innych obszarach związanych z bezpieczeństwem. Tam łatwo powiedzieć, kto się zawinił, gdy już wiemy, że doszło do szkody. W sądach i instytucjach nadzoru skala konsekwencji często wpływa na to, jak surowo oceniamy wcześniejsze decyzje. W firmach podobnie. Menedżerowie chętnie chwalą tych, których pomysły przyniosły widoczny sukces, i krytykują tych, którym się nie udało. Nawet jeśli jedni i drudzy myśleli rozsądnie oraz działali na podstawie podobnych informacji. W inwestycjach finansowych działa to chyba najostrzej. Udane ryzyko nazywamy wizją, nieudane lekkomyślnością. W klasycznym badaniu Baron i Hershey pokazali ten mechanizm w serii eksperymentów. W jednym z nich dali uczestnikom krótkie historie o decyzjach medycznych i poprosili, żeby ocenili, czy były dobre, oraz by uzasadnili swoją opinię. Historie różniły się właściwie tylko tym, jak wszystko się skończyło – sukcesem albo porażką. I tu zaczyna się ciekawa część. Dokładnie te same decyzje były oceniane lepiej, kiedy kończyły się dobrze, a gorzej, kiedy finał był negatywny. choć ludzie

twierdzili: oceniam decyzję, w praktyce bardzo mocno patrzyli na wynik. Co więcej, działo się tak nawet wtedy, gdy sami deklarowali, że rezultat nie powinien mieć znaczenia dla oceny decyzji. Podobny mechanizm widać w badaniach nad tak zwanym moral lack, czyli sytuacją, w której oceniamy moralnie człowieka za coś, na co nie miał pełnego wpływu. W eksperymentach dotyczących inwestycji okazało się, że ta sama decyzja finansowa była uznawana za bardziej moralną, gdy przynosiła zysk, a mniej moralną, gdy kończyła się stratą. Zyskowne decyzje częściej nazywano inwestycją, a stratne spekulacją albo wręcz hazardem. Innymi słowy, kiedy ktoś zarobił, wygląda jak rozsądny inwestor. Kiedy stracił, nagle staje się spekulantem. Spróbujcie sami. Ocencie zachowanie naukowca pracującego nad nowym lekiem. Wyniki badań nie wyglądają najlepiej, więc nasz badacz zaczyna przy nich majstrować. Trochę przesuwa dane, trochę pomija niewygodne obserwacje, trochę wygładza tabele, żeby lek wyglądał na skuteczniejszy niż naprawdę wynikało z eksperymentu. Jak oceniasz jego zachowanie? Pewnie dość surowo. Fałszowanie wyników badań medycznych brzmi jak coś, za co powinno się nie tylko stracić pracę, ale też dostać dożywotni zakaz zbliżania się do laboratorium. A teraz dodajmy zakończenie. Lek trafia na rynek i okazuje się bezpieczny oraz skuteczny. Pomaga pacjentom. Nikt nie cierpi. Czy naukowiec nadal jest tak samo winny? Czy nie jest tak, że ten sam czyn, manipulowanie wynikami, wydawał się mniej naganny, jeśli lek ostatecznie działa? A przecież problem pozostaje ten sam. Ktoś, kto fałszuje wyniki badań nad lekiem, stanowi zagrożenie niezależnie od tego, czy tym razem miał szczęście. Na marginesie tylko dodam, że autorka badania, w którym wykorzystano ten przykład, została oskarżona o nierzetelność badawczą. Problem oceny oparty na skutkach ma też drugie oblicze. Dobra decyzja może doprowadzić do złych skutków, a zła może przypadkiem przynieść świetny efekt. Jeśli ktoś przebiega przez ulicę na czerwonym świetle i nic mu się nie dzieje, nie znaczy to, że podjął dobrą decyzję. I odwrotnie, jeśli ktoś przechodzi prawidłowo przez pasy, a mimo to zostaje potrącony przez kierowcę łamiącego przepisy, nie znaczy to, że źle przechodził przez ulicę. Dlaczego więc tak bardzo lubimy oceniać zdarzenia po wyniku? Bo to pomaga nam oswoić chaos. Outcome bias jest blisko spokrewniony z wiarą w sprawiedliwy świat. Przekonaniem, że ludzie zasadniczo dostają to, na co zasługują. Jeśli biedni są biedni z własnej winy, przegrani przegrali, bo źle grali, a poszkodowani musieli coś zrobić nie tak, świat wydaje się bardziej uporządkowany. Nie trzeba wtedy mierzyć się z niewygodną myślą, że o naszym losie decydują także przypadek, pochodzenie, zdrowie, kontakty, instytucje, rynek pracy czy zwykły pech. Outcome bias działa więc trochę jak melisa w czopkach. Pozwala nadać sens wynikowi, nawet jeśli ten sens jest dopisany już po fakcie. Skoro ktoś skończył źle, to pewnie gdzieś po drodze popełnił błąd. Skoro ktoś wygrał, to pewnie podejmował dobre decyzje. Problem w tym, że to często nie jest analiza, tylko opowieść, którą tworzymy, żeby uporządkować sobie wizję świata. Nie chodzi oczywiście o to, żeby przestać oceniać decyzje. Chodzi o to, żeby oceniać je uczciwiej. Pytać nie tylko, jak się skończyło, ale też, czy podejmując decyzję zrobiono to starannie. Jest taka scena w Star Trek The Next Generation, w której kapitan Jean-Luc Picard mówi zdanie brzmiące trochę jak hollywoodzka wersja Marka Aureliusza, a trochę jak brutalna, uczciwa instrukcja życia. It is possible to commit no mistakes and still lose. That is not a weakness. That is life. Czyli można nie popełnić żadnego błędu i mimo to przegrać. To nie jest słabość, to jest życie. Proste, przecież każdy to wie. A jednak jest w tym zdaniu coś bardzo mentalnie uwierającego. Lubimy wierzyć, że świat działa według pewnych zasad. Ucz się, zdasz. Staraj się, awansujesz. Bądź dobry, ludzie będą dobrzy dla ciebie. Podejmuj dobre decyzje, osiągniesz dobre wyniki.
Problem w tym, że życie czasami zachowuje się jak egzaminator, który zgubił klucz odpowiedzi. Czasem ktoś przegrywa, ponieważ zagrał źle. Innym razem przegrywa mimo dobrej gry. I tu wracamy do Picarda. Można dobrze się przygotować i nie dostać pracy. Można podjąć rozsądną decyzję i ponieść stratę. Można działać zgodnie ze standardami i mimo to nie osiągnąć dobrego wyniku. To nie znaczy, że wysiłek nie ma sensu. To znaczy tylko, że wysiłek zwiększa szanse, ale nie daje gwarancji. Mi też ciężko przychodzi pogodzenie się z tym. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl. Radio Afera.

0: Konkurs, znowu konkurs.
1: I to taki ostatni gwizdek, żeby wziąć udział w naszym aferowym konkursie, bo dzisiaj do wygrania...
0: Silent na wolności, podwójna wejścióweczka na piątek, 25 lipca. I to wszystko oczywiście gdzie? Na Placu Wolności.
1: Dokładnie, Silent Disco. Do wygrania jest wejściówka, się rzekło, podwójna, a żeby wziąć udział w naszym konkursie, należy wysłać numer SMS-a pod numer 7148, dodać słowo afera, a potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi...
0: Jaka jest wasza ulubiona figura szachowa?
1: Dokładnie. Koszt takiego SMS-a to złoty 23, a my czekamy do was, na was takie ostatnie 5 do 10 minut.
0: Na kreatywne, podkreślam, kreatywne odpowiedzi, które nas przekonają, że coś jest lepsze od czegoś. Nawet nie wiem w sumie, jak te piątki się nazywają wszystkie, ale ja liczę, że wy mnie przekonacie do tego.
1: Kreatywne uzasadnienie.

0: Taka ciekawa wystawa jest na Ostrowie Tumskim. Wystawa artystów paryskiego Montparnasse'u. I ja wam taką ciekawostkę sprzedam, zanim o tej samej wystawie opowiemy. Co to jest ten Montparnasse? To jest taka legendarna dzielnica w zachodnim Paryżu. Dokładnie jest to 14. dzielnica, bo tam tymi numerkami się posługują. I ona w latach 20. była takim sercem bohemy artystycznej. Było to bardzo ciekawe miejsce, ale ciekawsze jest to, co teraz się z tym miejscem dzieje, bo jest to aktualnie takie serce biznesowe. Tam jest bardzo dużo budynków, takich wysokich wieżowców. Na przykład ten nasz wspinacz, Banot, który się wspinał między innymi na Mariota warszawskiego, wspinał się także na właśnie Montparnasse Tower. Jest to takie miejsce w takim razie i ciekawe kiedyś i teraz. No.
1: Ciekawe, co poszło nie tak tym artystom, tak swoją drogą, że z dzielnicy artystycznej zrobiła się tam siedlisko biznesu.
0: Myślę, że to jest właśnie takie lekko smutne podsumowanie tego, jak artyści niestety mają kiepsko. No niestety w naszym świecie raczej rządzi pieniądz, a nie artyzm, ale no...
1: No cóż, ale artyzmem też możemy się jeszcze nacieszyć, będąc, odwiedzając wystawę Mojżesza Kieslinga, który właśnie tworzył w sercu tego Montparnasse'u. I co ciekawe, jest to w ogóle polski artysta, który urodził się pod Krakowem, w Krakowie też studiował, a dopiero w 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie zresztą zdobył pewną sławę, pewien rozgłos. Żył jedynie 62 lata, natomiast namalował w tym czasie tysiące portretów, takich tysiące obrazów, portretów na przykład, ale też pejzaży martwej natury albo kwiatów.
0: Tak, to jest niestety, że najczęściej ci znani polscy artyści są znani dlatego, że wyjechali i za granicą stali się znani, bo w Polsce te warunki niestety są, jakie są. Bywa czasem i tak, ale teraz można sobie tą wystawę obejrzeć w Polsce, dokładnie w Poznaniu, na Ostrowie Tumskim. Zachęcamy do tego, trzeba tą sztuką się też troszkę pożywiać.
1: Dokładnie. Wystawa potrwa do 23 sierpnia, a przy okazji można zobaczyć, no właśnie, Ostrów Tumski, Poznańską Katedrę, Bramę Poznania. Zapraszamy.

0: I tym akcentem kończy się nasza dzisiejsza audycja, ale nie bójcie się, bo to jeszcze nie koniec naszych aferowych atrakcji.
1: Oczywiście, że nie, no przecież mundial dopiero co się skończył, więc przychodzi tutaj nam na ratunek Sporting Club Afera, w którym będzie można posłuchać na pewno o tym, ale także pewnie o wielu innych rzeczach. No przekonamy się już za minut kilka. My natomiast się żegnamy. Do zwycięzców konkursu odezwiemy się formą SMS-ową za kilka minut. Realizacją tej audycji zajmowała się Agata Pelska, a przed mikrofonami była Ewa Grajek.
0: Dobrze, Ewa Grajek. A obok mnie Max Wawrzyniak.
1: To byliśmy my. Siemano i cześć.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
7: Turniej po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie, od szachów szybkich po Formułę 1, jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
8: Godzina 18 na naszych radiowych zegarach, a to oznacza jedno czas na godzinę dla sportu w eterze. Dzisiaj za realizację odpowiada Agata Pelska, a najbliższą godzinę z wami spędzi przy mikrofonie Samuel Kimmel. No i mundial wczoraj się skończył, mogłoby się dać, że będzie tutaj jakaś przerwa piłkarska, ale już wiemy na przykład, kto będzie potencjalnym rywalem Lecha Poznań w kwalifikacjach w trzeciej rundzie europejskich pucharów, ale o tym oczywiście dopiero po piosence.

No właśnie, już trochę zapowiedziałem, o czym będę mówił na tym wejściu, czyli właśnie o tych potencjalnych rywalach Lecha w trzeciej rundzie kwalifikacji. No to jeszcze nie wiemy, czy to będzie właśnie trzecia runda Ligi, kwalifikacji do Ligi Mistrzów, czy też będzie runda, trzecia runda kwalifikacji do Ligi Europy, no bo to oczywiście się wszystko jeszcze rozegra jutro do samego meczu właśnie jutrzejszego Lech Poznań Orchus GF. Przejdę za momencik, bo trzeba jeszcze sobie powiedzieć o tym, co się wydarzyło w ubiegłą sobotę. W sobotę o godzinie 12 Lech zaprezentował już drugi komplet strojów, ale to będzie ten domowy, czyli tak naprawdę ten pierwszy komplet na zbliżające się rozgrywki. No dalej nie wiemy, czy nie ma tej 100% pewności, ale pewnie i tu płyną rozgrywki europejskich pucharów i też rozgrywki ligowe, no i oczywiście Pucharu Polski, bo Super Puchar też już za nami. No i w tym roku mamy powrót taki trochę do przyszłości, bo w końcu po tak naprawdę 10-letniej przerwie wracają paski niebiesko-białe na te główne stroje poznańskiego Lecha. No i opinie są bardzo, bardzo wymieszane wśród kibiców. Niektórzy są zachwyceni tym projektem, drudzy wręcz przeciwnie, patrzą na niego i się zastanawiają, czy to dobry wybór, czy nie można było więcej wyciągnąć z tych strojów. No i tutaj szczególnie dosyć duża wiązała się też bitwa na portalu X, dawniej Twitter, no i tam takim, powiedzmy, przodownikiem, takim zagorzałym przeciwnikiem tych strojów pojawił się tutaj pan redaktor, dziennikarz portalu Interia, Radosław Nawrot, który wręcz powiedział, że on te koszulki będzie ze wszystkich sił zwalczał, jeżeli chodzi o właśnie pasy, bo jego zdaniem to nie są barwy Lecha i trzeba szanować tradycje i barwy. No i to była dosyć długa wymiana tutaj zdań z Maciejem Henschelem, czyli menadżerem do spraw komunikacji i relacji z otoczeniem Lecha Poznań. No i on właśnie wskazuje, że barwy Lecha są niebiesko-białe i tutaj właśnie czy to pasy, czy nie, to tutaj żadnych problemów nie ma. Szczególnie, że tu już w latach 80. Lech Poznań występował w tych barwach właśnie, w tym wzorze pasów, więc tutaj żadnego tak naprawdę wielkiego odkrycia nie ma. Po prostu jest to nawiązanie. No te stroje tutaj sobie pozwoliłem wypisać w XXI wieku, no to już będzie tak naprawdę piąty chyba, zdaje się, komplet. Jeżeli by liczyć jeszcze jedną poprzednią współpracę, no to szósty, chociaż te paski są tak wąskie, żebym się zastanawiał, czy tutaj są rzeczywiście to pasy. No ale ostatnio takie te najbardziej pamiętne, no to chyba z sezonu 2010-2011, wtedy te słynne mecze z Juventusem, Manchesterem City. No też właśnie tutaj taki jest zawsze pstryczek ze strony kibiców, którzy wskazują, że warto by też było wrócić do tej biało-czerwonej flagi, która była wtedy w tych, wtedy jak Lech występował w rozgrywkach Ligi Europy, była umieszczona na środkowym pasku, więc to było też takie fajne puszczenie oczka w kierunku przeszłości Lecha. No a już wracając do tych czasów współczesnych, no to dzisiaj o godzinie 12 i 13 odbywało się losowanie trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Oczywiście Lech Poznań jest do czwartej rundy rozstawiony. No i te w przypadku awansu z drużyną Orchus GF będzie to wygrany pary Sabah Baku, czyli mistrz Azerbejdżanu, lub Kups Kuopio, czyli mistrz Finlandii. No i tutaj właśnie też ciekawa sytuacja, no bo w zeszłym roku przecież Lech Poznań mierzył się z Kups Kuopio. Tam udało się awansować dalej w tej fazie pucharowej już Ligi Konferencji Europy, więc myślę, że tutaj raczej chociażby ze strony zawodników i trenera te oczekiwania by były, w przypadku oczywiście wcześniejszego awansu, że to właśnie Kups Kuopio będzie tym rywalem Lecha, a w przypadku potknięcia przegranej z Orchus GF będzie to przegrany pary mistrzowskiej zespołów KAI Klaksvik, czyli będzie mistrz Wysp Owczych, lub Žalgiris Kovno, czyli mistrz Litwy, czyli naszych tutaj sąsiadów. No i też warto wspomnieć, że nie tak dawno Lech Poznań w kwalifikacjach, to się zdaje, do europejskich pucharów mierzył się z drużyną Žalgirisu Kovno, no i wtedy też pewnie udało się Litwinów pokonać i ostatecznie też sobie zapewnić to miejsce w tych europejskich pucharach. No a już przechodząc do samego spotkania, no to właśnie mecz drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów z mistrzem Danii, czyli z Orchus GF,
Lech zmierzy się na wyjeździe. Ten mecz nie jest rozgrywany, warto wspomnieć, w Aarhus, tylko w Randers, ponieważ ten obiekt, na którym normalnie swoje domowe spotkania rozgrywa Aarhus, jest obecnie w trakcie renowacji, więc tutaj drużyna duńska była zmuszona szukać alternatywnego obiektu, ale taki tutaj też pstryczek w kierunku Mikaela Isaka, który w Randers przed przejściem do Lecha Poznań też miał okazję barwy tego klubu reprezentować, więc taki powrót do przyszłości dla kapitana zespołu to będzie. No, na pewno będzie tutaj, będzie to ważne spotkanie, żeby rzeczywiście przed tym rewanżem sobie, najlepiej chyba zdaje się, żeby chociaż ten minimum rewins wywieźć tutaj z wyjazdu, żeby też mieć jak największe szanse przed tym rewanżowym starciem przy ulicy Bułgarskiej, żeby to nie było gonienie w wyniku, chociaż rzadko się zdarzało w poprzednich latach, żeby to Lech właśnie miał ten rewanż u siebie. Raczej była sytuacja odwrotna, że Lech pierwsze swoje spotkanie rozgrywał w Poznaniu, dopiero ten rewanż decydował. No tam pamiętamy zeszłorocznie starcie chociażby z islandzkim mistrzem, czyli Víkingurem Reykjavik. No i wtedy był pogrom po prostu przy ulicy Bułgarskiej i w tym meczu rewanżowym już tak naprawdę niewiele mogło się zmienić. Później też starcie z Feną Zvezda. No i tutaj ten pierwszy mecz po prostu w Poznaniu już zaważył i tam sytuacja była bardzo trudna i ostatecznie do Ligi Mistrzów się awansować nie udało. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teoretycznie na papierze tutaj chyba jeden z dwóch najgroźniejszych rywali, jaki mógł się Lechowi na tym etapie wylosować. Drugim by był prawdopodobnie ten Mjällby, czyli mistrz Szwecji. No, sytuacja w przypadku awansu tej trzeciej rundy nie jest najgorsza, no bo można było trafić chociażby na takie drużyny jak Lewski i Sofia, tam jest para Lewski, Sofia i Uniwersytet Krajowa, czy to właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej Mjällby. No, Sabach, Baku i Kups Kłopie to nie są też jakieś tutaj słabe europejskie drużyny, na pewno będzie trzeba się w przypadku oczywiście wcześniejszego awansu skupić, no i zobaczymy w ogóle, kto z tej pary by potencjalnie awansował do tej trzeciej rundy, no a w przypadku potknięcia i spadku do tej trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy, no tutaj Lech byłby zdecydowanym faworytem zarówno z mistrzem Wysp Owczych, jak i Litwy, a z tematami piłkarskimi wrócimy już za momencik, tym razem będzie o zielonej części Poznania.

Jeszcze zanim przejdę tutaj do tej zielonej części Poznania, no to muszę się troszeczkę poprawić, ponieważ wywołałem do tablicy Wikingura Reykjavik jako tą drużynę, z którą Lech Poznań się mierzył. Lech Poznań się mierzył z tą drużyną troszeczkę wcześniej, a w zeszłym roku oczywiście to był mistrz Islandii, którym był Brady Ablik, więc tutaj jeszcze gwoli tutaj dokładności muszę tutaj o tym wspomnieć. A już przechodzę do tej zielonej części Poznania, no to w piątek została zaprezentowana pierwsza drużyna Zielonych na zbliżającej się rozgrywki pierwszej ligi. I tutaj warto wspomnieć, że nowym kapitanem zespołu został wychowanek drużyny Zielonych, Leo Przybylak, który no, był bardzo mocnym punktem tutaj jeszcze na tym trzecim poziomie rozgrywkowym, kiedy Warta biła się o ten powrót do pierwszej ligi, a wicekapitanami zostali Marcel Stefaniak i Sebastian Steblecki. Warto wspomnieć też, że Warta rozgrywki zaczyna już w najbliższy piątek o godzinie 18:00 i wtedy to właśnie drużyna zmierzy się w Bytomiu z Polonią. Pierwsze dwa mecze to no, mecze wyjazdowe. Na ten powrót pierwszej ligi w Poznaniu będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać, ale zanim jeszcze te rozgrywki się zaczną, no to w sobotę Warta rozegrała również dwa ostatnie mecze kontrolne. Były to mecze z drużynami Lechii Zielonej Góra i z Górnikiem Polkowice. Oba spotkania były zamknięte dla kibiców i tak naprawdę jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć, co tam się działo, no to w social mediach Warty Poznań pojawiły się filmiki, więc stąd też wiemy, co w tych spotkaniach się działo. Warto też wspomnieć, że te mecze kontrolne były rozgrywane w tym klasycznym wymiarze czasowym, czyli dwa razy po 45 minut. To nie jest takie oczywiste w przypadku tych spotkań sparingowych. Czasem zespoły też decydują się na rozegranie trochę inaczej tych połów, na przykład 60 i 30, żeby też mieć możliwość tutaj sprawdzenia różnych wariantów w przeciągu całego spotkania. No i tutaj już przechodząc do samych wyników, no to w pierwszym starciu Warta uległa z Lechią Zielona Góra 1-2 i jedyną bramkę dla Zielonych, tą honorową bramkę, zdobył Marcel Stefaniak, który wykorzystał rzut karny, a w drugim spotkaniu nie było lepiej, ponieważ Warta przegrała 3-4. Dwie bramki dla Zielonych zdobył Mateusz Stanek, a trzecie trafienie na korzyść Zielonych to było trafienie samobójcze jednego z zawodników Górnika Polkowice, więc ta sytuacja w tych meczach sparingowych nie wyglądała za dobrze. No ale też wiemy, że tutaj do Warty dołączyło sporo nowych zawodników, którzy będą starali się pokazać z jak najlepszej strony, no chociażby w ostatnim czasie te transfery Arkadiusza Najemskiego z Motoru Lublin, czy Jakuba Apolinarskiego z Polonii Bytom, z którą zresztą Warta w najbliższy piątek będzie się mierzyła. No oczywiście ci zawodnicy potrzebują cały czas czasu, żeby się zgrać i żeby też tutaj pewne schematy mieć już jak na najlepszym etapie. No dalej szkoleniowcem Warty pozostaje ten Maciej Tokarczyk, który z zespołem ten awans wywalczył. Ja też pamiętam w zeszłym roku, to było na początku jesieni, Warta już miała okazję mierzyć się z Polonią Bytom. Wtedy to były rozgrywki Pucharu Polski. Też ten mecz był rozgrywany przy ulicy Droga Nemińska, właśnie w ogródku, więc to też będzie... To było wtedy ciekawe, bo Warta oczywiście dopiero zaczynała na poziomie tej drugiej ligi rozgrywać te swoje mecze w ogródku. No teraz wiadomo, że to będzie mecz wyjazdowy, będzie okazja się jeszcze odkuć na wiosnę, ale wtedy też ciekawa sytuacja, ponieważ trener Tokarczyk już był szkoleniowcem Warty Poznań, ale w przypadku Polonii Bytom ten szkoleniowiec się zmienił, ponieważ ówczesny trener Polonii Bytom poszedł później do zespołu Rakowa Częstochowa do ekstraklasy, żeby bić się o te najwyższe cele, jak to zazwyczaj drużyna z Częstochowy ma w swoich planach, więc tutaj też pewne zmiany zaszły w Polonii Bytom. No i zobaczymy też w najbliższy piątek, jak w ogóle ta sytuacja w przypadku Polonii Bytom będzie wyglądała. No też relacja z tego spotkania dopiero w najbliższy poniedziałek, bo to spotkanie będzie też odbywało się w trakcie audycji, więc nie będzie możliwości
żeby ten mecz omawiać na bieżąco, chociaż myślę, że znając tutaj moich kolegów z redakcji, to na pewno będziecie znać wynik na bieżąco, będą oni was informować o tym, co w tym spotkaniu się dzieje, żebyście też nic nie stracili z tego spotkania. No, zobaczymy, jak będzie wyglądał ten sezon w przypadku Warty, ten zbliżający się sezon już na poziomie tej pierwszej ligi. No tutaj celem, myślę, przede wszystkim będzie to utrzymanie, żeby tutaj jednak sobie zapewnić to pozostanie na kolejne lata na poziomie tej pierwszej ligi, no bo tutaj, żeby awansować do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, no to będzie na pewno ciężko, przecież teraz spadły do pierwszej ligi takie mocne marki jak Arka Gdynia, utrzymuje się tam cały czas ŁKS Łódź, spadła Lechia Gdańsk, jest Ruch Chorzów, ostatnio też wysoko była przecież Polonia Warszawa, no a tutaj też takie znane ekipy z Ekstraklasy, jeżeli ktoś kilka lat temu oglądał jak Termalika Brukłę Dniecięcza, no to właśnie Termalika w zeszłym sezonie spadła, a Stal Mielec już dłuższy czas się na poziomie tej pierwszej ligi utrzymuje. No a pamiętamy, że ten poprzedni spadek Warty z tej pierwszej ligi na poziom drugiej ligi to był naprawdę było blisko, żeby się utrzymać. Tam niewiele brakowało, żeby sobie zapewnić to utrzymanie na poziomie pierwszej ligi, więc oby tym razem to szczęście dopisało i żeby udało się utrzymać na tym poziomie rozgrywkowym, żeby kontynuować tą walkę. Może w przyszłości też tutaj budując coś tutaj właśnie z wychowankami, bo warto też na wychowankach przecież często, tak jak Lech Poznań bazuje, walczyć o jakieś większe sukcesy, a może w końcu ten powrót do Ekstraklasy i znowu będziemy byli świadkami rozgrywania derbów Poznania, no to byłaby na pewno piękna historia, no na pewno nie w najbliższym sezonie, ale miejmy nadzieję, że w przyszłych latach to się ziści. No a ja wracam do was po piosence, tym razem będzie trochę o czarnym sporcie.

0: Sensacji nie było. Hunters PSZ Poznań przegrał 39-51 wczorajszy domowy mecz 10. kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi Żużlowej z Polonią Bydgoszcz, a faworyzowana ekipa przyjezdnych zdobyła też punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. No to spotkanie pierwotnie było zaplanowane na 28 czerwca, ale zostało przełożone ze względu na kolizję terminów z lekkoatletycznym memoriałem Czesława Cybulskiego. No i wtedy też klubowi działacze otwarci cieszyli się z takiej decyzji, obserwując słupki temperatury, które dobijały do słynnych już 40 stopni, a po 3 tygodniach sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Niezadowoleni mogli być ci, którzy liczyli, że szybko odhaczą zaplanowany na 19 mecz żużlowy i zdążą przerzucić na finał mundialu, a ze względu na opady od piątku na to, że leżała plan deka, no i zielone światło na jej zwinięcie pojawiło się na niespełna godzinę przed spotkaniem, a prace porządkowe trwały na tyle długo, że ostatecznie żużlowcy dopiero około godziny 19.30 mogli wyjść na szybki obchód, a następnie z pominięciem próby toru i prezentacji wyjechać do pierwszego wyścigu po godzinie 19.40. Pod kątem sportowym deszczowa pogoda oznaczała, że PSZ nie mógł w tych 100% przygotować nawierzchni po swojemu, a menedżer drużyny Jacek Kannenberg nie chce jednak przeceniać wpływu warunków atmosferycznych.
1: Plan deka powoduje to, że no zawsze jest jakaś loteria, jak ten tor będzie się zachowywał. No to pod tym względem się zgadzam, ale z drugiej strony też nie było dzisiaj próby toru, więc też chociażby no Bydgoszcz nie mogła jakoś od początku poszukać ustawień odpowiednich na ten tor. Więc to jest tak naprawdę no sytuacja taka pół na pół, no bo być może gdyby w normalnych warunkach też była próba toru, bo jednak ta pierwsza seria dosyć dobrze wyglądała, no poza ostatnim biegiem. Może szybciej Bydgoszcz by była w stanie połapać odpowiednie ustawienia na tym torze.
0: Polonia jako zespół, który wygrał w tym sezonie wszystkie dotychczasowe spotkania, była absolutnym faworytem tego meczu. To dość szybko zaczęło się też potwierdzać na torze. Dwa pierwsze wyścigi zakończyły się remisami, ale w trzecim Ryan Douglas i Bartosz Smektała ulegli 2-4 Wiktorowi Przyjemskiemu i Krzysztofowi Buczkowskiemu, a w czwartym Antoni Mencel i Kamil Witkowski podwójnie przegrali z Aleksandrem Łoktajewem i Maksymilianem Pawełczakiem, a PSZ mógł już w teorii korzystać z rezerw taktycznych. Skorpiony wobec przedłużającej się nieobecności kontuzjowanego Kaspra Pludry nadal zmuszone są dawać dodatkowe biegi swoim juniorom, a ci nie zawsze dźwigają ciężar odpowiedzialności i tak też było tym razem. Jacek Kannenberg podkreśla, że osłabienie było wyraźnie widoczne.
1: Wynik wyglądałby na pewno dużo lepiej. Nie mówię, żebyśmy na pewno zrobili duże punkty. No bez Kaspra dzisiaj też to było jednak odczuwalne. Co prawda tam dwa biegi były, dwie rezerwy taktyczne i akurat dwie trójki, no ale byłby nam w stanie w dniu dzisiejszym pomóc, także to trzymam kciuki, żeby jak najszybciej wyzdrowiał i do nas wrócił.
0: Wydawać się mogło, że PSZ będzie jeszcze w stanie podgryzać Polonię w tym spotkaniu, bo w drugiej serii startów seniorzy gospodarzy wygrali indywidualnie wszystkie biegi, ale ich dyspozycja nie była stabilna i Ryan Douglas podwójnie przegrał wyścig ósmy, by za chwilę z rezerwy taktycznej triumfować w dziewiątym. Ostatecznie Australijczyk uzbierał 12 punktów w 6 startach, a solidny mecz pojechał Dmitri Berger, który uzbierał 11 oczek i bonus, ale on też momenty nieuchwytności dla rywali przeplatał z porażkami. No i też świetne wyścigi z fatalnymi mieszał Bartosz Smektała, którego dorobek to w tym spotkaniu 7 punktów. A najgorzej z grona seniorów zaprezentował się Niels Christian Iversen. Duńskiemu weteranowi wyszedł tylko jeden bieg, w którym pokonał zresztą najsłabszą parę Polonii, a we wszystkich pozostałych dojeżdżał daleko z tyłu.

0: Ci namoczek zdobyli tylko na początku sezonu w Rybniku, a w kontekście tego, że wszystkie zespoły solidarnie notują po dwie porażki z Polonią, Jacek Kannenberg nie zamierza rozpaczać po takim rezultacie.
1: Podchodziliśmy do tego spotkania bez presji. Dzisiaj, jeżeli byśmy zdobyli punkty, niezależnie czy to byłaby wygrana, czy to byłby remis, to raczej by nas ustawiła w bardzo dobrej pozycji na dalszą część sezonu. W zasadzie no może moglibyśmy sobie zagwarantować w dniu dzisiejszym play-offy, ale też z drugiej strony no wiedzieliśmy, że jeżeli ten mecz przegramy, no prawdopodobnie Polonia może wszystkie mecze do końca rundy zasadniczej wygrać.
0: Na trzy kolejki przed końcem rundy zasadniczej PSŻ pozostaje na trzecim miejscu w tabeli drugiej Ekstraligi, ale w porównaniu do zespołów w pobliżu ma przed sobą stosunkowo prosty terminarz. Na Skorpiony czekają jeszcze dwa mecze domowe i wyjazd do Beniaminka, rozgrywek z Piły, a to sprawia, że żółto-czarni i tak są głównym faworytem do pozycji wicelidera w końcowym rozrachunku, no ale najważniejszy dla końcowych rozstrzygnięć będzie najbliższy mecz. Na Golęcin przyjedzie wówczas Spadkowicz z Ekstraligi ROW Rybnik. Jeżeli PSŻ wygra choćby jednym punktem, właściwie zagwarantują sobie drugą lokatę, a to spotkanie jest zaplanowane na niedzielę 2 sierpnia. A za momencik trochę o tenisie i futsalu.

Polski w tenisie. No i tutaj jubileuszowa setna edycja Narodowych Mistrzostw Polski. Rozgrywana ona była w Gdyni. No i tutaj, jeżeli spojrzymy na medalistów tego właśnie turnieju, to w grze pojedynczej kobiet trzecie miejsce zajęły tutaj zawodniczki dwóch poznańskich klubów, no bo tutaj nie ma, tak w przypadku Mistrzostw Świata, meczu o to trzecie miejsce, więc po prostu jak się odpada w półfinale, no to z automatu się jest tym brązowym medalistą. No i tutaj na tej trzeciej lokacji znajdują się Amelia Paszun z AZS-u Poznań oraz Barbara Straszewska, która na co dzień reprezentuje barwy WKS-u Grunwald Poznań. W przypadku tej pierwszej zawodniczki, czyli Amelii Paszun, no tutaj rywalizacja rzeczywiście była do samego końca bardzo zacięta, ale zabrakło tego szczęścia w przypadku tego meczu półfinałowego. No i tam górą była Zuzanna Pawlikowska, która wygrała 6-3. W drugim secie było 3-6, ale już w ostatnim tutaj pewnie Zuzanna Pawlikowska sobie z poznanianką tutaj poradziła. W przypadku Barbary Straszewskiej tutaj rywalizacja też była bardzo zacięta, bo dopiero w trzecim secie tak naprawdę Weronika Ewald zapewniła sobie ten udział w finale. 6-1, 5-7 i 6-2, jeżeli mówimy z perspektywy Weroniki Ewald. A w przypadku gry podwójnej pań, no to drugie miejsce zajął duet Nadia Affelt z zespołu ProTennis Toruń i Barbara Straszewska, która ten brąz już zdobyła w grze pojedynczej, no to też srebro przyszło w grze podwójnej, a trzecie miejsce zajęła już wspominana tutaj Amelia Paszun, która rozgrywała swoje mecze w parze z Darią Górską. A w przypadku panów tutaj też medali nie zabrakło. Trzecie miejsce w grze pojedynczej zapewnił sobie Przemysław Michowski, który jest reprezentantem AZS-u Poznań, a w grze podwójnej mężczyzn drugie miejsce zdobył poznański duet, tutaj Miłosz Sroka z Olimpii Poznań i Borys Zgoła z AZS-u Poznań. Tutaj panowie dobrze sobie radzili w tym turnieju, no bo półfinał przyszli tak naprawdę bardzo gładko, 6-2, 6-4, więc tutaj pewne zwycięstwa, no ale w finale to już była miazga, 1-6, 2-6, więc w dwóch setach ulegli oni duetowi Piotr Matuszewski i Szymon Walków, więc tutaj zbyt dużych nadziei pewnie nie było, no bo ten mecz też został szybko rozwiązany. No ale też gra toczy się na akademickich mistrzostwach Europy w Salerno i tam w futsalu kobiet rywalizuje zespół AZS UM Poznań, ale jako reprezentacja Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No wiemy, że ta drużyna też była tutaj takim fundamentem pod ten zespół kobiecy Lech Poznań UM. Ta nazwa oczywiście jest też uwzględniona, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w nazwie zespołu. Wiemy, że tam dobrze sobie radzą zawodniczki. Ostatnio w rozgrywkach Ekstraligi Futsalowej kobiet brązowy medal. No i tutaj też idą jak burza, no bo w pierwszym meczu wygrana z Uniwersytetem Gazi z Turcji, wygrana 4-1. Bramki tam strzelały poznanianki Maronde, Kubaszek, Katarzyńska, no i też to czwarte trafienie to było trafienie samobójcze zawodniczek z Turcji. W drugim meczu przyszło starcie z Uniwersytetem z Aveiro, czyli portugalski zespół, i tam też pewna wygrana 5-0, hat-trick Kubaszek, a swoje też trafienia dołożyły Szostak i Dymińska. I ostatnie dzisiaj starcie, które było rozgrywane właśnie dzisiaj, starcie z Uniwersytetem z Reims, Szampania i Ardeny. No i tutaj kolejna wygrana 5-0. Tym razem lepiej to się rozłożyło, bo żadna zawodniczek nawet dwóch trafień nie zaliczyła, o hat-tricku wcześniejszym już nie wspominając. Bramki, 5 bramek, 5 zawodniczek: Sutkowska, Skorupska, Dymińska, Maronde i Chruściel. No i też już wiemy, z kim poznanianki się zmierzą, no bo wygrały swoją grupę, czyli grupę D, z pięknym bilansem 14 bramek strzelonych, tylko jednej straconej i 9 punktami na koncie, czyli zapewniły sobie to pierwsze miejsce w grupie, a pierwsza drużyna z grupy D gra z drugą drużyną z grupy A, czyli to będzie starcie z Węgierkami, czyli Uniwersytet z takiej miejscowości Peć. No i też zobaczymy, czy to przejście jak huragan, jak
tajfun przez te rozgrywki tak będzie dalej szło, tak będzie dalej to wyglądało. Też ciekawe, bo w przypadku awansu już do fazy półfinałowej jest szansa, że poznanianki trafią na znane już im rywalki, z którymi wygrały aż 5-0, czyli Uniwersytetem Aveiro, bo to one zajęły drugie miejsce w grupie, no ale one musiałyby najpierw jako ta drużyna z drugiego miejsca pokonać zwycięzcę innej grupy, więc no tutaj oczywiście raczej nie powinny one być faworytem, no ale wiemy, jak to w Portugalii z piłką nożną jest, że tam rzeczywiście ta piłka nożna jest ceniona, no mistrzowie świata z Półwyspu Iberyjskiego, sąsiedzi, no Portugalia odpadła z tej rywalizacji troszeczkę wcześniej, ale jak ktoś miał okazję być w Portugalii, no to wie, jak ta piłka nożna tam jest obecna, jak jest ważna, nie tylko właśnie dla Hiszpanów, ale również dla Portugalczyków, to jest bardzo ważny sport, no ale miejmy nadzieję, że tutaj ta polska siła, no może w tej naszej głównej reprezentacji Polski nie wygląda to za dobrze, ale chociaż może na tym akademickim szczeblu futsalowym tutaj kobiet w tym słonecznym pewnie o tej porze roku Salerno będzie wszystko dobrze wyglądało, a za momencik będę też wspominał o Mistrzostwach Europy U21 w hokeju na trawie, które w najbliższy weekend na Politechnice.

fal nam się za oknem strasznie rozpadała. Teraz tak spojrzałem, strasznie zaczęło też dmuchać. Niby lato, ale jakieś warunki w tym tygodniu najlepiej nie wyglądają. To dopiero początek tygodnia. Miejmy nadzieję, że chociaż weekend będzie ładny, tak jak ten poprzedni był. Powiedzmy, że było ok, mogło być lepiej. No ale już wracając do tego świata sportu, no to za tydzień ruszają odbywające się w Poznaniu Mistrzostwa Europy U21 w hokeju na trawie właśnie, chociażby z takiej perspektywy może warto, żeby ta pogoda była lepsza, żeby też ci młodzi zawodnicy mieli okazję w ładnej poznańskiej tutaj pogodzie też nasze miasto zobaczyć. Tutaj będzie dużo też zespołów przyjezdnych, no ale też, żeby tutaj ta pogoda w tych spotkaniach nie przeszkadzała, ale tutaj po kolei. Najpierw też chciałbym wspomnieć o tym, że reprezentacja Polski U21 rozegrała dwa mecze kontrolne przed tym zbliżającym się turniejem, tym turniejem, który będzie się też w Poznaniu odbywał, i odbyły się dwa sparingi w ubiegły weekend z reprezentacją Czech. W sobotę biało-czerwoni zwyciężyli najpierw 2-0 po bramkach Sikorskiego i Zielińskiego, a w niedzielę odbywało się drugie spotkanie. No i tam też górą o dwie bramki, ale wynik 3-1, i na listę strzelców wpisali się Sikorski i Zieliński ponownie. No i trzecie trafienie też dołożył Witczak. No i tutaj już przechodząc do samego turnieju, no to rywalizacja zacznie się 27 lipca, czyli równo za tydzień o 13:30 starcie Polski z Litwą. Oczywiście o wyniku pewnie w przyszły poniedziałek też już będzie pełna relacja z tego spotkania. Tutaj w przypadku tutaj jeden z naszych reporterów na tym spotkaniu pewnie będzie i będziecie mogli usłyszeć, co tam konkretnie się w tym meczu działo. 28 starcie Polski z Ukrainą, 29 mecz z Chorwacją, więc taka seria trzech spotkań z rzędu. 31 lipca jeszcze mecz z Irlandią i zamykamy turniej w przypadku Polski 1 sierpnia, tam mecz z reprezentacją Włoch. No i właśnie będą wszystkie drużyny, które do Poznania przyjadą. No oczywiście tych spotkań będzie więcej, bo one też będą między sobą rywalizować. No a to wszystko oczywiście na tym nowym boisku, które pojawiło się tutaj w ramach tych obiektów Politechniki Poznańskiej. Tam właśnie te spotkania laskarzy będą się toczyć, a stawką całej rywalizacji tego turnieju jest awans do najwyższej dywizji europejskich rozgrywek. Oczywiście na tym poziomie wciąż młodzieżowym, ale ta rywalizacja na pewno będzie zacięta, no bo to taka tutaj za chwilkę będziemy też o piłce trochę mówić, no to takim odpowiednikiem powiedzmy sobie tej Ligi Narodów, że tam też w tych rozgrywkach hokejowych są te dywizje i tutaj można po prostu do tej wyższej klasy rozgrywkowej sobie zapewnić awans. No a właśnie zacząłem tą audycję tutaj wspominając o Mundialu. No to właśnie, jeżeli ktoś słucha porannych serwisów, no to wiedział, co się dzieje w trakcie turnieju, jakie mecze będą, o tym tutaj nasi redakcyjni koledzy wspominali, o tym rozmawiali, no ale też może warto te całe rozgrywki po prostu ostatniego miesiąca sobie zamknąć. No i tutaj zaczniemy, jeżeli mówimy o tym weekendzie ubiegłym, no to od tego meczu o trzecie miejsce, tam Anglia wygrała 6-4 z reprezentacją Francji. Tutaj obie ekipy przed meczem mówiły, że w sumie oni by nie chcieli grać w tym meczu, że ten mecz jest niepotrzebny, że po co on, że oni najchętniej to byliby w domu, że przegrali ten półfinał i oni już chcą wracać do kraju, no ale zapewnili nam tutaj kibicom, sympatykom piłki nożnej naprawdę bardzo, bardzo ciekawy mecz. Po pierwszej połowie Anglia prowadziła 4-0, no i gdyby Anglia nie utrzymała tego swojego impetu strzelskiego, no w pewnym momencie było bardzo groźnie, bo się to robiło 4-3, no ale w 87 minucie Bukayo Saka wykorzystał rzut karny, potem jeszcze odpowiedział i tutaj podpiął do tlenu na momencik dosłownie reprezentację Francji Usman Dembele, no ale spotkanie po kontrze zamknął Jude Bellingham, no i taki szalony mecz, ale to Anglicy wracają z tym brązowym, oczywiście nie srebrnym, brązowym medalem do
do kraju i to oni właśnie po tylu latach oczekiwania na jakikolwiek chociaż medal na turnieju Mistrzostw Świata w końcu wracają z tarczą, a nie na tarczy, no bo pamiętamy też, że Anglia rywalizowała w 2018 roku o ten brązowy medal z reprezentacją Belgii, no i wtedy to właśnie Belgowie okazali się tą reprezentacją lepszą, a wczoraj wieczorem finał, ten ostatni, najważniejszy mecz, to zwieńczenie całego turnieju, no ale piłkarsko, no to tutaj fajerwerków nie było, no trzeba zacząć przede wszystkim od wyboru sędziego, no tutaj znany Polakom, myślę, sędzia Slavko Vincic, no i tutaj wiele osób wskazywało też ekspertów, że to nie jest sędzia na poziom właśnie, na wagę tego meczu, że będzie, mogą pojawić się pewne kontrowersje, pewne problemy i nieścisłości, no i tak też było na boisku, tutaj duża pobłażliwość, dużo błędów i też po prostu takiego stracił po prostu sędzia, mi się wydaje, panowanie w pewnym momencie nad tym spotkaniem. No i też, jeżeli już mówimy tutaj o tym spotkaniu, to warto wspomnieć, że no Hiszpania, a właśnie, nie powiedziałem o wyniku, Hiszpania wygrała 1-0, no to tutaj zdecydowanie Hiszpania przez cały ciąg trwania tego spotkania była tą stroną dominującą. Mi osobiście wydawało się w pewnym momencie, że Argentyna podeszła do tego meczu z takim nastawieniem, że Hiszpanii nie da się pokonać i oni po prostu chcą dociągnąć do tych rzutów karnych i tam może się do nich to szczęście uśmiechnie, no bo to był absurd w tym sensie, że do 90 minuty Argentyna nie oddała ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów i to był rekord, ponieważ ostatni raz taka sytuacja miała miejsce, zdaje się, że chyba to był finał 80 albo 82 albo 78 roku i wtedy Argentyna dzierży ten rekord jednego strzału w finale, to był finał z Niemcami, wtedy też Argentyna przegrała, no ale tutaj ten rekord udało się odwrócić, no bo w dogrywce oddało się udać dwa strzały, żaden z nich nie był celny, no ale jeżeli patrzymy na ten regulamin, ten podstawowy czas 90 minut, no to tego celnego strzału nie udało się oddać, też w 93 minucie czerwoną kartkę po bardzo ostrym faulu, po prostu tutaj patrząc na tą sytuację z perspektywy transmisji telewizyjnej, to naprawdę mogła się stać bardzo duża krzywda Pauku Barsiemu, czyli młodemu obrońcy FC Barcelony, zresztą wybrany młodym zawodnikiem turnieju, świetny piłkarz, no na szczęście nic mu się nie stało, no ale no, oczywiście Argentyńczyk musiał boisko opuścić, krótko, zresztą długo mu nie zajęło, żeby te dwie żółte kartki zebrać, no bo w 82 obejrzał pierwszą, do końca spotkania dotrwał Leandro Paredes, który w 52 minucie obejrzał pierwszy żółty kartonik, no ale co się później działo, to już za momencik. W 106 minucie, ku zaskoczeniu chyba większości osób, szczególnie tych osób, które śledzą spotkania Blaugrana, to wiedzą, o co mi będzie chodziło. Bramkę strzelił Ferran Torres, który na tym turnieju był bardzo przeciętny, no ale szczęście do niego się uśmiechnęło i to on strzelił tą bramkę na wagę mistrzostwa dla Hiszpanii, tak jak niegdyś czynił to w 2010 roku Andres Iniesta, tutaj połączenie też barcelońskie, no ale to chyba jeszcze nie ten poziom legendy. No i po spotkaniu widziały się rzeczy straszne, po prostu w pewnym momencie, tak mówiąc kolokwialnie, odkleiło paru zawodników Argentyny i zaczęli się szarpać z reprezentantami Hiszpanii, no i wtedy też po spotkaniu czerwoną kartkę obejrzał Leandro Paredes, który już chyba wcześniej powinien obejrzeć czerwoną kartkę i w ogóle tego spotkania nie dokończyć, no ale to już oczywiście za nami, to już historia, no i to Hiszpania jest obecnie mistrzem Europy i mistrzem świata. No a ja już tak zbliżając się do końca, dziękuję Wam za spędzenie tej godziny ze mną. Dzisiaj za realizację odpowiadała Agata Pelska, a przy mikrofonie Samuel Kimmel. Do usłyszenia.

0: wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Autopromocja.
3: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 20.

0: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski. To jest Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radio Afera, ale edycja pod palmami, czyli bardziej wakacyjna, bardziej luźna, bardziej około muzyczna, ale jak zwykle będzie dawka nowości i zaczynamy od dwóch singli od Bonobo, który wydaje najnowszą płytę i zapowiadają klasycznie singlami. Posłuchajmy teraz.

Bonobo to jest przedstawiciel Down Tempo z wytwórni Ninja Tune, z legendarnej wytwórni z Londynu, którą bardzo lubię i również polecam. Najnowszy album już niedługo, jest to już 3 są kawałki ujawnione z tego albumu, więc całkiem dużo i jak na razie zapowiada się wybitnie moim zdaniem. Nie mogę się doczekać, bo jest to taki mega kający spokój we mnie artysta. A propos takich elektronicznych brzmień, to pojawił się pewien powrót na scenie jazzowo-elektronicznej. Otóż Zima Stulecia, czyli no duet, który został stworzony z członków zespołu EAPS. Mam tu na myśli członka Latarnik i Cancer G. Stworzyli swój duet i nagrali jedną płytę Minus 30 stopni. Było to 3 lata temu i od tego czasu nic się w sumie nie działo w tym projekcie. Był to bardzo fajny projekt, podobał mi się, taki mocno elektroniczno-jazzowy, ale z tym jakby smaczkiem elektronicznym bardziej wyczuwalnym. I wrócili teraz z najnowszym singlem pod tytułem O Mamy, dlatego posłuchajmy

Powoli zbliża się godzina 19:15, więc klasycznie czas na stały punkt programu. Płytą tygodnia w Radiu Afera jest album niebieski od Mlecze. Mlecze to jest taki polski shoegaze i dream pop z wytwórni Tematy, prezentujący taką bardzo sielankową muzykę. Ich właśnie ostatnie takie kreacje bardzo mocno były w kolorach niebieski, tak samo jak ich zeszłoroczny album Maruda. Były właśnie otoczone takimi niebieskimi barwami i w sumie ta muzyka shoegaze'owa, dream popowa, która wychodzi od nich, tak się kojarzy z takim sielankowym morzem. I może to była inspiracja do tego tytułu. Bardzo lubię zespół Mlecze i śledziłem ich od pewnego czasu już, puszczając wam single w sumie. Całkiem dużo singli puściłem z tego albumu, a tym razem zaproponuję coś od nich, ale nie z singlu. Mam tu na myśli utwór Ach.

To były Mlecze i ich najnowszy niebieski album oraz utwór Ach. Jak jesteśmy przy takich westchnieniach, to wsłuchałem się w kilka utworów, które dzisiaj dla was przygotowałem i się okazuje, że takie westchnienie Ach znajduje się w utworze Mary in the Junkyard Blood. Posłuchajmy.

To był najnowszy album zespołu Mary in the Junkyard, drugi, albo może nawet pierwszy, bo w sumie pierwszy ich krążek to była epka. Teraz właśnie mamy taki klasyczny long play Roll Modded Hermit, który całkiem się szeroko odbił echem, jeżeli chodzi o branżę muzyczną. Bardzo ciekawy album, taki indie rockowy, a jak jesteśmy w klimatach indie rockowych, to również nowy singiel wydał zespół Wet Leg. Posłuchajmy sobie właśnie od Wet Leg, Hear From Me.

No, tak się w sumie rozpędziliśmy już indie rockowo. To był Wet Leg, He From Me. A my teraz zrobimy powrót do takich klasyków muzyki indie rockowej. Zaczniemy od zespołu, myślę, no mam dwie w sumie propozycje, trochę wam zaspoileruję. Pierwsza to jest Interpol, a druga to jest Cage the Elephant. Obydwie pozycje, które no naprawdę stały się legendarne, jeżeli chodzi o muzykę indie rockową, i obydwie powracają z singlami. Ja myślę, że bardziej do Wet Leg będzie pasował mimo wszystko Cage the Elephant, więc posłuchajmy sobie Bitches in the Teens.

To był Cage the Elephant, Bitches in Tennis. Naprawdę fajny kawałek. Pierwszy od 2 lat tego zespołu. I co ciekawe, tak sobie wyczytałem, że w sumie Matt Schultz mówi, że to jest jego kawałek taki, który opowiada o jego trudnościach, co wybrzmiewa zresztą z tekstu, i mówi o nim tak, że mam nadzieję, że ten utwór pomoże komuś tak, jak pomógł mnie.

0: pierwszy singiel Interpolu jak na razie, Iron City. Posłuchajmy.
1: Alone in Central Park when

No Interpol klasycznie to trochę taki indie rock, ale bardziej smętny. Ja mimo wszystko uwielbiam ten klimat i te pierwsze albumy Interpolu bardzo dobrze wspominam, zresztą te późniejsze też i te single też brzmią bardzo fajnie. No i ja mówiłem o tych powrotach tych starych klasyków indie rockowych, choć w sumie, czy to są powroty, ciężko to nazwać powrotem, bo jeżeli Cage the Elephant wydaje nowy single po 2 latach, to w sumie nie wrócili, tylko wydawali cały czas, ale jakby ich główne albumy, które wszyscy kojarzymy, raczej kojarzymy z ich działalnością w latach 10., a nie powiedzmy obecnych, mimo wszystko ten nowy materiał nie zostaje jakościowo. No i też mam właśnie nowość od kogoś, kogo ciężko pominąć z tych takich klasyków. Mam tu na myśli Tame Impala.

Czyli Kevina Parkera i jego najnowszy singiel Hammer, który w zeszłym roku, albo może w tym roku, w sumie już nie pamiętam, wydał przecież nowy album, Dracula, tak się nazywał, a teraz idzie dalej i wydaje singiel Hammer.

To był Tame Impala Hammer. No i mam sprostowanie, bo leciałem z pamięci, a jednak nowy album Tame Impala z zeszłego roku jednak nazywał się Deadbeat, a nie Dracula. Dracula to tylko był utwór z tego albumu, który tam był takim, powiedzmy, najbardziej prominentnym. Generalnie to fajny ten nowy utwór Tame Impali. Bardzo mi się podobał. W sumie to banger, po prostu banger, jak zwykle ten człowiek nie zawodzi, zawsze na swoim miejscu i zawsze pokazuje ludziom, gdzie jego miejsce, więc a jego miejsce jest zawsze na słuchawkach u fanów takiej muzyki. No i teraz zastanawiam się, co dalej wam zaproponować i myślę, że czas trochę zmienić klimat i będzie też taki, bym powiedział, no może nie w sumie indie, taki rockowy klimat, na pewno nie rockowy, może taki indie, ale mam to na myśli, może bardziej taki neo-soulowy klimat, ale też taki bardzo przyjemny do słuchania latem klimat. Mam tu na myśli najnowszy singiel Steve Lacy'ego pod tytułem Sha, który przygotowuje się do nowego albumu. Ja bardzo lubię Stevie'a Lacy'ego, jakby mega szacun za to, co robi. Bardzo fajna muzyka i nie mogę się doczekać, więc bardzo podoba mi się singiel, który dla nas zaproponował.

0: myself.
1: Dobra, to był Steve Lacy razem z Sha, bardzo fajny kawałek, a myślę, że teraz trochę będzie bardziej surowo, będzie taki surowy klimat i zaczniemy ten surowy klimat od najnowszego singla TV Priest, który nazywa się Love Song, jest ich najnowszym singlem, posłuchajmy.

To był TV Priest, a teraz będzie nadal post-punkowo, ale wrócimy trochę do czasów debiutanckiego albumu Idols, bo ostatnio wróciłem do niego i przyjrzałem mu się trochę bardziej dokładnie. Mam na myśli tutaj Brutalism, ich debiutancki album, który jest pewnym protestem punkowym przeciwko systemowi, przeciwko polityce, która się odbywała w Wielkiej Brytanii. Otóż Joey z Idols doświadczył dosyć przykrych spraw w swoim życiu i zmagał się z chorobą matki i z systemem. I ten album jest niejako poświęcony temu, jak jego matka ciężko pracowała, jak on później w trakcie choroby matki, jakie przeżywał trudności i jakie to wszystko ma przełożenie na to, jak polityka w sumie ma przełożenie na to, jak nam się żyje. I bardzo jest to ciekawy album, bardzo ciekawe teksty z mocnym charakterem na pewno i ze świetną sekcją muzyczną. Powiem wam, że wkręciłem się dosyć mocno w debiutancki zespół, debiutancki krążek Idols i zaprezentuję wam kawałek z tego albumu, bo może nie wszyscy słuchają, nie wszyscy pamiętają, a ja myślę, że warto to przypomnieć. Mam tu na myśli kawałek z albumu Idols, który się zwie Rachel Kaw. Rachel Kaw to jest taka, jakby to powiedzieć, to jest taka prezenterka telewizyjna, która gotuje. Jest taką prezenterką telewizyjną gotującą różne dania i Joey w wakacje przesiadywał i oglądał jej dania. Mimo to, że miał dużo problemów w swoim życiu w tym czasie, brał używki, które no nie chciał brać i miał duży kryzys psychiczny, to odpalał taką Rachel Kaw, która była uśmiechnięta i wesoła i jedynym jej zmartwieniem było to, czy jej tarta wyrośnie, a on w swoich kryzysach tak jakby postrzegał, jakby tak trochę tracił czas przesiadując przy tej telewizji. Bardzo ciekawy album i różnie w sumie można tekst i różnie można go interpretować. Myślę, że zinterpretujcie go sami, dlatego posłuchajcie Idols.

0: Rachel Cool. Rachel Cool.
1: No, to było Idols z albumu Brutalism. I powiem wam, że spoko, polecam przesłuchać całość, no bo naprawdę jest to bardzo fajny album, który powstał w 2017 roku. Polecam wam utwór na przykład Mother albo Well Done, Faith in the City, Divide and Conquer. Naprawdę świetne utwory i fajnie się do nich wracało. No w sumie tak nigdy się nie, jak wyszedł ten album, to w sumie Idols chyba jeszcze wtedy nie słuchałem i naprawdę kiedyś oczywiście słuchałem ten debiutancki krążek Brutalism, ale teraz się tak przyjrzałem mu konkretniej i myślę, że jest to bardzo fajne i w ogóle tak jakby no, my tutaj się skupiamy głównie właśnie na tych debiutanckich albumach, znaczy debiutanckich nowych albumach. Czasem nie ma czasu do nich tak usiąść i tak na spokojnie przeanalizować i warto to zrobić w ten wakacyjny chłód albo ciepło. Ja was pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki za słuchanie tego aferytmu. Sprzed mikrofonu kłania się Mateusz Karłowski. Do usłyszenia niebawem. Na razie.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
3: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera rockowo i alternatywnie.
4: Kiedy skończy się to wycie?
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdy poniedziałek o 20:00.
7: Mamy poniedziałek zaraz, godzinę 20, więc to oznacza, żeby zacząć audycję Scena Główna, w której będą wam prowadzić Kuba Chojnacki i Mikołaj Piekarzewicz. A jeżeli widzieliście ostatni post na naszych socialach, to wiecie, jaki zespół dzisiaj będzie na tapet brany u nas na audycji i jaką setlistę idealną zrobimy dla tego zespołu.
8: A jest to Alicja w kajdanach. Czyli
7: kontrowersyjna nazwa.
8: Alice in Chains, którzy najpierw mieli być właśnie Alice and Chains, tak jak Guns N' Roses, bo zespół ten powstał pod koniec lat 80., no ale nie w słonecznej Kalifornii, Los Angeles, tylko w deszczowym Seattle.
7: To tak jak dzisiaj w Poznaniu.
8: Dokładnie. Kilkukrotnie już mieliśmy tutaj Seattle dzisiaj.
7: Dosłownie no, mnie podtopiło, jak przyjechałem tutaj do radia.
8: Mówisz?
7: Tak, no dosłownie.
8: A to ja przedtem się z tym spotkałem. Teraz akurat tak bym powiedział, że bardziej dżdż.
7: O, idealnie.
8: Albo siąpi.
7: Dobra określenie, jeszcze taki kapuśniaczek.
8: Taki kapuśniaczek, takie Rain When I Die. Dzisiaj usłyszycie, czy jest na naszych setlistach, bo będziemy właśnie brać z różnych płyt Alice in Chains utwory i kompletować naszą idealną setlistę koncertową do tego zespołu. Ja bym na początku powiedział, że reguły gry też tutaj są takie, że wskrzeszamy Lane'a na ten jeden koncert i no bo z całym szacunkiem panie Willem, jest pan bardzo fajny.
7: Ale trzeba przyznać, że on się fajnie wpasował.
8: On się fajnie wpasował i też niech będzie na scenie. Ale będzie backup takim wokalem.
7: A, czyli będzie chórki robił.
8: Będzie chórki robił, no. I będziemy mieli już 3 głosy, bo jeszcze Jerry, więc...
7: Na 3 harmonie od razu.
8: Zobacz, jakie harmonie wtedy można. I to by było. I właśnie takiej karty ja bym użył w kontekście Alice in Chains.
7: Myślę, że to będzie dobra taka zabawa w tworzeniu tej setlisty z taką myślą, że właśnie Lane powróci na scenę. Ja ci powiem, że jak tworzyłem tą swoją setlistę, to Jeden album dominował. To pewnie wiadomo, już domyślają się niektórzy, jaki będzie album dominował, ale też myślę, że kilka niespodzianek u mnie się znajdzie.
8: A u mnie było na początku zadziwiająco dużo właśnie z tej ery bez Lane'a, a później jednak z każdym kolejnym dniem słuchałem sobie, jednak powracałem i no kurczę, jednak przeważyły, zwłaszcza jak teraz wracałem z koncertu Beat, bo byłem w Ćmielowie 5,5 godziny z Wrocławia, więc no tam miałem dużo czasu, żeby posłuchać sobie panów Alice in Chains i miałem właśnie kilka tych utworów z nowszych płyt, bo lubię i o tym też później powiem, ale później jak słuchałem sobie jeszcze tych płyt tak w całości, to one mi się troszkę zaczęły zlewać w jedno, niektóre z nich, i no jednak musiałem później odrzucić.
7: To dobrze, to mi się wydaje, że możemy bezpośrednio wejść już w muzykę Alice in Chains i już odkrywać wam nasze karty, jakie wybraliśmy, a jeszcze tylko podziękuję wam za liczne propozycje, które przesłaliście nam pod postem i na pewno będziemy tutaj zaraz do nich się odnosić. A my zaczniemy sobie od pierwszego albumu i będzie to utwór We Die Young.

0: jaki to był soczysty riff, po prostu odpalony na tym utworze We Die Young. Uwielbiam ten utwór.
1: Ja też
0: uwielbiam. Każdym razem.
1: I to wszystko... Oni sami wiedzą, że to jest
0: sami
1: mocne.
0: Skomentowali sobie ten riff.
1: Z tej pierwszej płyty, bo omówimy teraz pierwszą płytę, debiut Alice in Chains, oraz później jeszcze epkę pierwszą, bo to jest zespół, który ma też epki, zupełnie inaczej brzmiące od albumów, które są takie brudne. Ten pierwszy album, Alice in Chains, to są jeszcze trochę lata 80., jest ten pogłos, jest już ten brud właśnie w riffach Jerego. I
0: taki Black Sabbathowy.
1: Taki Black Sabbathowy, bo Sabbath i The Beatles, jak połączysz, to masz grunge. I nie pamiętam, kto to powiedział. Nie wiem, czy chyba Cornell, ale no, nieważne.
0: Być może.
1: Ile masz z tej płyty?
0: Ja? Dość sporo ci powiem, bo mam aż raz, dwa, trzy, cztery utwory.
1: Też mam cztery.
0: O, idealnie.
1: I teraz, czy się zgrywamy ze wszystkimi? Jest taka szansa, ale myślę, że jeden nas poróżni. Dobra, We Die Young.
0: Tak, to mamy.
1: Man in the Box.
0: Tak.
1: Mamy. Bleed the Freak?
0: Mam.
1: Oczywiście. Mam. I teraz ten czwarty.
0: Dobrze, no.
1: It Ain't Like That.
0: Zastanawiałem się nad tym, bo też uwielbiam ten utwór, ale wziąłem inny tam, gdzie Lane popisuje się swoim wokalem. Jest to Love, Hate, Love.
1: A, okej. Okay. No. A on jest długi chyba.
0: On jest bardzo długi, bo aż 7 minut trwa, nawet ponad.
1: No, to by za dużo zajął też miejsca, ale, no. Ale rozumiem przez te
0: tak,
1: popisy.
0: No, przede wszystkim pamiętam ten koncert z 90 chyba pierwszego, jak dobrze kojarzę, w Teatrze Mur, gdzie tam po prostu Lane odpala wrotki i popisuje się tym wokalem i myślę, że bez tego utworu bym tutaj, no nie chciałbym, żeby został pominięty.
1: A to dla mnie i to Ain't Like That ze względu na ten riff początkowy, że jednak wyobrażam sobie ten live, po którym wybrzmiewa jakiś poprzedni utwór i nagle i po prostu wiem, żebym oszalał wtedy, więc ze względu na sam ten początkowy riff już i później później też tam no to tak. Jest jednak, no dla metalowca to jest po prostu creme de la creme. No.
0: A z tej płyty też była propozycja akurat od naszych słuchaczy i było konkretnie właśnie Man in the Box, więc taki typowy szlagier. Niektórzy się śmiali, pamiętam, taki był reaction video, taki pamiętam, że ktoś powiedział, że no to brzmi jak taka piosenka w jakiejś tam, nie wiem, miejscu, gdzie możesz się tam rozerwać i tak dalej, więc nie za bardzo tam brzmiało to jakoś innowacyjne, ale wtedy jak ten refren wchodzi, to już wszyscy po prostu miękną kolana.
1: No. No, ale w zwrotkach też jest coś, co Jerry lubi robić i robił to nawet na ostatniej płycie, na Rainier Fog, czyli riff, który ma dysonant, że te akordy to nie są power chordy, tylko on lubi ten dysonans właśnie używać w riffach, więc tam jest zero na E czy na E sharp i piątka na A, więc nie jest to piękny nasz tutaj power chord znany nam pięknie, bo przecież Metallica omawialiśmy, tylko nie, to są brudne po prostu akordy takie.
0: A to pokazuje, że Jerry jest takim trochę niedocenionym gitarzystą pod kątem właśnie takiego przemyślenia tego riffu i skonstruowania, bo jeżeli chodzi o technikę, to on ma technikę, nie jest jakimś wystrzałowym gitarzystą, jeśli chodzi o solówki, ale on potrafi napisać naprawdę soczysty riff.
1: Czy on jest chyba najbardziej kompletnym muzykiem grunge'owym, jak tak o tym pomyśleć, bo
0: śpiewa, gra, komponuje.
1: Właśnie komponuje, ale jak gra, to jeszcze gra solówki, które są super i riffy super, więc on jest po prostu jak ten szwajcarski scyzoryk, wszystko. Bo wiadomo, Cornell też komponował i grał na gitarze, ale on z kolei nie grał solówek, więc zawsze coś tam, czegoś nie będzie ktoś miał, a Cantrell ma wszystko. On jak ten Thanos po prostu zebrał te
0: wszystkie kamienie
1: nieskończoności i jest właśnie tam. I do dziś jest z nami, więc...
0: Tak, a dzisiaj Cornella urodziny też w ogóle.
1: O!
0: Dzisiaj 20 lipca. Miałby 62 lata.
1: No to no niestety już go z nami nie ma, ale Jerry jest i dlatego cieszymy się, że jest. A czy masz coś z SAP?
0: Akurat z SAP nic nie mam. Szczerze nawet tak trochę zapomniałem przez chwilę, że to pojawiło się w ogóle w dyskografii Alice in Chains. Jak sobie tego słuchałem, no to jednak stwierdziłem, że to nie są takie must-have'y, które chcesz usłyszeć na koncercie, ale jednak jest to ciekawy detour, jeśli chodzi o dyskografię. Nawet tam, tak jak już wspomniany, Cornell się pojawia na tej epce.
1: Tak, ja myślałem o tej płycie, posłuchałem jej sobie jeszcze dzisiaj, no i też nie mam niczego, bo uważam, że ta druga epka, no to jednak tam są te największe perły.
0: Ale powiem ci, że nasi słuchacze byli też, jeśli chodzi o tą epkę, to dali propozycję z niej, bo jest Got Me Wrong.
1: Okej, okay, no to jest jeden z tych większych, bo tam Brother jest jeszcze...
0: Tak.
1: No to są chyba te dwa najpopularniejsze, zresztą były oba na Unplugged, więc zrozumiały jest to wybór. Na końcu będziemy musieli go uwzględnić.
0: Dokładnie.
1: Coś będzie, więc SAP coś się pojawi, a my będziemy musieli coś wyrzucić. Ja już płaczę wewnętrznie, że będę musiał czegoś się pozbywać, bo patrzę na tę setlistę i tak, aj, wszystko tu siedzi. Nie?
0: No u mnie też mi się wydaje, że jest to naprawdę dobry zestaw, ale tutaj mi się wydaje, że jest duże pole manewru, jeśli chodzi o Alice in Chains, żeby zrobić taką setlistę, która każdego by zadowoliła.
1: Ja myślę, że to jest zespół, który, bo mamy te zasady, że maksymalnie te tam godzina 35, ja myślę, że 2 godziny to byśmy zmieścili wszystko.
0: Mm-hmm.
1: Ja tak myślę, że wtedy to by było tak optymalnie, a tutaj jednak musiały wypaść kilka propozycji, które bym chciał mieć. Więc teraz posłuchamy sobie utworu z Dirt i później ją omówimy.

0: No i wchodzimy bardzo mocno w album, który uważam, że jeżeli ktoś by chciał studiować historię muzyki, to to jest lektura obowiązkowa. Jeżeli ktoś nie słuchał tego albumu, to trzeba prędko to nadrabiać.
1: A jeżeli nie doceniacie tego albumu, to znaczy, że życie nie dobiło was jeszcze na tyle, więc zazdroszczę wam.
0: Zazdrościmy.
1: Aczkolwiek nie zazdroszczę, że nie możecie się cieszyć tym arcydziełem, bo to jest naprawdę coś pięknego.
0: Ty byś chciał jeszcze od nowa usłyszeć tą płytę bez tej znajomości jej? Taką amnezję dostać i odsłuchać ten album jeszcze raz?
1: Nie, wiesz co, bo to nie jest taka płyta, którą tyle razy już przesłuchałem, że nie mogę znieść. Hmm. Jeszcze jest świeża dla mnie.
0: No, tam są takie pomysły, że nadal jest to właśnie świeże w muzyce rockowej. No i tak jak wspominałem, to jest ta płyta, z której ja mam najwięcej utworów.
1: Ja też mam najwięcej, ale nie mam chyba aż tak, chociaż nie wiem, boję się teraz. Dobra, to ja mam 6.
0: Raz, 2, 3, 4, 5. 5.
1: No to i tak jakby,
0: to i tak okay.
1: Dużo. Them Bones.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wood.
0: Wiadomo.
1: I tu już nie będę pewien, czy... Down in a Hole.
0: Mam.
1: Okej, 3 na 3. I tu wchodzą takie...
0: Ja mam Rain When I Die.
1: Mam też.
0: Masz, dobra. I ostatnie mam Rooster.
1: Ja nie mam Rooster. Wiedziałem,
0: nie masz Rooster.
1: A powiem ci dlaczego. Okay. Wiesz, co mnie denerwuje w tym utworze, że to jest jedyna rzecz chyba, co na Dirt mi nie pasuje, mm-hmm, akurat w tym utworze, że on po refrenie wraca do dokładnie tego samego. Czyli mm-hmm, nabudowuje, bardzo długo nabudowuje. Jest ta eksplozja i później znowu wracamy i mamy dokładnie to samo. Nawet wokal jest ten sam, tekst jest ten sam. I to mi się nie podoba.
0: Ja się z tobą nie zgodzę, bo jednak w momencie, kiedy właśnie wracają do tego motywu, który jest już pokazany wcześniej, to tam Lane jeszcze robi takie vibrato, które tam delikatnie zmienia tą melodię. I on się tam bawi wokalnie. To są takie akcenty, które jednak wprowadzają jakąś świeżość do tej melodii i ona się nie nudzi. Ona jest nadal dobra w swojej strukturze i w swoim pomyśle i uważam, że tutaj nawet to, że się powtarza, to też ma swój urok.
1: Ma, znaczy jak myślę...
0: Szczególnie ten taki pływający riff, który się pojawia.
1: Jak sobie właśnie myślę o tym, jakby to miało wejść na koncercie i wiesz, jest totalna ciemno, nie ma żadnych świateł i słyszysz to, te właśnie pływające akordy i to no to ciarki trochę, więc faktycznie tracę dosyć mocnego gracza.
0: I potem sobie wyobraź w tym momencie, jak wchodzi ten mocniejszy riff z Wała. No po prostu jest to eksplozja.
1: Okej, będę w stanie dyskutować tutaj, bo będziemy musieli stoczyć tę batalię na końcu o tę setlistę łączoną, ale ja mam jeszcze, bo to już wszystkie twoje, tak?
0: Tak,
1: czyli
0: tak.
1: Czyli ja mam jeszcze Dirt, utwór tytułowy, bo lubię tę taką egzotyczną skalę w nim i jest taki wijący się właśnie, więc super. Ja mam jeszcze Junkhead.
0: Junkhead też jest, właśnie też myślałem.
1: Którego bym, jestem w stanie szybciej zrezygnować z Dirt niż z Junkhead, bo Junkhead, kurczę, no ten riff taki bluesowy, bardzo brudny i później eksplozja. No na tej płycie to dużo jest refrenów, które faktycznie tak eksplodują, ale zwłaszcza w tym utworze, no ciarki.
0: Działa totalnie.
1: I nie mamy Angry Chair, co ciekawe, który był dosyć często ograny.
0: Nawet w propozycjach nie ma Angry Chair, ale tutaj z Dirt w propozycjach pojawiło się Wood oczywiście. Pojawiło się Junkhead twoje, więc też tutaj mamy zaliczone.
1: Czyli już będzie.
0: Tak, ale pojawiło się też Rooster i Down in the Hole.
1: Okej, okay, no czyli Rooster też, czyli Dirt pewnie będziemy musieli wywalić ostatecznie, ale na tej płycie ja myślałem szczerze jeszcze nad Hate to Feel. Mm-hmm. I to jest bardzo dziwny utwór, ale...
0: To jest dziwny utwór, dlatego ja tak właśnie łatwiej mi było z niego zrezygnować już w całości, bo też stwierdziłem, że można by było dać cały album tak naprawdę, ale ja chciałem zrobić miejsce właśnie na inne jakieś takie smaczki.
1: Tak, bo jeszcze tam przecież Damn That River to jest super utwór, więc naprawdę prawie całą płytę, jedynie chyba Sick Man to jest taki, który bym od razu powiedział, że niezbyt. A tak poza tym, to naprawdę prawie praktycznie każdy mógłby być na tej setliście.
0: Bo jest to właśnie wyjątkowa płyta, że ona od początku do końca trzyma to napięcie, trzyma tą dynamikę i każdy utwór wnosi coś świeżego, coś ciekawego, coś mocnego. I no, te riffy są ponadczasowe.
1: I coś świeżego na pewno też dwie następne płyty, właściwie epka i płyta, które no, są totalnie kontrastujące, bo do tamtego czasu i taki najbardziej spokojna płyta, epka, i najbardziej mroczny, najbrudniejszy album tytułowy, więc po muzyce sobie o nich powiemy.

0: piękne No Excuses z tą perkusją, no jednak Sean tam
1: ten pogłos jeszcze taki na tej perkusji.
0: No wszystko, piękne. To jest tak, bo tam są dwa akordy tylko.
1: Tak, tak.
0: I obaj mamy ten utwór.
1: Mamy
0: ten utwór. Ja mam aż, jeszcze dzisiaj rano miałem tylko dwa.
1: Mhm.
0: Ten i co oczywiście jeszcze miałem.
1: Nadszedł?
0: Oczywiście, że tak. Ale przesłuchałem sobie, czytając komentarze, bo widziałem komentarz od fana, że, no, od fana, od słuchacza, że chyba tam było Rotten Apple.
1: Tak.
0: Wśród propozycji.
1: Było, było.
0: Stwierdziłem, że jeszcze raz muszę przesłuchać. No i wywaliłem dwa utwory z nowszych płyt kosztem Rotten Apple i I Stay Away. Mhm. Bo jednak I Stay Away też mnie kupił tym basem z kaczką. Tam jest tak dziwny riff właśnie i no ja uwielbiam te eksperymenty z pierwszych płyt. Właśnie te dziwne utwory to jest to musiałem je uwzględnić. Mm. Więc ostatecznie aż cztery.
1: Ja z Jug of Lies mam trzy, no i tak jak już mówiliśmy, że No Excuses i właśnie Nutshell. No bez Nutshell tutaj nie mogłoby być tej setlisty. No i ja wziąłem właśnie Rotten Apple. Przede wszystkim właśnie przez ten bas, który otwiera cały utwór, ale też mi się podoba ta gitara z kaczką, która wchodzi w dalszej części utworu. No i ten delikatny wokal Lane'a, który jednak jest to melodia, która się powtarza, ale ona jest taka właśnie, ona jest taka więc straszna, melancholijna, dołująca właśnie w takim właśnie znaczeniu, ale nie takim złym, ale takim właśnie może wręcz otulającym w pewnym sensie. To jest takie dziwne uczucie, że jednak jakbyś trochę komunikował się trochę z tym utworem.
0: Tak, tak. No właśnie te kontrasty są fajne, że to nie jest taka deprecha. W sumie Nutshell jest akurat taki,
1: tutaj tak.
0: Ale on jest przepiękny, bo on w tej swojej prostocie i jeszcze ten tekst. To jest może nawet najlepszy tekst, chociaż naprawdę Alice in Chains mieli super. Jest jeszcze jeden, Nutshell, i jest jeszcze z najnowszej płyty jeden tekst utworu, o którym powiem później, który do mnie trafia idealnie.
1: Okej. Okay. No ja powiem ci, że tak, no o Nutshell, tak jak tutaj już mówiłeś, no to jest połączenie tekstu i samej prostoty utworu, ale też tego, w jaki sposób, no jak się widziało nagrania z wykonywania tego utworu też dodatkowo, jak to po prostu taka otoczka wokół tego jest, taka aura tego utworu, która jest właśnie wyjątkowa. No i mi się wydaje, że ta epka też jest najmocniejsza, jeśli chodzi właśnie, jest mocniejsza od SAP. I szczerze też można by było tam jeszcze więcej tych utworów wyciągnąć z tego, ale myślę, że te trzy to dla mnie przynajmniej to są takie istotne, żeby pojawiły się.
0: Mocna na pewno jest ostatnia płyta z Lane'em, tytułowa, albo inaczej Tripod.
1: Myślę, że tutaj się obrazisz.
0: Nie masz żadnego.
1: Mam jeden.
0: Ja mam dwa.
1: O, czyli myślałem, że dasz więcej.
0: Nie, ja wiem.
1: Bo to jest taka dziwna płyta i ty lubisz takie dziwne brzmienia.
0: Ja lubię, ale na końcu jednak cenię najbardziej dobrze napisane utwory przede wszystkim. Myślę, że nie jestem, nie wiem, jak jeszcze kiedyś złapię niesamowitą depresję, to może ta płyta akurat w tym momencie mojego życia się pojawi i wtedy kliknie mi więcej utworów, a w tym momencie jestem akurat w lepszym nastroju, więc nie.
1: Więc nie kliknęło.
0: Więc nie kliknęło jeszcze aż tak.
1: Ale nie, szczerze, to jest najmniej mój ulubiony album Alice in Chains.
0: Tam, ale tak ogólnie? No, też no, wszystkich?
1: No, chyba tak. Ostatecznie bym stawiał to na równi tam, a to już dalej powiem z tymi nowymi albumami, ale jednak jest to album, który nie trafia do mnie za bardzo. Słychać tam dużo niedogrybek, ale to wiadomo, z czego to wynikało. To już był taki schyłkowy Alice in Chains.
0: In Utero dla Nirwany, nie?
1: Trochę czyli tak, tylko z gorszą produkcją, moim
0: ale
1: zdaniem.
0: Celowo gorszą.
1: Celową, ale jednak ja też sobie cenię jakąś taką, wiesz, jakąś jakość.
0: No bo wiemy, że w tym duecie to ja jestem metalowcem, więc bardziej, więc ale większa szansa, że to
1: tylko, żeby mnie ludzie nie wzięli za jakiegoś pesymistę z tym albumem. Nie chodzi mi, że on jest totalnie złym albumem, bo tam są też utwory, które są fajne. Na przykład,
0: jest jeden, którego myślę, że nie masz i
1: no to dobra, powiedz.
0: Bo który masz Sludge Factory?
1: Mam Sludge Factory.
0: No to obaj mamy Sludge Factory. Mhm. Zresztą coś czuję, że dzięki temu, czy przez to, że zagrali go na Unplugged, to trochę, inaczej myślisz o tym.
1: Trochę tak, ale i jak wiesz, te wszystkie takie dziwne brzmienia, które się pojawiają w miksie, to tak, to potrafię już trochę sobie to jednak przetłumaczyć i podoba mi się ten utwór, ale też Heaven Beside You też mi się podobał i też myślałem, żeby go wrzucić, ale też go wyrzuciłem z racji tego, że już przekroczyłem czas setlisty, więc no musiał wypaść, bo też nie jest to zły utwór i też Frogs mi się podoba na tym albumie. Frogs też jest ciekawe.
0: Heaven Beside You ja na przykład odrzuciłem dlatego, że już ballady mam, zapewniłem sobie epką, więc już trochę tych slotów, właśnie tych miejsc na te balladowe utwory mam zapewnione, a ja mam utwór, który dla mnie musi być. Mhm. To jest jeden utwór, którego będę bronił. God M.
1: O.
0: Bo chciałeś dziwności, to masz dziwność.
1: To jest mój
0: take tutaj. Jak wracałem, nie pamiętam skąd, chyba z Madrytu i jechałem pociągiem z lotniska, to pamiętam, to była chyba druga w nocy i puściłem sobie tę płytę i zasnąłem i nagle się obudziłem i właśnie ten utwór, co się dzieje w ogóle? Ja miałem wrażenie, że w otchłań jakąś wpadam.
1: Taka czwarta gęstość.
0: 11 nawet, bo to jest tak dziwny riff. Ja nie wiem, chyba będę tutaj dekret zaraz wydam, żeby puścić ten utwór, bo ja uważam, że musisz go przesłuchać jeszcze raz, bo będę mocno tutaj za nim, że jednak tam nie dość, że ten brud tej płyty idealnie wychodzi w tym riffie, który jest bardzo dziwny. Nie wiem, czy jest 4/4 nawet. I później przechodzi w niesamowicie emocjonalny refren.

0: Take'u. A jeszcze szybko zerknąłem na propozycję i z tego albumu akurat właśnie wspomniane Frogs było od naszych słuchaczy proponowane.
1: Trzeba będzie znaleźć miejsce na to.
0: Trzeba będzie.
1: Dobrze.
0: Będzie dużo kompromisów.
1: Oj, będzie dużo. Oj, zaboli ta łączona tym razem. Bo tak jak tydzień temu na Gorillaz, to ja byłem gotowy na ustępstwa, to tutaj będzie trudno.
0: Tutaj będzie wojna.
1: Będzie wojna. Więc nie przedłużajmy, idźmy dalej i teraz za chwilę omówimy sobie trzy płyty wszystkie po Lane.

0: No i wchodzimy w erę Williama Duvala, Alice in Chains, z utworem Check My Brain. I się tak zastanawiałem, bo w utworze pada Kalifornia kilkanaście razy w refrenie. I się zastanawiałem, czy Jerry nie usiadł z Antonem Kiddisem i Antony powiedział: ej, weź tam, zobacz, napisaliśmy tyle utworów o Kalifornii, a wy jeszcze nie napisaliście. Nagrywaliście w LA, ale nie napisaliście utworu o Kalifornii, musicie go napisać. No i Jerry powiedział: dobra, to napiszę.
1: Ale to jest dobry powrót. Ja myślę, że w ogóle

0: te trzy płyty, które dostaliśmy, Post Lane, to one wszystkie są jednak z klasą, to nie jest ten sam poziom i brakuje tam trochę dziwności, czasami może trochę zbyt bezpiecznie.
1: I czasami powtarzalnie mam wrażenie, że niektóre utwory to wręcz kalka w kalkę, są takie motywy brane pod rząd czasami nawet, ale są to solidne albumy. Tak jak już rozmawialiśmy przed audycją, że William Duval idealnie się wpasował w Alice in Chains.
0: Tak, nie, do niego nie mam zarzutów. Gdyby te utwory były ciekawsze często, żeby te płyty po prostu były bardziej takie zdywersyfikowane, no to faktycznie byłoby lepiej, ale mimo wszystko ja mam ostatecznie, nie wiem, startowałem chyba z jakimiś 8 propozycjami aż
1: z tych trzech płyt?
0: Z tych trzech płyt, a ostatecznie dzisiaj do 4 zjechałem.
1: Ja mam 5 akurat, więc to jest o jedno więcej.
0: Dobrze, no to najpierw z Black Gives Way to Blue mamy właśnie ten utwór, który przed chwilą słuchaliśmy. Check My Brain. Czy ty masz coś jeszcze?
1: Ja mam jeszcze Last of My Kind, bo to jest taki bardzo... To chyba dosłownie po sobie jest to utwór i moim zdaniem jest to utwór, który właśnie wprowadza cię w właśnie brzmienie Alice in Chains z lat 90. i William tutaj idealnie próbuje naśladować właśnie ten taki sposób śpiewania Lane'a, ale nie w taki nieudolny sposób, wręcz idealnie się właśnie wpasowuje w to, co się dzieje w ten utwór. I uwielbiam refren tutaj. Refren tutaj naprawdę świetnie wchodzi.
0: To ja myślałem o Your Decision, bo to jest bardzo fajna ballada, też ale fajnie. Już tak jak mówiłem, ballady mam trochę zarezerwowane, więc...
1: Też Black, tytułowy utwór też jest fajny moim zdaniem, bo też to jest taki hołd dla Lane'a i też przyjemnie się go słuchało.
0: Najwięcej, co ciekawe, mam z płyty następnej w 2013.
1: Czyli The Devil Put Dinosaurs Here.
0: Płyta, którą lubię najmniej, a mam najwięcej z niej utworów, bo dwa właśnie z tej ery, bo mam Hollow i mam Stone.
1: Ja też mam Stone akurat, ale to jest właśnie taki dobry utwór, który był promującym właśnie ten album. I on fajnie mi tam Jerry pasuje na wokalu tutaj. Wreszcie Jerry wyszedł tak na taki utwór, który jest właśnie wiodącym i dostarcza nam świetne wokale. Ale też chciałem powiedzieć, że nawet nasi słuchacze tutaj docenili te nowe albumy. I akurat konkretnie z tego albumu utwór, ale jest to Breath on a Window.
0: No, ale boli mnie, że coś już czuję, że to Hollow będzie musiało moje wypaść właśnie.
1: Ja jeszcze powiem, że mam jeszcze Lab Monkey.
0: Z tej płyty
1: masz? Tak, z tej płyty, no. Bo on jest taki właśnie... dla mnie to taki wampirowy wręcz utwór i on mi się kojarzy trochę z Queens of the Stone Age, like Clockwork, gdzie ten pierwszy riff jest taki właśnie haunting, jest taki bardzo klimatyczny, wręcz... powoduje ciachki na plecach, a potem przychodzi do tego takiego bardziej hard rockowego grania, do refrenu typowego dla Alice in Chains. I podoba mi się to połączenie takiej dziwności właśnie troszeczkę z tej pierwszej płyty, z Facelift, i połączenie z tego właśnie brzmienia nowoczesnego.
0: Ja Hollow uwielbiam na przykład i to jest utwór drugi, za którym no chciałbym, żeby został jednak, chociaż no rozumiem też, że może wypaść, bo to jednak są te nowe płyty i pewnie będą jakimś klasyką, tu będzie musiał ustąpić, ale to jest utwór, który ja polecam przesłuchać też jeszcze raz, bo to jak oni tam, to jest super właśnie na nowych płytach, co robi Jerry, że jest jakiś riff bardzo powolny, taki dumowy wręcz i on wypuszcza jedną nutę.
1: Tak,
0: właśnie
1: podciągnięcia bendy robi, nie?
0: Robi te bendy i no i to jest właśnie piękny efekt, jakbyśmy spadali właśnie, dociska nas ta grawitacja niesamowicie. No i teraz co? Ostatnia płyta, z której na początku startowałem z 4 utworami. Mhm. Ostatecznie stopniał do 1.
1: Też mam tylko 1.
0: I nawet nie wiem, czy w dobry ostatecznie wziąłem.
1: Ja mam So Far Under.
0: Czyli taki ciężki.
1: Ciężki. Tak, jeden z cięższych.
0: Ja nie miałem go wśród tych 4 aż, które były, bo startowałem z The One You Know. Myślałem, żeby jego dać, ale mimo wszystko trochę za bardzo powtarzalne zwrotki. Miałem też Red Giant.
1: Też miałem właśnie Red Giant, ale wygrało So Far Under, bo jednak tam jest jednak to So Far Under jest bardziej rozbudowane w porównaniu do Red Giant, gdzie tam jednak są te...
0: Jest powtarzalny.
1: Jest powtarzalny,
0: bardzo.
1: Ale masz tam nadal DNA tego starego z Alice in Chains, ale jednak gdzieś tam coś nie styka, nie?
0: Ja miałem też, i tutaj zaznaczę, Maybe to jest ballada, która ma możliwe, że najlepszy tekst Alice in Chains, jeden z lepszych na pewno, który jest niesamowicie prosty, ale te refreny idealnie akurat do mnie trafiają, więc nawet nie muzycznie, ale tekstowo głównie.
1: Wiesz, to był taki powrót, bo jednak ta płyta była nie w całości, ale częściowo nagrywana w Seattle i pisana w Seattle, więc to był taki może zew.
0: I dlatego właśnie deszczowy Seattle, Rain Your Fog. Ja mam utwór tytułowy tutaj. Ale jest właśnie, mówię, nie jestem do końca przekonany, czy to on jest najlepszą opcją.
1: Ja myślałem nad tym utworem, ale ostatecznie stwierdziłem, że on jest taki trochę przaśny, taki delikatny.
0: No, ale właśnie on jest inny, jest taki dlatego.
1: Przejaskrawiony miejscami i mi tak to nie kolegowało mi to z Alice in Chains za bardzo. Dla mnie to było zbyt. To jakbym trochę słuchał, jakbym sobie, nie wiem, chciałbym włączyć Alice in Chains, to takie właśnie w tym wydaniu, to włączę sobie Guns N' Roses.
0: Okej. No ale właśnie Alice in Chains, Guns N' Roses. To właśnie oni powrócili z tego. Ale rozumiem, no jestem w stanie też odrzucić ten utwór i z 4 stopnieje do zera. No dobrze, no to wszystkie nasze propozycje znacie, czy słuchacze też, będziemy musieli to jakoś zebrać do kupy. Teraz sobie posłuchamy Godem i
1: zobaczymy, czy mnie przekonasz do tego utworu.
0: Dokładnie, więc teraz poprosimy o Godem.

0: I powiem tak, ten utwór, jak usłyszeliśmy,
1: no ty gadem, się śmiałeś.
0: No ja się śmiałem. No śmiałem się, w tych... Te zwrotki są tak śmieszne i tak komiczne dla mnie, ale okej, powiem ci tak. Jak już weszliśmy do tej bardziej emocjonalnej części utworu, to tak poruszyło mnie to i tam, tak jak powiedziałem ci na poza anteniu, że tak, te dalsze gitary, które Jerry nam serwuje, bardzo mi się podobają i to, co Lane robi wokalnie, też mi się podoba, ale no nie zdzierżę tych zwrotek.
1: Tak? Nie możesz z tym...
0: Nie, to brzmi dla mnie, jakby coś się popsuło normalnie.
1: No ale właśnie o to chodzi, nie? Właśnie,
0: ale no nie,
1: ja to
0: uwielbiam,
1: nie?
0: No ja wiem, że ty lubisz takie dziwne rzeczy.
1: No dobrze, dodaliśmy, pracujemy znowu na mojej setliście, dodaliśmy wasze propozycje, których nie było na mojej, czyli Got Me Wrong, Real Thing, Breath on a Window. Mamy godzinę 48, teraz trwa ta setlista. No i dobra, usuwamy. To ja powiem tak, jestem w stanie z Rainier Fog zrezygnować, bo tak jak mówiliśmy, no okej, trochę to rozwala koncept.
0: Dobrze.
1: Dalej jest godzina 43, więc z tych, co nas różniły, no Hollow na przykład.
0: No bo ty Stone masz.
1: Ja tak? Mam Stone, masz.
0: No to myślę,
1: Check
0: że...
1: My Brain, tak. Czyli co, odrzucić Hollow z po prostu tego...
0: Jeżeli ci tak bardzo zależy, to może zostać Hollow.
1: To, dobra, to bo, na razie niech
0: bo
1: zostanie...
0: Lab Monkey mi aż tak bardzo też nie zależy.
1: Okej. Okay.
0: Ale nadal lubię ten utwór, ale Hollow też jest naprawdę dobry riffowo i w
1: Jestem
0: ogóle.
1: W stanie odrzucić Dirt, utwór tytułowy, bo faktycznie mam... dużo już z tej płyty, więc mamy wspólnie Rain When I Die, Them Bones, Wood, Down in a Hole i różnimy się Rooster Junkhead. Mhm. Dobra, ten Rooster będzie musiał za coś wejść, czuję, bo wiesz co?
0: Dobra.
1: Dobra, odrzucę to Hollow za, bo jednak Rooster, okej. Okay.
0: Dobra, czy jednak cię przekonałem z tym Rooster, że jednak tam...
1: Znaczy lepiej. Myślę o tym, dalej mnie wkurza, zostaję przy tym, że mnie wkurza to powtórzenie.
0: To jest taki koniczny utwór,
1: ale o to chodzi, że jestem w stanie poświęcić moje wkurzenie na drugą część utworu, żeby usłyszeć tę pierwszą część.
0: Dobrze, a coś z nowszej płyty dorzucamy, czy z nowszych płyt, czy nie?
1: Godzina 38 jest. No, ja mam w tym momencie no, Check My Brain, Stone. I Breath on a Window, którego nie możemy odrzucić, bo to jest od słuchaczy, więc...
0: Tak.
1: Aktualnie musielibyśmy odrzucić tylko jeden z mojej, no ale też bierzemy pod uwagę, że na przykład tu się różnimy debiut. It Ain't Like That, czy ty masz Sea of Sorrow?
0: Ja mam Love, Hate, Love.
1: Love, Hate, Love, ale jest dłuższe, nie?
0: Jest dłuższe właśnie. Ja osobiście bym chciał Love, Hate, Love, ale czy my naginamy i robimy dłuższą po prostu setlistę?
1: Nie możemy.
0: Nie chcesz
1: to
0: tak
1: ja,
0: się
1: wiesz
0: nie,
1: co?
0: Nie przekupisz się w taki sposób.
1: Nie kupicie. Albo inaczej, co dajesz?
0: co ja daję? Bo no, excuses mamy.
1: Ja mogę odrzucić.
0: Rotten Apple masz?
1: Ja mam Rotten Apple.
0: Masz.
1: Ja bym, masz. Wiesz co, ja mogę na przykład zrezygnować w ogóle z It Ain't Like That, ale wtedy też nie dodajemy Love, Hate, Love,
0: bo jest za długie.
1: Ale, i w tym momencie mamy, bo bez It Ain't Like That jestem w stanie żyć i teraz mamy godzinę 33 i się mieścimy w czasie. Pytanie, czy masz coś... Jakiś utwór, którego ja nie mam, a który
0: szczerze,
1: byś bardzo chciał.
0: W tym momencie to się pokrywamy praktycznie. Bo szczerze, tych utworów, które nie masz, to na przykład mam So Far Under, który jest z Rainy Fork, a też ustaliliśmy, że jednak z tego, no to wyrzucamy. Tak?
1: Ostatecznie nic nie dajemy tak. Z tej płyty. Chcielibyśmy, ale tutaj jednak Breath on a Window. To...
0: Są priorytety.
1: No, musimy, no słucha, robimy to dla was, słuchacz. Pomimo, że dzisiaj jest to bolesne, to
0: jednak robimy to.
1: Robimy to dla was. No bo nie wiem, czy coś jeszcze... Ja mam na przykład I Stay Away, a ty go nie masz.
0: No ja nie mam. Ale, czy... no, ale z drugiej strony, jak wyrzucisz I Stay Away, no to i tak Love, Hate, Love nie wejdzie.
1: Nie wejdzie?
0: Myślę, że nie, bo tam naprawdę jest to dość
1: no, długi,
0: jest to długi utwór.
1: To jest taki no potężny.
0: Tak, no.
1: Sludge Factory mamy obaj.
0: Tak, mamy oboje.
1: I No dobra, no to chyba tak się musi to zakończyć.
2: Chyba tak.
1: No chyba, że kombinujemy coś przy Dirt jeszcze, ale mamy
2: ale to
1: najlepsze.
2: Ale szczerze, no nie, no przy Dirt to tutaj ja bym nie ruszał, bo to jednak wszystko się zgadza tutaj. Te utwory, ja się zgadzam z tym, żeby te utwory na pewno mogły zostać na tej setliście.
1: Okej, okay, na pewno już się, słuchacze, pogubiliście w tym, jakie utwory zachowaliśmy, a jakich nie. Dlatego koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama oraz Radio Afera. Radio Afera i Scena Główna, te konta proszę obserwujcie i tam będziecie mieli te setlisty wypisane.
2: No i nasze.
1: Mikołaja, moją oraz tą wspólną, którą, na której są również propozycje od was. Dzisiaj bolesne dla nas.
2: bardzo bolesne. Ale nie, no szczerze, to też dużo to, co wybiegaliśmy my.
1: A bo ja jeszcze nie powiedziałem, że Real Thing dodaliśmy, bo tak, była tak, też tak. Od was tak, taka tak, propozycja.
2: Tak, z pierwszej płyty to był Real Thing.
1: Z pierwszej płyty, więc dodaliśmy go też, czyli od was dostaliśmy Got Me Wrong, Real Thing i Breath on a Window, z tych, których my nie mieliśmy. Tak. Więc te dodaliśmy. Dziękujemy za komentarze.
2: I zachęcamy, żebyście pisali kolejne komentarze, bo niedługo na pewno post wjedzie i zobaczycie, co, jaki zespół, artystę będziemy brać na tapet już w przyszłym tygodniu.
1: A za dzisiaj wam dziękujemy. Za mikrofonami byli
2: Mikołaj Piekarzewicz
1: oraz Kuba Chojnacki. I teraz na koniec dla was największy hit Alice in Chains, Wood.

0: stary, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21:00.

Jest dokładnie 2 minuty po godzinie 21. Czas zacząć audycję Herstorię. Dzisiaj w zastępstwie za Ninę Frąckowiak, męska część tej audycji, czyli realizujący Szymon Dopierała. I zgodnie z zapowiedzią dzisiaj na tapet weźmiemy Annę Sabiniewicz, czyli Anię Ortodoks, czyli Annę Kumale, czyli wokalistkę zespołu Klosterkeller, bo to ciekawa postać kobieca w muzyce rockowej jak najbardziej jest. Anna Sabiniewicz urodziła się 24 grudnia 1964 roku w Warszawie na Powiślu. Uczęszczała do kultowego liceum imienia Batorego na Mokotowie w Warszawie. Studiowała zootechnikę, pracę magisterską pisała o wilkach. Była też wielką fanką koni. Między innymi ujeżdżała konie na warszawskim Służewcu. No, ale w latach 80. za pomocą, znaczy nie, może nie za pomocą, dzięki pewnemu koledze, którego imienia i nazwiska już dzisiaj nie pamięta, który pożyczył, właściwie przegrał jej między innymi kasety zespołu The Cure, została fanką muzyki gotyckiej i do końca lat 80. Grała właśnie muzykę gotycką w swojej kapeli, która oczywiście swoją nazwę wzięła od wina Klosterkeller, oczywiście pisanego oryginalnie przez literę K, tutaj Klosterkeller przez literę C. No i w 1989 roku wygrali kolejne wydanie Festiwalu Jarocińskiego i w roku 89 i 90 nagrywali swoją debiutancką płytę pod tytułem Pulpo, bo wszystkie płyty Klosterkellera to w tytułach miały i mają i będą miały kolory, więc zaczęliśmy od Pulpu, czyli najbardziej gotyckiego zestawu piosenek Klosterkellera. Tutaj między innymi zespołowi Klosterkeller pomógł w produkcji kultowy Igor Czerniawski, znany między innymi ze współpracy z grupą IRL. To był taki motor właśnie tej formacji. No i tutaj wyraźnie to słychać, bo ta płyta jest chyba właśnie najbardziej gotycką płytą Klosterkellera, bo później te klimaty będą się mieszać. Rock taki klasyczny, metal właśnie też z gotykiem. Sama Ania Ortodoks nie lubi tej płyty, no bo ona zebrała w 1990 roku bardzo złe recenzje, nawet w takim piśmie Rock and Roll, nie pamiętam już, który z recenzentów no, wprost napisał, że Ania Ortodoks na tej płycie wyje jak suka. To nawet zbulwersowało czytelników tego właśnie pisma. Stwierdzili, że no sorry, no, nazywanie kogoś kobiety w ten sposób jest jednak mimo wszystko lekkim przegięciem. Krytyka krytyką, ale pewnych spraw nie możemy naginać. No, no tak było. No. Sama Ania Ortodoks nie przepada za tą płytą, chociaż uważa, że emocje tutaj naprawdę były całkiem niezłe. No ale my przejdźmy dalej, bo muzyki mamy dosyć dużo. Naprawdę i też mam też tutaj dla was sporo wypowiedzi Ani Ortodoks, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie zatrzymajmy się przy drugiej płycie, Blue, gdzie mamy gotyk i mamy też trochę już muzyki rockowej. No i przede wszystkim mamy zaangażowane teksty już na tej płycie.
bo Ania Ortodoks, jak pewnie wiecie, również słynie z takich bardzo zaangażowanych tekstów. I na płycie Blue mamy taki kawałek, który obrazuje klimat polityczny w roku 1991-92, gdzie do władzy doszła taka, no można powiedzieć, już prawicowa koalicja złożona między innymi z Solidarności, a także ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. To wtedy Stefan Niesiołowski już zaczął, jakby zasłynął z tego właśnie bardzo prawicowego podejścia, zanim oczywiście zmienił barwy. No ale wtedy właśnie Stefan Niesiołowski czy Marian Piłka byli właśnie takimi piewcami prawicowego podejścia do rzeczywistości i tutaj Ania Ortodoks ujęła ten klimat w utworze Tutaj nie ma Boga z płyty Blue, to jest rok 1992.

1993 roku zmieniła się władza i do rządzenia wróciły klimaty postkomunistyczne, czyli SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wtedy, to pamiętam, wszyscy się bali, że wróci komuna. I Kloster Keller również dał felietonowo, muzycznie klimat tych czasów, bardzo zimny, bardzo mroczny, i na płycie Violet, jednej z najbardziej znanych płyt Kloster Kellera, mieliśmy ten oto chyba jeden z większych przebojów Kloster Kellera z lat 90. i jeden z najbardziej znanych utworów w ogóle, jeśli chodzi o tę formację.

0: To naprawdę jeden z większych przebojów przełomu 1993 i 1994 roku. Wtedy Kloster Keller był naprawdę na topie w tych największych stacjach komercyjnych i już w zasadzie odszedł od rocka gotyckiego, takiego stricte, na rzecz naprawdę mocnego rocka. I tutaj myślę, bo mamy już prawie godzinę 21:20, czas oddać Ani Ortodox głos. Pierwszy raz dzisiaj w dzisiejszej audycji Herstorię, ponieważ bardzo fajnie ujęła taką rozmowę, która miała dawno, dawno temu z pewną starszą panią na temat właśnie rocka gotyckiego i tutaj będzie taki fragment wywiadu Ani Ortodox z Kasią Nosowską i jej synem Mikołajem w ich takim kanale YouTube'owym, nazywa się on Blisko Znaczni, i to właśnie będzie Ania Ortodox kontra Ania Ortodox i jej syn perkusista kontra Kasia Nosowska i jej syn Mikołaj. Właśnie to będzie wypowiedź z kanału YouTube'owego Blisko Znaczni. Słuchajmy Ania Ortodox.
1: No. Moja ulubiona taka przygoda z gatunku tego, to było, jak graliśmy, pamiętam to, mimo że to milion lat temu, w Piotrkowie Trybunalskim, to za 20 lat temu, w amfiteatrze, to były dni miasta. Przed nami grał jakiś zespół pieśni dziecięcej z Domu Kultury Lokalnego, a po nas grał zespół Skaner, disco polo, taki na on czas bardzo znany. No. No, daliśmy radę, nie? Bo to jak z Klosterem gramy na takich imprezach, no to nie gramy gotyku, tylko gramy te nasze ładne takie piosenki. I fajnie poszło, wszystko fajnie. Skaner po nas też wymiótł jak trzeba. I to najpierw to jeszcze jedno. Przyleciały takie dzieciaki jakieś z plakatem Skanera tam za ten amfiteatr, tam gdzie były nasze busy. Ja tam akurat wyszłam i ci kolesie ze Skanera. I dzieciaki do nich, autografy, chcemy autografy. Ten. I potem oni do mnie, od pani to też. A tak popatrzyli na ten, nie ma jej na tym, I polecieli. To coś zajebiste było. Ale potem przyszła taka pani, nawet nie starsza pani, tylko to była staruszka. I powiedziała, wie pani, tak pięknie pani śpiewała. To było takie jakieś, nawet takie nieco religijne, takie uniesione, takie, to było takie przeżycie to dla mnie, takie mistyczne, jakieś takie właśnie trochę religijne. Ja nigdy takiej muzyki nie słyszałam. I tak zaczęła strasznie tak ładnie mówić, że ona tam wielkie wzruszenia uzyskała. Na co jej tam, no gadamy, ja mówię, no bo muzyka gotycka to jest właśnie taka piękna. I wtedy ta staruszka tak, co? To była muzyka gotycka? Ja mówię, no jak najbardziej. My jesteśmy z zespołem właśnie w Polsce najbardziej znanym z tego nurtu. A ona, oj Boże, jak ja bym wiedziała, że to muzyka gotycka, to ja bym wiała, że to by się kurzyło. No to ja tak patrzę, a ona mówi, ale nie wiedziałam. I super, się stało. No i chyba ksiądz proboszcz stracił jedną z wyznawczyń swoich.
0: Tak właśnie niedawno mówiła Ania Ortodox o spotkaniu z pewną staruszką. W 1995 roku Kloster Keller wydał chyba swoją najcięższą płytę i moją ulubioną płytę w dyskografii Kloster Kellera i chyba najlepszą płytę, jeśli chodzi o lata 90., czyli płytę Scarlet. No tutaj mamy metal na pełnej. No tutaj między innymi śpiewa w chórkach i nie tylko w chórkach. Ma też swój taki wokalny popis Titus ze Sid Drinkers, więc myślę, że to może wam, drodzy słuchacze, wiele powiedzieć, ale sama końcówka tej płyty jest po prostu porażająca, bo zaprezentuje utwór dla jej siostry, który opowiada o... jest poświęcony siostrze pewnej dziewczynki, która została po pierwsze zgwałcona, później zamordowana przez swojego własnego ojca, i ona, będąc wtedy małą, bardzo małą dziewczynką, wszystko to widziała, i ten utwór jest właśnie jej poświęcony, więc może już nic nie powiem, posłuchajmy.

0: 30 lat temu Kloster Keller wydał płytę Cyjan, którą będzie teraz celebrować w październiku i listopadzie na trasie po całej Polsce. Również zahaczą o Poznań. Bodajże to jest 10 października. Chyba tak, ale to sprawdźcie, bo ja to mówię z głowy. Wiem na pewno też, że jeśli chodzi o Wielkopolskę, będą dokładnie 28 listopada w Gnieźnie. To też warto dla tych, którzy akurat nie będą mogli być w Poznaniu albo mają bliżej do Gniezna. Ja akurat będę na pewno na koncercie w Gnieźnie 28 listopada, bo to sobota, więc akurat będę miał czas. I jeśli chodzi o płytę Cyjan, to tutaj przytoczę wypowiedź dla kanału YouTube'owego Stary Metalowiec, gdzie Ania Ortodoks mówi właśnie o utworach, o tekstach do płyty Cyjan, które akurat na tej płycie są chyba najbardziej polityczne. A dlaczego? No to posłuchajcie sami.
1: Na tej płycie, w cieniu utworu Władza, bardzo w jej cieniu jest kolejny na płycie kawałek, który nazywa się Zmierz w Bogu. Władza zawsze uchodzi za taki przykład naszego głęboko politycznego tekstu, a Władza to jest taka malutka przy Zmierzchu Bogu. To jest dopiero polityczny tekst. I szalenie mnie martwi, że on właściwie nie został w ogóle zauważony, a dopiero tam jest.

o nie, teraz to ja zacznę się interesować polityką, bo ja widzę, że tu się dzieją rzeczy, o których tak ludzie się nie interesują, nie wiedzą, a powinni, bo to jest przyszłość naszego narodu, naszego kraju i naszych dzieci, generalnie wszystkiego, nie? I opisałam tam swoje wścieknięcie się totalne, gdy obejrzałam w telewizji, przypadkiem byłam obecna, gdy odbyła się taka akcja, że w Sejmie Lech Wałęsa, który przerąbał wtedy z wybory prezydenckie z Kwaśniewskim, no niestety nie umiał z godnością przyjąć tej porażki i normalnie zobaczyłam nagle, że on stoi na tej ambonie sejmowej i zaczyna opowiadać, że ówczesny premier, pan Oleksy, jest szpiegiem rosyjskim i tak dalej, i tak dalej. To było widać, że to są pomówienia, coś kalumnie, ale nie, to była obrzydliwa sytuacja, no ohydna. I ja zobaczyłam w pewnym momencie, i to dla mnie był najważniejszy moment całej sprawy, ten Oleksy tak patrzył zdumiony, po czym nagle zrobił tak. I ja zrozumiałam, że ten doświadczony polityk zrozumiał, że został właśnie udupiony. Bo ja często rozumiem rzeczy nieopisane, niewypowiedziane, no bo to było, no czuć to było. Cholery dostałam, naprawdę się wtedy wściekłam. I napisałam właśnie o tym tekst, jak naród woła, umiera król, niech żyje król. Tak woła naród, zapomniałam tego tekstu, no ten. Idole bardziej mu potrzebni są niż władcy, więc musiał odejść, póki był ciągle bohaterem. I no bo Wałęsa jakby nie było, był tym no wielką ikoną no i najważniejszym człowiekiem przemian sierpniowych z lat 80. No i on tak naprawdę poprowadził Polaków, no że w końcu Polska wyszła spod buta ruskich i tak. I nagle ten legendarny człowiek, który dla wszystkich wtedy był legendą, nagle się zachował w taki żenujący sposób, obrzydliwy, ociechowy. No. No i milczeć to zginąć, więc też podnoszę głos. I wtedy powiedziałam, ja teraz będę się aktywnie interesowała polityką, ja będę patrzyła, co politycy mówią, będę to oceniała obiektywnie i w ogóle i będę brała udział w życiu politycznym jako obywatel. I tego się trzymam.

0: Klimat płyty Cyjan już na jesieni w całej Polsce rozbrzmi. Będziecie mogli posłuchać i kupić nową edycję płyty Cyjan, którą zespół nagrał jeszcze raz i wydał własnym sumptem, na pewno na koncertach. Nie tylko będziecie mogli posłuchać tej wersji nowej i będziecie mogli ją spokojnie jeszcze sobie zakupić. A teraz będzie klimat właściwie troszeczkę depresyjny. Będzie fragment płyty Nero, utwór On przychodzi nocą, ale też na samym, właściwie przed utworem z płyty Nero, Ania Ortodox opowie o właśnie jej zmaganiu z depresją. To będzie też fragment programu Pytanie na śniadanie, gdzie właśnie Ania Ortodox o tym mówi, a później jeszcze fragment z płyty Nero.
1: Tyle tak. Bólu. Dlatego pytam cię, co tobie sprawiało najwięcej trudności, jak się to objawiało?
2: Na szczęście nie mam, bo depresja ma wiele objawów, bardzo
1: oczywiście.
2: Dużo. Ja nie mam tej lękowej. Z tymi myślami samobójczymi też nie jest tak źle, natomiast ja zastygam. Ja po prostu zastygam.
1: Stagnacja.
2: Zamieniam się w kamień, jest mi wszystko obojętne. Uczucia są jakby przykryte taką... taką kołdrą szarą obojętności takiej. To nie jest smutek, bo tak samo nie mam smutku, jak
1: ale
2: nie mam radości.
1: Ale gdzieś jesteś taka do wewnątrz albo obok świata?
2: Taka przykryta taką kołdrą po prostu. Ja jestem bardzo wesołą osobą, przecież to wiesz.
1: Wiem,
2: o tym.
1: Tak,
2: jestem
1: tak.
2: Wesoła, jestem pełna życia i tak jak teraz, to wszystko jest okej. Natomiast bywa tak, zwłaszcza gdy zostanę sama ze sobą, że dzwoni telefon, a ja na niego patrzę, leży tu i dzwoni, a ja patrzę.

Płyta Nero, on przychodzi nocą, rok 2002. No i teraz, bo mamy mało czasu, a muzyki dużo, w 2012 Ania Ortodox wydała płytę Aurum, no gdzie właściwie pod sam koniec jest taki oto naprawdę niezły smaczek.

0: wstrząsający utwór Matka z płyty Aurum. No niestety musimy ściąć ten piękny kawałek, bo czas nas goni, a jeszcze jedna wypowiedź nam została i jeden utwór w wykonaniu Ani Ortodox i Kloster Keller. To już nawiązają do następnej audycji Franka Dębickiego, jego piosenki o miłości. No bo Ani Ortodox śpiewała też piękne piosenki właśnie dotyczące miłości. I zanim się pożegnamy, ja serdecznie chciałbym podziękować Ninie Frąckowiak za zaufanie, jeśli chodzi o prowadzenie audycji, mimo wszystko kobiecej, Herstorię. Zaprezentuję wam wypowiedź Ani Ortodox, też w miarę świeża to wypowiedź, w audycji telewizyjnej Mariusza Szczygła, Rozmowy niewygodne, i to będzie wypowiedź dotycząca jej partnerów życiowych i co ona teraz robi, jeśli chodzi, jak działa, jeśli chodzi o jej życie prywatne. Później jeszcze zagram wam pewien miłosny kawałek i pożegnam się już z wami. Szymon Dopierała sprzed mikrofonu oraz konsolety. To była audycja Herstorie.
1: Nie, nie, wiemy, o co chodzi. Ja muszę powiedzieć, że to jest jakieś takie fatum moje czy coś, bo od kiedy data się zmieniła na dwójkę z przodu w 2000 lata, miałam zawsze partnerów kilkanaście lat młodszych. I Freddy 12 lat młodszy, po nim był Piotrek tyle samo młodszy. Potem był Mariusz, mój mąż drugi, 14 lat młodszy ode mnie. Po nim miałam Gregora, 14 lat młodszy, i mój ostatni partner to Arturo, 16 lat młodszy. I zatrzymałam się w tym biegu. I po rozstaniu z Arturo nagle niechcący poznałam uroki bycia singlem. I oszalałam z zachwytu.
2: Rozumiem.
1: Jeju, zmarnowałam życie, nasze motanie się z tymi chłopami. Ja teraz jestem tak szczęśliwa, jak nigdy nie byłam, i nie ma takiej siły, żebym ja wróciła do swych starych przyzwyczajeń i jakichś
2: związków. A co jest największym urokiem, czy największą zaletą samotności?
1: Święty spokój.
2: Samotności z wyboru.
1: Tak, święty spokój, pełna wolność, wychodzę kiedy chcę, wracam kiedy chcę, nie muszę nikomu tłumaczyć, nie muszę żadnych kompromisów, coś. I bardzo ważna rzecz, zero jakichś problemów, bo ja nie tylko zrezygnowałam ze związków, ale ze wszelakich emocjonalnych zakochiwań się, w ogóle temat wykluczyłam z mojego życia, bo on mi nie jest potrzebny. Te nerwy, ta niepewność, czy on jeszcze kocha, czy on w ogóle kocha, czy aby nie ma innej, czy coś, nie mam tego problemu.

0: Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

0: Come on, y'all are crazy, man.
1: Dobry wieczór naszym słuchaczom. Ja nazywam się Franciszek Dębicki i będę prowadził dzisiejszą audycję, a realizował nas będzie Szymon Dopierała. Zaczęliśmy tak tanecznie tą naszą miłosną audycję, która zwie się 50 881 piosenek o miłości, więc o miłości przez najbliższą godzinę będziemy słuchać, a zaczęliśmy utworem Grooves in the Heart zespołu Delight. No jest to amerykańska grupa, ale taka no nie do końca amerykańska, bo mają i członka z Ukrainy, i z Japonii, a Amerykanka to jest osoba śpiewająca, Lady Miss Kier. Tak. Mogliśmy usłyszeć kawałek ich chyba najbardziej znany, nawet nie chyba, tylko na pewno, Grooves in the Heart z albumu World Click, ale jeszcze zostajemy w tym klimacie, co więcej, zostajemy nawet w tym samym albumie i posłuchamy od nich kawałku What is Love?

0: trying to find out, is there really such a thing?
1: Mogliśmy usłyszeć właśnie przed chwilą utwór What Is Of Love zespołu Delight. Tak, z tego samego albumu dwa kawałki teraz poleciały, ale to też nie bez powodu. Zespół Delight tutaj nam przedstawił swoją koncepcję na to, czym jest miłość. A zaraz, za chwilę puszczę już kawałek o tym samym tytule, który przez ułamki sekund mogliśmy usłyszeć na początku, bo tutaj tytuły się zbiegły i poleciały przez chwilę w złej kolejności. Ale to w sumie nawet i dobrze, bo te dwa utwory zestawiłem nie bez powodu obok siebie, bo stanowiły dla mnie swoistą taką zagadkę muzyczną ze względu na co... Oj, chyba powiem to po tym utworze, a teraz go po prostu puszczę. Będzie to zespół, utwór od DJ-a francuskiego i producenta Guts, kawałek What Is Love.

0: What is love?
1: Mieliśmy okazję usłyszeć utwór What is Love od Gatsa, francuskiego producenta. No jest to kawałek, który wiedziałem, że on się od początku pojawi na którejś z tych miłosnych audycji. Jest to kawałek, który w moim sercu tutaj muzycznym definiuje piosenkę trochę o miłości. No jest przepiękny i bardzo zgadzam się z definicją, którą tutaj Gatsa zaprezentował i czym według niego jest ta miłość. Uwielbiam ten kawałek i możecie go usłyszeć na dżinglu zapowiadającym audycję 50881 piosenek o miłości. Notabene w sumie, jak mam okazję, tutaj pozdrowię serdecznie mojego przyjaciela, który pomógł mi wpaść na pomysł, w jaki sposób skonstruować ten dżingiel, więc pozdrawiam cię serdecznie, Tomku. A teraz ta zagadka muzyczna trochę, o której wspominałem, czyli no, mogliśmy usłyszeć dwa utwory What is Love. Jeden z lat 90, a drugi z lat z roku 2013. Więc tak, dosyć duży przekrój czasu, ponad 20 lat. Z tym samym wokalem. Oczywiście tutaj obaj artyści samplowali ten wokal, który zadaje to znaczące pytanie What is Love? Ale nie samplowali piosenki tak per se, a samplowali takie rozmowy, które nagrał Tom Clay. Tom Clay był radiowcem. Co więcej, był znanym radiowcem w czasach chyba jeszcze, gdzie można było być popularnym bardzo, robiąc radio. Mam nadzieję, że te czasy wrócą. Z lat 50. i 60. w Stanach. Był na tyle znany, że między innymi przeprowadził wywiad z Beatlesami, gdy pierwszy raz przyjechali do Stanów, więc no, dosyć znana osobowość. I on właśnie nagrał album, gdzie no, więcej jest mówione niż muzyki. Album nazywa się What the World Needs Now is Love. W nawiązaniu oczywiście do słynnego kawałka z lat 50. Tak, więc tutaj chciałem bardzo przybliżyć wam tą osobowość, bo ten jego głos zadający to pytanie strasznie mnie intryguje. A teraz no, przechodzimy do następnej piosenki, do piosenki o prawdzie, bowiem zwie się Truth od Alexa Eberta.

Przepiękny utwór od Alexa Herberta, Truth, wydany z jego pierwszego solowego albumu o tytule Alexander, ale sam wokalista jest, śpiewa i pisze jeszcze w dwóch innych zespołach, w I'm a Robot i w Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Tak. No przepiękny, przepiękny kawałek. Mam nadzieję, że wam podobał się równie bardzo jak mi. A teraz przechodzimy do lat 70. I do Minnie Riperton, która zaśpiewa utwór Les Fleurs.

Mini Riperton z utworem Les Fleurs. Soulowa piosenkarka pochodząca z Chicago. Miała przeogromną skalę. Jej głos osiągał naprawdę niesamowite, potrafił wydawać się niesamowite dźwięki. Śpiewała i nagrywała między innymi ze Stevie Wonderem, Etta James czy Michaelem Jacksonem. Zmarła przedwcześnie z powodu raka śmierci w wieku 31 lat. Co by to było, gdyby żyła i mogła dalej nagrywać takie kawałki. Ach. A my teraz znowu przechodzimy do czasów bardziej współczesnych, chociaż tak nie do końca, do zespołu Drugstore Romeos, którzy nagrali cover Wondrous Place, przy czym w tym coverze zmienili tekst. Cover jest to oryginalna piosenka, będzie to piosenka Billy'ego Furego z 1939 roku, więc dawno, dawno temu. A teraz posłuchajmy tego nowszego utworu z 2022.

Wondrous Place od Drugstore Romeos. Jak wspomniałem, cover, ale ze zmienionym tekstem. No i teraz na czym to polega? Szata muzyczna podobna, natomiast zmienili kilka słów, które znaczenie tekstu zmieniają. Na przykład What a spot in the stone śpiewają to cuddle up and stay nice and warm. Natomiast Billy Fury śpiewa What a spot in a storm zamiast stone. Czyli u niego burza, u nich kamień. No i dużo takich zmian jest. Tak naprawdę przez cały tekst się te zmiany przewijają. A my teraz przejdziemy do artysty zapomnianego na moment. Kto oglądał niesamowity film, ten będzie wiedział, o czym ja mówię. To jest artysta, który w latach 70. wydał dwa albumy i one przeszły bez echa. Wytwórnia była zachwycona, myśleli, że się wybije, a się nie wybił w Stanach. I skończył z muzyką i przez resztę swojego życia parał się różnymi innymi zajęciami. Aż w 2012 roku wyszedł film, bo okazało się, że w RPA w południowej Afryce jakimiś ścieżkami stał się bardzo, bardzo popularnym artystą. Wszyscy go słuchali, wszyscy mieli jego płyty. Oczywiście słuchali wszyscy.

I Think of You od Rodrigueza. Przepiękna piosenka. Ja szczególnie tutaj uwielbiam, jak on śpiewa na samym początku zresztą. Just a song we shared, are we here? Brings memory back when you were here. Bardzo mogę się utożsamić. Bardzo przypisuję różne kawałki do poszczególnych osób. Mam wrażenie, że to jest w ogóle takie ludzkie, że łączymy wspomnienia z muzyką. Szczególnie te wspomnienia miłosne. Tak. Artysta zapomniany, ale jak już wspomniałem, dzięki pewnemu filmowi na nowo odkryty. Teraz jego kawałki, liczba ich odsłuchań jest w milionach, a on pod koniec swojego życia miał szansę poczuć się jak gwiazda, bo zaczął właśnie koncertować, czy to w RPA, czy nawet w Europie, i zawitał nawet do Polski, do Sopotu w 2016 roku. Ja niestety nie miałem przyjemności go usłyszeć i już nie usłyszę, bo w 2023 zmarł. Tak, to jest Sixto Rodriguez. A teraz przechodzimy do kawałka, znowu cover, znowu kawałek z ubiegłego wieku, z lat 80., ale w wersji z obecnego, z 2000 bodajże,

2012 roku, jeśli się nie mylę. Tak, będzie to kawałek Wonderful Life, w oryginale śpiewany przez Blacka, a tutaj usłyszymy go w wersji żeńskiej, zaśpiewany przez Katie Melue.

Wonderful Life w wykonaniu Katie Melua. Moim zdaniem lepszy niż oryginał ten cover. I dlatego też go dla was w takiej wersji, ten kawałek, wybrałem. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Taka no, niekoniecznie może piosenka miłosna. Moim zdaniem taka piosenka miłosna do siebie trochę. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Albo do życia. Nie wiem, zobaczymy. A teraz piosenka zdecydowanie miłosna. Zespołu, który już miałem okazję wam zademonstrować. Chyba to było 2 tygodnie temu. Zespół norweski. Tym razem ich drugi krążek, The Night in Disease. A kawałek, który się zwie Hands Up, I Love You. Madrugada.

not on at all. There's no use to complain.

Mogliśmy właśnie usłyszeć Madrugadę z kawałkiem Hands Up, I Love You, z przepięknym tekstem, a teraz będzie kawałek bez tekstu. Bez tekstu, ale będzie o miłości. Będzie to czuć w każdym dźwięku tego utworu. Będzie to kawałek, który wykonali razem Dave Stewart z Candy Duffler, z jej, który został wydany na jej pierwszym albumie Sexuality. Candy Duffler miała wtedy swój debiut, a później mogła grać z naprawdę wielkimi gwiazdami, z Princem, z Vanem Morrisonem oraz, co ciekawe, zagrała na jednym koncercie wspólnie z Pink Floyd, gdzie wykonała na saksofonie część utworu Shine On You Crazy Diamond, czym wzbogaciła wtedy ten utwór. Ach, no ja o tym mówię, bo Floydzi są moim ulubionym zespołem i wiele bym dał, żeby móc być wtedy na takim ich koncercie. Natomiast było to w roku 1990, więc mi nie było to dane. A teraz posłuchajmy. Dave Stewart, Candy Duffler, utwór Lily Was Here.

Dave Stewart z Candy Duffler, utwór Lily Was Here. No niesamowita była ta rozmowa między tą gitarą a tym saksofonem tutaj. No, no jest to piosenka o miłości, pomimo tego, że tekstu nie ma. Tak, a teraz zostając w tym temacie saksofonowym, przejdziemy do dźmiego tenora fińskiego osoby, która gra na wielu instrumentach, ale głównie saksofonisty z Finlandii, i do jego kawałku Strawberry Place.

Strawberry Place, Jimmy Tenor, kawałek z albumu Beyond the Stars z 2004 roku. Bardzo lubię ten kawałek. I co? I powoli już się zbliża godzina 23, a co za tym idzie, koniec naszej audycji miłosnej. Było mi bardzo miło puszczać dla Państwa muzykę i do usłyszenia za tydzień. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, realizował mnie Szymon Dopierała. A kończymy też jazzowo kawałkiem od zespołu Bad Bad Not Good, Time Move Slow.

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka. Minęła godzina 23:00.

Nie ma absolutnie przypadków w pierwszym utworze, nie ma absolutnie przypadków w dzisiejszej audycji. Niezapowiedzianej tak na social mediach. Przepraszam bardzo, bo dopiero dzisiaj wróciłem. Powróciłem z Jarocina. Trzeba było przynajmniej spróbować odespać tak naprawdę 4 dni, które w moim przypadku odbyły się praktycznie bez owego snu. I trochę jak ten sen minęły, trochę jak ten sen były, bo naprawdę można poczuć po 4 właściwie, bo niektórzy liczą jako 3-dniowy ten festiwal i myślę, że Rytmy Młodych należy doliczyć jako integralną część, więc 4 dni, te 4 dni minęły właśnie w sposób niesamowicie piękny, jak piękny sen. I no cóż, miałem poczucie, wrażenie uczestnictwa w czymś szczególnym, w czymś wielkim, w czymś innym. Trochę festiwalu i czy to dobrze, czy niedobrze, to już chyba nie mi oceniać, ale trochę festiwalu takim, jakbym się cofnął kilkanaście lat wstecz. Nie kilkadziesiąt właśnie, tylko kilkanaście. Taki festiwal z lat dziesiątych, tak to nazwijmy, czyli do momentu, w którym to ja zacząłem jeździć na festiwale, więc może to coś znaczy. Tymoteusz Powiązowski przy mikrofonie, bo to o tym zapomnieć absolutnie nie mogę, oraz konsolecie, no także ja. Więc te 4 dni, gdy już się przedstawiłem, te 4 dni postaram się jakoś opowiedzieć, jakoś streścić muzycznie, jak to wyglądało. I dlatego też siekiera na sam początek Nowa Aleksandria, która na festiwalu właśnie wybrzmiała jako właściwie jako pierwszy koncert jarociński, tak to nazwijmy. Bo na początku oczywiście Rytmy Młodych, także o nie zahaczymy, ale na finał Rytmów Młodych raz, że projekt Kobiety Jarocina, ale przed tym projektem wystąpiła jeszcze grupa Sad Smiles z projektem Nowa Aleksandria właśnie. I było to niesamowite uczucie. Niesamowite uczucie patrzeć na ludzi w tak różnym wieku, pod sceną stojących, kręcących się w młynie, rozbijających się o siebie w pogo. I to utwory grane przez zespół, no także przecież podlotkami nazwać ich nie można, bo to jest już grupa z niesamowitym doświadczeniem scenicznym, ale no grupa oczywiście bardzo młoda. Niesamowite doznanie i za to wykonanie Nowej Aleksandrii, bardzo wierne oryginałowi. Bardzo dziękuję. Niekoniecznie za wierność oryginałowi, ale za odczucia, jakie można było podczas słuchania tego projektu przeżyć. Teraz przejdziemy już sobie powoli do dnia następnego, do piątku, ale zanim to oczywiście jeszcze wspomnę o projekcie Kobiety Jarocina, który także niesamowicie ciekawy. Renata Przemyk oczywiście tryskająca energią i tutaj absolutna miłość do jej twórczości, do jej osoby. Absolutnie przecudne to było. Przesudny to był projekt. I także wspomnienie Kory, której utwór zaśpiewała Ania Ortodox. I to jest połączenie, którego myślę, że nikt się nie spodziewał, ale wypadło absolutnie przepięknie. To teraz możemy spokojnie przejść do piątku. Niesamowicie deszczowego piątku.

rozpięty, dla mnie przynajmniej. No tak, nie do końca rozpoczął, ale inaugurował ten piąty dzień. Piąty dzień naznaczony, no właśnie, warunkami pogodowymi. No bo przecież ostrzeżenie burzowe, które się sprawdziło, burza przeszła faktycznie i to był moment, w którym Jarocin z festiwalu na trawie, na boisku, zmienił się w festiwal rozgrywany po prostu na wodzie, bo powiem szczerze, że chodzenie to właściwie zostało już pod tym trzęsawiskiem tak naprawdę, no tam były kałuże prawie, że no, pokoski to przesada, ale no, naprawdę głębokie kałuże takie, że kalosze albo po prostu liczyć na to, że założy się buty, które na drugi dzień bardzo szybko wyschną i tak w ten sposób funkcjonować. Byli ludzie, którzy chodzili sobie na boso. No i w taką pogodę mniej więcej zagrał spięty, bo już tak był deszcz, bardzo mocny spadł, zrobiło się bajoro. I skończył się deszcz, Spięty zaczął grać, wszyscy wyszli i wtedy zaczął padać znowu. No i tak wszyscy zmokli. I w tych warunkach Spięty zagrał taką mieszankę z płyt starszych i z nowszej oczywiście, także Kowalski własnego losu został zagrany. I ewidentnie tutaj Spięty bardziej chciał zagrać swoje mocniejsze numery, więc no trudno było dobrać tutaj siebie dobrać utwór do audycji. To chciałem powiedzieć. Chciałem też powiedzieć, że nie będziemy od razu tak bardzo chronologiczni, bo do piątku jeszcze oczywiście jeszcze wrócimy, ale chciałbym tak z nawiązaniem, dużym nawiązaniem do Nowej Aleksandrii zagrać utwór, który wy na pewno znacie, zespołu, który bardzo dobrze znacie, wszyscy słuchacze Radia Afera, bo oni też na Jarocinie wystąpili, no i to w jakim formacie? Pięknym formacie, dużym formacie, no zagrali po prostu cudownie. Père Lachaise.

0: wzgórzu zabraknie nam.
1: Père Lachaise i utwór Nie krzycz, nie płacz. Dobrze wam znany z listy przebojów Radia Afera, do której zachęcam do głosowania. No tam można oddawać głosy. W piątek się wszystko okaże, jak to się tam ułożyło. Père Lachaise, tutaj absolutnie nieprzypadkowo, tak jak wspomniałem, nie dość, że zagrali. No to jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą w tym przypadku trzeba poruszyć. Otóż Tymek Mikołajczyk, który tutaj jest wokalistą, poprowadził także spotkanie z Lechem Janerką na trzecim dniu festiwalu w sobotę w kinie Jarocińskim. I było to spotkanie niesamowicie ciekawe. Było ono połączone z projekcją filmu Śpi, śpi inteligencie, który jest dokumentem. I to nie jest dokument o powstawaniu płyt, ani ostatniej płyty, tylko to jest po prostu dokument o tym, jaki Lech Janerka jest. I jeśli będziecie mieli okazję zapoznać się z tym dziełem, zachęcam do tego serdecznie, bo to jest naprawdę ciekawa introspektywa w życie tego wielkiego wykonawcy, o którym więcej jeszcze za chwilę powiemy. Tymczasem piątek to także dzień, w którym wystąpili ci panowie.

Strachy na lachy i sznury aut wybrzmiały na tegorocznym Jarocinie. Wybrzmiały. Powiem szczerze, że pierwszy raz słyszałem je w wersji koncertowej. No, takie nieszczęście miałem, że ominęła mnie trasa koncertowa płyty Piekło. No i niestety. Ale no taki koncert, powiedziałbym, koncert klasyków i absolutnie nic w tym złego nie ma. I odśpiewanie Piły Tango na bis, na ostatni utwór, gdzie no, grabarz no, był właściwie wyręczony ze strony widowni pod tym względem. Było to piękne doświadczenie i było też oczywiście, było też kultowe już teraz nagranie Żyję w kraju. Żyję w kraju, w które no, nie zabrzmi, ale przypomniało mi o płycie, do której, o płycie strachów, do której bardzo, bardzo lubię wracać, o dodekafonii, która rozpoczyna się w ten sposób.

Trochę odpowiada, a trochę nie. Wyglądowi całej płyty Feng Shui'e, bo to jest płyta dość jednak intensywna, dość mocna, dość szybka, taka sprężysta, a to będzie utwór, który, no właśnie, trochę trudno jest zakwalifikować, ale no myślę, że to jest utwór, przy którym całkiem wygodnie się nomen omen lewituje.

Wilgoć i utwór Spacery Kosmiczne z płyty Feng Shui. Tak jak wspominałem, niesamowity utwór do lewitacji. No i ta lewitacja oczywiście, że nie została wspomniana przypadkowo.

Niesamowicie potężny utwór. Lewituj od Lecha Janerki. Z jego płyty Gipsowy Odlew Falsyfikatu. Co ciekawe, co mnie zaskoczyło, dokładnie był on przedostatnim, licząc jeszcze bis, utworem na Jarocinie. Na ostatnim Jarocinie Lecha Janerki i mówienie tej informacji sprawia, że drugi raz dzieli się to, co już stało się podczas koncertu Czuc. Otóż pierwszy raz, od kiedy chodzę na koncerty, naprawdę pociekły mi łzy, po prostu się popłakałem, słysząc głos, no, tak swoją drogą, głos Edgara Hajna, który cały czas prowadził tą scenę na Jarocinie. Głos oznajmiający, że to jest ostatni raz Lecha Janerki na Jarocinie. Lecha Janerki, który no przecież regularnym bywalcem tego festiwalu był i to jest to uczucie uczestniczenia w czymś epokowym, czymś niepowtarzalnym i historycznym. Jednocześnie radość z tego, że można to usłyszeć, no i smutek z tego, że to już ten ostatni raz na Jarocinie. Oczywiście koncerty jeszcze będą w Poznaniu, taki jeden finałowy w Gdańsku, jak już sam autor zapowiadał, ale no trudno nie wzruszać się, szczególnie też widząc to, jak no całkiem dobrze bawił się na scenie Lech i jego zespół. I sam fakt, że utwór Lewituj został zagrany, też mi mówi, że jest w jakiś sposób przywiązany do niego sam Lech Janerka i bardzo mnie to cieszy. Natomiast warto też wspomnieć o tym, że gdy Lech Janerka po raz pierwszy przyjechał na Jarocin, to debiutował z płytą Historia Podwodna. I wtedy też na scenie zadebiutowała Bożena Janerka.

Lech Janerka w utworze Historia podwodna. Naprawdę do tego momentu trudno mi trochę uwierzyć, że kończy się ta historia na jarocińskich scenach, no i powoli na scenach ogółem Lecha Janerki. Teraz, jako że już czas powoli się kończy, muszę wspomnieć o jeszcze jednym zespole, który jak zawsze zresztą wykonał niesamowitą robotę. Zespół WW, no przyszedł, zagrał swoje cuda, po prostu. Niesamowicie się słuchało ze sceny, chociaż powiem szczerze, w porównaniu do koncertu solowego, jaki miał miejsce w zamku, to trudno jest przebić taki długi koncert na festiwalu, gdzie czas jest ograniczony, ale tak czy siak udało się stworzyć niesamowicie kameralną atmosferę na całkiem dużej, mimo wszystko, białej scenie, więc za to czapki z głów. A jednym z tych utworów, podczas których to się właśnie udało, był ten, który za chwileczkę wybrzmi. A jeszcze tylko dodam, że to nie był ostatni akord Wojtka Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego na tym festiwalu, no bo był jeszcze ten jeden ważny, największy projekt.

na moment. WW. Wybrzmiało na koncercie i dwa dni po tym, przepraszam, dzień później, Wojciech Baglewski pojawił się na scenie ponownie obok Mateusza Pospieszalskiego i zagrali własny utwór. Wojciech Baglewski zagrał własny utwór z jednej z pierwszych płyt i było to w ramach projektu Moja Krew, Twoja Krew. Projektu, który mimo tego, że Leszek Biolik był dyrektorem artystycznym tego projektu i zespół Republika pojawił się na scenie, to był to projekt, na którym przeróżne utwory wybrzmiały na nowo, w nowych aranżacjach. Ulica od IRL w wykonaniu Kasi Linz to chyba najmocniejsze z tych utworów, które zostały zaprezentowane. Rzucają się też Ludzie Wschodu, które w wykonaniu Michała Wiraszki i Heli Dys. Niesamowite było to spotkanie i to było to, o czym mówiłem, kiedy wspominałem, że było to spotkanie z czymś wielkim. Dokładnie o to mi chodziło, o coś, co się może nie powtórzyć, o niesamowicie ciekawy projekt międzypokoleniowy. I to był moment, w którym, takie miałem przynajmniej wrażenie, naprawdę cały stadion, cała powierzchnia festiwalu przed sceną czarną była zapełniona. No i wybrzmiało to pięknie. Naprawdę ponad godzina różnych wersji, różnych utworów, nie tylko Republiki, jak już wspomniałem, tylko wielu utworów z tamtych lat. I potem na scenę wyszła Republika. Dwa piękne utwory zagrane, bez wokalu oczywiście. No i potem zgasło światło na scenie. I wtedy wystąpili na scenę wszyscy i zagrali ten jeden utwór, który musiał być tym jednym, który to wszystko wieńczy, kończy i stawia kropkę nad i. Ja się żegnam już teraz. Dobrej nocy. Tymoteusz Powędzowski, kłaniam się sprzed mikrofonu. No i na sam koniec wszyscy dobrze wiemy, co musi zabrzmieć. Dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie.

Śpiewaj swoje la la la la, ale ten rok to był skandal. Bez odznaczeń, bez fanfar. A za głupotę kto wystawi mandat? Kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod